0: Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Escucha el ritmo.

zawsze z ponad gór w kolędzie. W labiryncie szos i wróży, w odpoczynku pod

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź pochwalony, Stworzycielu świata, jedyne źródło mądrości i wiedzy. Ty jesteś słońcem o jaśniejszym blasku niż to, co wschodzi. Ty nas wezwałeś, miłosierny Panie, z ciemności grzechu do światła zbawienia. Własny swój obraz wciąż odnawiasz w duszach darami łaski. Prawdą napełnij serca i umysły, a wolę rozpal pokorną miłością, aby przez nasze słowa i uczynki poznano Ciebie. Bądź pochwalony, Boże jeden w Trójcy, co swoim tchnieniem ożywiasz człowieka. Niebo i ziemia niech wysławia Ciebie radosnym hymnem. Amen.
1: Boże mój, Tobie poświęcam ten dzień. Wszystko, co dobrego zdołam dziś uczynić, składam u Twoich stóp na Twoją chwałę. Napełnij Duchem Twoim wszystko, co dzisiaj uczynię. Napełnij mocą Twoją trud mojego dnia. Wyrwij dzisiaj ze mnie wszelką złość. Obdarz pokorą, wytrwałością i zaparciem siebie. Obdarz mnie Twoją radością, niech mnie ogarnie jak niegasnący płomień. Panie, przyjmij ten dzień i wszystkie dni mojego życia. Niech wszystko, co dzisiaj uczynię, przenika Twoja miłość. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: tu Radio Warszawa na 106,2 FM. Jest godzina 6.
1: To są wiadomości z życia Kościoła. Ewa Pietrzak, zapraszam. 19 września w diecezji warszawsko-praskiej będziemy obchodzili Dzień Seniora i Chorego. W sanktuarium świętego ojca Pio na Gocławiu tego dnia będzie można skorzystać z bezpłatnych porad zdrowotnych. O wydarzeniu mówi w Radio Warszawa krajowy duszpasterz służby zdrowia ksiądz Arkadiusz Zawistowski.
2: Zaczynamy od godziny 10:30. Zawsze jest Eucharystia z sakramenta namaszczenia chorych, a następnie posiłek dla naszych drogich seniorów i chorych. Później po posiłku będą różne porady pielęgniarskie, medyczne, będą diagności laboratoryjni, ale też będzie osteobus.
1: To już 9. takie wydarzenie w naszej diecezji. Co roku przyciąga coraz więcej wiernych.
2: Widzę, że tych, którzy przybywają na to wydarzenie, jest coraz więcej. I nie tylko z naszej diecezji, ale również z Zawisły. A więc zapraszamy warszawiaków zarówno z prawej, jak i z lewej strony.
1: Tegoroczny Dzień Seniora i Chorego diecezji warszawsko-praskiej będzie odbywał się pod hasłem Ja nie zapomnę o Tobie. To temat 6 Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych wybrany przez papieża Leona XIV.
0: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: 14 września przypada 79. rocznica urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Z tej okazji w Sanktuarium Błogosławionego na warszawskim Żoliborzu odbędą się uroczystości upamiętniające kapelana Solidarności. W niedzielę został zaprezentowany spektakl Świadectwo Teatru Grot. Tak o tym spektaklu mówili na antenie Radia Warszawa przedstawiciele Teatru Kinga i Arkadiusz Głogowscy.
3: Premiera tego świadectwa miała miejsce już 11 lat temu, 16 października 2015 roku, w miejscu Amicus przy parafii. W tym roku również będziemy wystawiać to w tym samym miejscu.
4: Czyli po 11 latach, można powiedzieć.
3: Po 11 latach.
4: Wracamy w to miejsce.
3: Można powiedzieć, przez ścianę, gdzie mieszkał błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko.
1: Poniedziałek, 14 września o godzinie 18 w kościele świętego Stanisława Kostki odprawiona zostanie uroczysta Eucharystia w rocznicę urodzin księdza Jerzego. Mimo zmian, jakie przechodzą lekcje religii w szkołach, niezmienna pozostaje oferta konkursów i dodatkowych aktywności, jakie przygotowują różne instytucje dla dzieci i młodzieży uczestniczących w katechezie szkolnej. O propozycjach dla tych, którzy chcą robić coś więcej, Kacper Kowalczyk, nasz reporter.
5: To będzie 37. edycja Olimpiady Teologii Katolickiej. Tym razem wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego organizuje ją diecezja rzeszowska. Stąd tematem konkursu będą postaci błogosławionej Karoliny Kuski czy błogosławionej rodziny Ulmów. Chociaż etap szkolny odbędzie się 18 listopada, organizatorzy już dzisiaj zachęcają zainteresowanych teologią uczniów szkół średnich do czytania konkursowej literatury. Stawka, o którą walczą uczestnicy olimpiady, jest wysoka, bo to pierwszeństwo w rekrutacji na studia na wiele kierunków na różnych uczelniach. Z kolei diecezja warszawsko-praska zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie poświęconym 150. rocznicy objawień w Gierszwałdzie. W zależności od kategorii wiekowej uczestnicy przygotują prace plastyczne, prezentacje multimedialne lub wezmą udział w teście wiedzy. Uczniowie zgłaszają chęć udziału w konkursie do swoich nauczycieli religii. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
1: Za nami pierwsza niedziela, podczas której miały miejsce zbiórki na rzecz wsparcia Radia Warszawa. Nasi kwestarze byli obecni w parafii Matki Bożej Pięknej Miłości na Tarchominie i w Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Środki zebrane podczas zbiórek w tej kolejną niedzielę zostaną przeznaczone na remont studia emisyjnego, o czym opowiada ksiądz dr Mariusz Wedziuk, dyrektor Radia Warszawa.
6: Dziękuję wszystkim naszym darczyńcom, którzy wspierają naszą działalność, nasze funkcjonowanie, a teraz szczególnie zwracamy się z tą prośbą o takie celowe wsparcie na remont naszego studia. Także z góry serdecznie w imieniu całej redakcji bardzo dziękuję za zrozumienie i za to wsparcie.
1: Po raz kolejny w zbiórkę zaangażowała się pani Anna Siekierzyńska, która opowiedziała naszemu reporterowi o spotkaniach z naszymi słuchaczami.
7: Bardzo sympatycznie. Też miałam wyjście na ambonę, więc widziałam, że ludzie się uśmiechali, bardzo pozytywnie zawsze odbierają nas. Z racji, że jest rozszerzona też oferta, mamy gadżety radia.
1: Dziękujemy za państwa wsparcie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
10: Poranek w Warszawie pochmurny, ale temperatura dosyć znośna. 15 stopni pokazują termometry, 14 stopni w Piasecznie i Pruszkowie, więc odrobinę chłodniej niż w stolicy, ale także w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim czy też w Warszawie. Dziś maksymalne temperatury to 19 stopni. Będzie sporo chmur, no i opady, zwłaszcza w pierwszej części dnia, jeszcze gdzieniegdzie mogą się pojawić.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice, gorące źródła.
11: Ogłoszenie nadawcy.
12: Halo Warszawo, wstawaj, zanim Pałac Kultury ziewnie po raz trzeci.
13: Tu poranek z Radiem Warszawa. Jesteśmy z wami szybciej niż metro na M2.
12: Pogoda? Sprawdzona. Korki? Znamy wszystkie, nawet te, które jeszcze nie powstały.
13: A wiadomości? Tak świeże, że warszawskie piekarnie pytają nas o przepis.
12: Poranek z Radiem Warszawa.
13: Budzimy stolice i okolice.
12: Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku. Zapraszają
13: Weronika Ostrowska
12: i Jarek Wydra.
13: Dobrze słuchać, poleca nawet Syrenka Warszawska.
14: Warszawa, stolica Polski, poniosła w II wojnie światowej niesamowite straty. Te straty, początek zniszczeń, rozpoczęły się we wrześniu 1939

0: do przodu jako radio. No i dlatego zwracamy się do Państwa o wsparcie.
1: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
2: Po reklamie.
3: 7 minut po godzinie 6 jest poniedziałek, 14 już dzień września. Trzyran pomoże nam się dziś obudzić, choć jeszcze tak trochę półmrok za oknami. Ja za moment Kate Bash, Janusz Zalewski, zapraszam.

0: kwadrans po godzinie 6, czas na lekturę Pisma Świętego. Słowo Boże czyta Ewa Ziętek, rozważanie opracował ksiądz Rafał Minikowski.
1: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
2: Dzisiejsza liturgia słowa w drugim czytaniu podaje nam hymn o uniżeniu i wywyższeniu Jezusa Chrystusa. Pierwsza część mówi o wyborze, jakiego dokonał Syn Boży. Mając naturę Boga, postanowił postąpić odwrotnie do pierwszego człowieka, Adama, który będąc tylko człowiekiem, chciał stać się równy Bogu. Postępowanie odwrotne, nazywane kenozą, czyli ogołoceniem, przyjął Pan Jezus. Uniżył siebie, aby do końca być posłusznym Ojcu. To posłuszeństwo wypełniło się na krzyżu, i to nie tylko w sensie czasowym, ale przede wszystkim jako szczyt wydarzenia zbawczego. Od tego momentu następuje zwrot zarówno w treści hymnu, jak i w życiu Jezusa Chrystusa. Zaczyna być ono istnieniem uwielbionym. W samym hymnie narasta powoli napięcie ujawniające prawdziwą naturę Boga, od opisu której zaczyna się hymn. Jednak nie jesteśmy w stanie zobaczyć tej natury bez wszystkiego, co jest między początkiem a końcem, bez historii ogołocenia się Syna Bożego. Dopiero teraz rysuje się przed nami obraz, który pełniej oddaje znaczenie imienia, które na drodze uniżenia zyskał Jezus. Tym imieniem jest tytuł Kyrios, czyli Pan. Po oddaniu życia na krzyżu, Jezus znów jest otoczony chwałą Ojca w niebie. Nową pieśń chwały śpiewają Mu wszystkie istoty świata, więc i my włączmy się w ten hołd.

0: Przed nami fragment Ewangelii, który przeczyta ksiądz Krzysztof Stosur. Komentarz przygotował ksiądz Maciej Jaszczołd.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
2: To jedna z piękniejszych Ewangelii, ta rozmowa Jezusa z Nikodemem. W środku nocy Jezus mówi zdanie, które mogłoby być streszczeniem całej Ewangelii. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, by każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. To historia związana z opowieścią z Księgi Liczb. Na pustyni Izrael zostaje ukąszony przez węża, a ratunek jest zaskakujący, bo Mojżesz wykonuje węża z miedzi, umieszcza go na wysokim palu i jak ktoś na tego węża spojrzy, to odzyskuje życie. Wywyższenie węża, czyli żeby odwrócić wzrok, nie patrzeć pod nogi na to kłębowisko węży kąsających człowieka, ale spojrzeć w górę, spojrzeć w niebo. Święto wywyższenia krzyża, święto ukrzyżowania i uwielbienia Jezusa. Bo świat widzi przegranego, zmaltretowanego Jezusa na krzyżu, a Jan widzi Króla, który na krzyżu obejmuje tron. Tam, gdzie świat widzi śmierć, Ewangelia widzi objawienie miłości.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Łącząc się ze słuchaczami Radia Warszawa, rozpoczynamy mszę świętą w święto podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest znakiem zwycięstwa Chrystusa nad szatanem i śmiercią. W Jerozolimie od V wieku oddawano cześć krzyżowi w dniu następującym po rocznicy poświęcenia Kościoła Zmartwychwstania, to jest 14 września. Z tego zwyczaju powstało osobne święto, które rozpowszechniło się w całym Kościele. Zwróćmy w naszych sercach intencje, w jakich chcemy się modlić. Ksiądz proboszcz Miłosierdziu Bożemu poleca Józefa Zacheję, jego syna Macieja. Ja natomiast modlę się za zmarłego Mariana Gałczyka w 5. rocznicę śmierci, zmarł z rodziny Gałczyków, Chludzińskich, Józefa, Matyldę, Stanisława Zalewskich. Proszę za tych zmarłych o łaskę nieba. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy z czystym sercem mogli przystąpić do stołu Pańskiego. Panie Jezu, który oddałeś za nas życie na krzyżu, zmiłuj się nad nami. Chryste, który z wysokości krzyża dałeś nam lekcję przebaczenia, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który wisząc na krzyżu dałeś nam swoją matkę za naszą matkę, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, błogosławimy Cię. Dzięki Ci składamy, wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjmij błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Pan, tylko Tyś najwyższy. Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący Boże, Syn Twój posłuszny Twojej woli poniósł śmierć na krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Spraw, abyśmy poznawszy na ziemi tajemnicę odkupienia, mogli otrzymać jej owoce w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z Księgi Liczb. W owych dniach podczas drogi lud stracił cierpliwość i zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi. Czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustynię pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, także wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli więc ludzie do Mojżesza, mówiąc: zgrzeszyliśmy szemrząc przeciw Panu i przeciwko Tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: sporządź węża i umieść go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogoś wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu. Oto słowo Boże.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Oto słowo Pańskie. Jak wiemy, krzyż był znakiem hańby, zgorszenia i śmierci, a stał się narzędziem zbawienia i uzdrowienia. Wszystko zawdzięczamy dobroci Boga i Bożemu miłosierdziu. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, słyszymy u Ewangelisty Jana, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego. Historia grzechu i jego konsekwencji, niejako w obliczu pokuty i nawrócenia, przemienia się w doświadczenie miłości, łaski, zwycięstwa nad grzechem. Jesteśmy dzisiaj wezwani do codziennego wpatrywania się w krzyż, spojrzenia ku krzyżowi jako źródło naszej siły, naszego uzdrowienia, naszej przemiany i naszego zwyciężania także nad słabością i grzechem. Podobnie jak Izraelici spoglądali na węża i zostawali przy życiu, jak usłyszeliśmy w Księdze Liczb. W obliczu tego wszystkiego, co jest trudne, beznadziejne, wręcz niemożliwe, gdy pojawia się głębokie wejście w tajemnicę krzyża, przyjęcie krzyża, a nawet miłość do krzyża, wtedy przychodzi też ulga, przychodzi łaska, wiara, miłość. Niech Kościół jako wspólnota wiary i nasze życie chrześcijańskie stają się każdego dnia miejscem właśnie zaufania i uznania potrzeby Bożej interwencji. Krzyż jest znakiem naszej nadziei, złóżmy więc u stóp Jezusa ukrzyżowanego pokorne prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby w świetle Chrystusowego krzyża nieustannie odnawiał swoją misję głoszenia zbawienia i miłosierdzia światu. Ciebie prosimy. Polećmy chrześcijan prześladowanych, aby moc krzyża dawała im siłę i nadzieję w trudnych chwilach, prowadząc do pokoju i wolności. Ciebie prosimy. Za tych, którzy niosą ciężar cierpienia, aby patrząc na krzyż Chrystusa odnaleźli pociechę i sens w swoim bólu, zyskując siłę do dalszej drogi. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych. Józefa Zachei, jego syna Macieja, za Marianna Gałczyka w piątą rocznicę śmierci, rodzinę Gałczyków, Chludzińskich, Józefa, Matyldę i Stanisława Zalewskich, aby ukrzyżowany Chrystus w swoim miłosierdziu dał im udział w wiekuistej chwale. Ciebie prosimy. I za naszą wspólnotę wiary, modlitwy, za całe Radio Warszawa, naszą parafię, abyśmy podnosząc wzrok ku Chrystusowi, ku krzyżowi, umieli czerpać z Niego miłość i przebaczenie, dzieląc się tym doświadczeniem z innymi. Ciebie prosimy. Ukrzyżowany Jezu, kłaniamy się Tobie i całujemy Twoje święte rany. W Tobie jest nasze zwycięstwo, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Prosimy Cię, Boże, niech nas oczyści z wszystkich grzechów ofiara Twojego Syna, która na ołtarzu krzyża zgładziła winy całego świata. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: W górę serca
1: znosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
1: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, Ty postanowiłeś dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego na drzewie krzyża. Na drzewie rańskim śmierć wzięła początek, na drzewie krzyża powstało nowe życie, a szatan, który na drzewie zwyciężył, na drzewie również został pokonany przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz,
1: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański zawsze będzie z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Pośrednio na świętej uczcie błagamy Cię, Panie Jezu Chryste, abyś doprowadził do chwały zmartwychwstania Twoich wiernych, których obdarzyłeś nowym życiem przez ofiarę złożoną na drzewie krzyża, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pan z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
1: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech będą dzień.
0: Polećmy się jeszcze opiece świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniole, wspomagaj nas w palce,
1: a przeciw niegodziwości za zasadzką złego ducha.
0: Bądź naszą obroną,
1: oby Bóg pogromić raczy. Pokornie o to prosimy, a Ty wolno co jest i szatana i inne duchy złe, które nas według ludzkich po tym świecie krążą, o co są Bożą stąd do piekła.

0: Transmitowaliśmy mszę świętą z parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Radio Warszawa. Dziś poniedziałek, 14 dzień września, święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Słońce wzeszło o 6.08, zajdzie o 18.54. Wszystkiego najlepszego dla dzisiejszych solenizantów, którymi są Albert, Bernard i Cyprian. A już teraz w Radiu Warszawa. Czas na wiadomości, bo jest godzina 7.
1: Co tak naprawdę trafiły rosyjskie drony? Rozbieżności między polską a ukraińską wersją. Francja mobilizuje nadzwyczajne środki bezpieczeństwa na wizytę papieża. W serwisie także nietypowy gość w kolejowym tunelu średnicowym w Warszawie. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Stacja benzynowa i pociąg towarowy. W te cele, według polskiego premiera, trafiły w niedzielę rano rosyjskie drony. Początkowo strona ukraińska mówiła o uszkodzeniu lokomotywy pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa.
2: Jesteśmy pewni, że została zaatakowana stacja benzynowa lub jej pobliże, 2 kilometry od naszej granicy, od naszego przejścia i skład pociągu towarowego na bocznicy. Informacje o zaatakowaniu kolumny ciężarówek lub lokomotywy z pociągu pasażerskiego na trasie Kijów-Warszawa, które się pojawiały nie tylko u nas w mediach, ale też w niektórych relacjach ze strony ukraińskiej. Ja nie mogę powiedzieć, że one są nieprawdziwe, ale my nie potwierdzamy tego, takich zdarzeń.
1: Powiedział premier Donald Tusk podczas narady w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Pociąg pasażerski, o którym była mowa, dotarł do Warszawy w niedzielę po południu z 6-godzinnym opóźnieniem.
3: Na pokładzie tego pociągu było ponad 200 osób. Procedura jest taka, że na granicy polsko-ukraińskiej zmieniana jest lokomotywa, więc już na terenie Polski był prowadzony przez polską lokomotywę.
1: Mówiła Anna Zakrzewska z PKP Intercity. Premier przyznał też wczoraj, że najbliższe tygodnie i miesiące będą czasem bardzo wzmożonych działań ze strony rosyjskiej. Niestety nie możemy wykluczyć, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium, dodał szef rządu. W niedzielę rano Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę, wykorzystując ponad 450 dronów i 4 drony odrzutowe. Uderzenia nastąpiły także na zachodzie kraju, tuż przy polskiej granicy. Zgodnie z komunikatem rosyjskiego resortu obrony, celem niedzielnego ataku było uderzenie w infrastrukturę kolejową w zachodniej Ukrainie, wykorzystywaną do transportu ładunków wojskowych z Europy.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Francja mobilizuje nadzwyczajne środki bezpieczeństwa przed wizytą papieża. Leon XIV rozpocznie ją za 11 dni. Będzie to pierwsza od 18 lat tak ważna wizyta głowy kościoła nad Sekwaną. O szczegółach Stefan Folcer.
5: Dla francuskich służb będzie to największe wyzwanie od czasu letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Zmobilizowano około 15 tysięcy policjantów, żandarmów i żołnierzy oraz 2,5 tysiąca strażaków. Służby będą wspierane przez drony i systemy antydronowe, a także patrole konne. Wiele ulic w centrum Paryża zostanie wyłączonych z ruchu samochodowego, a na Sekwanie obowiązywać będzie zakaz żeglugi. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa mają związek przede wszystkim ze spodziewanymi tłumami. Organizatorzy spodziewają się w sumie ponad 500 000 wiernych. Wypełnia się także stadion Stade de France. 80 tysięcy młodych ludzi ma przybyć na zaplanowane tam czuwanie.
1: A papież będzie we Francji od 25 do 28 września. Oprócz Paryża odwiedzi Lourdes oraz Metz.
4: Dzieje się blisko.
1: Łoś, który znalazł się wieczorem w tak zwanym tunelu średnicowym, spowodował poważne utrudnienia w warszawskim węźle kolejowym. Służby już usunęły zwierzę, jest ono bezpieczne. Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP PLK mówił, że w niedzielę wieczorem przywracany jest rozkładowy ruch pociągów.
6: Do mniej więcej godziny 21.20 trwały utrudnienia w rejonie Warszawy Centralnej. Było to wynikiem wizyty niezapowiedzianego gościa Łosia. Na miejsce zostali wezwani oprócz kolejarzy oczywiście specjaliści, no i udało się zwierzę zabezpieczyć, zabrać z okolic torów.
1: Z powodu obecności Łosia uprzedzano o możliwych opóźnieniach, odwołaniach, a także przekierowaniach pociągów.
4: Dzieje się w sporcie.
1: Jelena Rybakina okazała się najlepszą w wielkoszlemowym tenisowym US Open. Reprezentantka Kazachstanu wygrała w finale z Białorusinką Aryną Sabalenką 6-4, 5-7, 6-2. Wśród panów najlepszy był Niemiec Aleksander Zverev, który pokonał Bena Sheltona 6-3, 7-6, 5-2, 6-2.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Dziś będzie sporo chmur, może delikatnie popadać przelotny deszcz, ale to nie będą jakieś wielkie ulewy. Słońce momentami też na niebie może się pojawiać. Jakoś bardzo zimno nie jest, bo 16 stopni teraz pokazują termometry, choć ta temperatura już jakoś bardzo mocno nie wzrośnie, bo maksymalnie dzisiaj 19 stopni w stolicy i okolicy.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
4: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: To czas się obudzić, bo już 5,5 minuty po godzinie 7 dzisiaj święto podwyższenia Krzyża Świętego i o tym dzisiaj w porannym naszym spotkaniu będziemy mówić, ale także dzień walki z wypaleniem zawodowym, a to też, myślę, może być istotna kwestia. Szczególnie w poniedziałek, po weekendzie, kiedy odpoczywaliśmy, to może przypominać nam się moment, że jednak warto może trochę zwolnić. Będziemy dziś rozmawiać z księdzem Bartoszem Pikulem, proboszczem parafii Świętego Krzyża w Warszawie. Będzie to rozmowa sprzed Bazyliki Świętego Krzyża, a po godzinie 9 gośćmi będą Waldemar Gujski i Małgorzata Stańska-Gujska, właściciele dworu w Gałkach, którzy opowiedzą o kulturze dworskiej i wartościach przekazywanych przez polską szlachtę. Czy matka Polka katoliczka może kojarzyć się dobrze? O tym wszystkim w poranku z Radiem Warszawa, który do godziny 10 trwa. Jarek Wydra, zapraszam.

0: Utrudnienia na warszawskich ulicach. W tym momencie trasa S8, która korkuje się od Annopolu na Marymont. Trudniej też jeździ się S7. W Łomiankach korek się przy Wiślanej rozpoczyna, kończy na Młocinach przy Wójcickiego. Korkuje się też dojazd drogą numer 92 Ołtarzew, Ożarów Mazowiecki. Tutaj też więcej samochodów napotkają kierowcy. Tak bliżej centrum to jeszcze wielkich korków nie ma. Wybrzeże Helskie od Ratuszowej do mostu Śląsko-Dąbrowskiego. Na samej Ratuszowej też trochę korków. No i Wawelska do pomnika lotnika od strony Alei Niepodległości. A teraz wysłuchają Państwo reportażu Michała Koźlika. Teologia, najlepsze studia na trudne czasy, z mikrofonem na Akademii Katolickiej w Warszawie.
1: Tu i teraz. Dla ludzi z zewnątrz widok wychodzących z uczelni radosnych studentów teologii to powód do zastanowienia. Co takiego jest w studiowaniu na tym kierunku na Akademii Katolickiej w Warszawie, że daje tyle pokoju, radości i pogody ducha?
2: To jest bardzo radosne poznawanie Pana Boga i też zgłębianie swojej własnej wiary.
1: Opowiadają ci, którzy są tu na co dzień.
3: Zawilińska Klaudia.
4: Artur Szymański.
5: Siostra Lucja Sabi ze Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, czyli pasjonistki.
2: Rozwijanie się przede wszystkim, to, że ja zaczynam myśleć, zaczynam rozumowo też podchodzić do mojej wiary.
4: Pogłębienie relacji z Bogiem. Bardzo tutaj zapraszają do czytania Pisma Świętego, więc też poznajemy, bo mamy bardzo dużo biblistyki. I na pewno, jeżeli chodzi o teologię moralną, zadawanie sobie pytań w życiu codziennym, tak po prostu, jako menadżer, czy jako ojciec, czy jako syn, dlaczego to robię? Z czego to wynika? Takie poznanie wewnętrzne siebie.
3: Bardzo dużo biorę do swojej osobistej relacji z Panem Jezusem. Za niedługo składam moje śluby zakonne, pierwsze, więc jest to dla mnie tak bardzo umacniające też na mojej drodze wiary.
4: Tu jest filozofia. Jak ktoś ma trochę taki analityczny umysł, to bardzo fajnie może sobie poukładać różne rzeczy i poodpowiadać na pytania eschatologiczne albo pytania takie etyczne.
5: Uważam, że każda siostra zakonna powinna studiować teologię.
1: Swoje studia na Akademii Katolickiej w Warszawie podsumowują także absolwenci.
6: Dudkowska Beata, Małgorzata Pajkowska. W dzisiejszych tak trudnych czasach jest to bardzo dobry wybór, teologia. Pogłębić chociażby swoją wiarę. Od września najprawdopodobniej podejmę pracę w szkole. Będę uczyć religii.
7: To był jedyny słuszny kierunek, jaki mogłam skończyć. Jest to powiązane z pasją. Słowo Boże, Jezus. To jest to, w czym jestem od zawsze. Mam zupełnie pracę niezwiązaną z teologią.
1: Na Akademii Katolickiej w Warszawie spotykają się bardzo różne drogi. Jedni przychodzą tu na kilka lat, inni tylko na chwilę. Ale wielu z nich łączy jedno – codzienne życie, które toczy się równolegle do studiowania.
4: Mam własną działalność, więc robię kursy, głównie się zajmuję robieniem szkoleń i kursów. Jak to godzę? To jest wyzwanie, ale daje to takie spełnienie, że nie stoję w miejscu.
1: Dla osób, które pracują i nie mogą pozwolić sobie na klasyczny tryb studiowania, uczelnia proponuje rozwiązanie, które w ostatnich latach zyskuje coraz większą popularność. Jednym z jego uczestników jest znany ewangelizator Marcin Zieliński.
8: Bardzo cieszę się z tego, że mogłem podjąć studia teologiczne na Akademii Katolickiej właśnie w systemie blended learning. Niektórzy prowadzą dynamiczny tryb życia, tak jak ja, zmieniając miejsce z tygodnia na tydzień. Dlatego propozycja studiowania w systemie blended learning, mam wrażenie, że wychodzi bardzo naprzeciw stylowi życia wielu ludzi. Bardzo cieszę się z tego, że te studia właśnie kończę.
1: Ale to nie jest studiowanie z doskoku. Za tym modelem stoi konkretna struktura, wymagania i sposób pracy, który łączy samodzielność i prowadzenie przez wykładowców.
9: Ksiądz Andrzej Tulej, jestem dyrektorem zaocznych, niestacjonarnych studiów w systemie blended learning. Ten system polega na tym, że studenci mają obowiązek uczestniczenia 3 razy w roku, od poniedziałku do piątku, koniec września, stycznia i maja w zajęciach, gdzie w takiej jakby syntezie, pigułce mają przekazywane podstawowe treści. Druga część materiału jest im w różnej formie przekazywana przez internet. Są to jednolite, pełne studia 6-letnie magisterskie. To jest taki system zjazdowy. To nie są studia online. Bardzo zwracamy uwagę na te zjazdy. Wszyscy się zjeżdżają, spotykają. Ludzie się poznają ze sobą. Mamy codzienną Eucharystię i to wszystko tworzy jakąś piękną całość. Zapewniamy tą ortodoksję. Tutaj nie przedstawiamy jakichś teorii wątpliwych, nie wymyślamy jakichś nowych rzeczy, tylko przekazujemy naukę Kościoła taka, jaka ona jest, w sposób możliwie przystępny i atrakcyjny.
1: Akademia Katolicka w Warszawie to jednak nie tylko pełne studia teologiczne, to także propozycje dla tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i wiarę, ale mają o wiele mniej czasu. Jedną z nich jest 2-letni kurs biblijny, Szkoła Biblijna Collegium Joanneum, prowadzona przez siostrę doktor habilitowaną Judytę Pudełko, profesor Akademii Katolickiej w Warszawie.
10: Szkoła Biblijna jest to kurs, który przybliża Pismo Święte. Na ten kurs poświęcamy aż 2 lata. Zajęcia są w jedną sobotę w miesiącu, od godziny 9:30 do 17:00. Wiek nie ogranicza, to jest taki kurs właśnie dla własnej formacji, a zatem od młodych pracujących po emerytów. I ludzie też pracujący w bardzo różnych zawodach. Są wprowadzenia, czym jest Pismo Święte, jak powstawało, co to znaczy, że jest natchnione, czym jest kanon, też świat biblijny, od tej strony też geograficznej, archeologicznej. I potem oczywiście przechodzimy do już poszczególnych części Starego Testamentu. Drugi rok zajmuje się Nowym Testamentem. To jest ten kurs podstawowy, żeby dać taki bardzo przystępny przekaz, ale to nie wszystko, bo mamy taki kurs, który nazywamy trzecim rokiem, albo go nazywamy monografami, wykłady monograficzne. Zajmujemy się na przykład jedną księgą, albo wybranym tekstem, albo jakimś tematem przekrojowym. Jest bardzo ważne też kryterium doboru wykładowców. Są to bibliści, którzy nie tylko posiadają wiedzę, ale którzy również dobrze mówią. Są to w pierwszym rzędzie nasi wykładowcy Akademii Katolickiej, ale też wykładowcy i UKSW w Warszawie, i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Śląskiego. To jest też ten cel tej naszej formacji biblijnej, aby słuchaczy naszych zapalić i do poznawania Biblii, ale też, żeby oni potem z czasem dzielili się z innymi, czyli właśnie różnego rodzaju grupy parafialne, kręgi biblijne, aby w Kościele wzrastała poprawna znajomość Pisma Świętego.
1: Na Akademii Katolickiej w Warszawie działa też 2-letnia Warszawska Szkoła Liturgiczna. O swoim doświadczeniu uczestnictwa w tym kursie opowiada Małgorzata Rapsztyn.
11: To forma 2-letniego kursu. Mamy zjazdy raz na miesiąc. Skupiamy się na teologii liturgii, na tym, co oznaczają te znaki, gesty, symbole, które wykonujemy. Mistyce liturgii myślę, że jest znacznie więcej niż o samych takich kwestiach praktyczno-technicznych. To jest bardzo przydatna wiedza. Tak naprawdę istotą przeżywania liturgii jest rozumienie, co się robi. Aktywne uczestnictwo zakłada uczestnictwo fizyczne, klękanie, wstawanie itd., ale też mentalne, intelektualne i to, że rozumiemy, w czym uczestniczymy.
1: Do kogo konkretnie skierowana jest ta propozycja? Mówi kierownik Instytutu Liturgicznego Akademii Katolickiej w Warszawie, ksiądz dr Mateusz Kielarski.
12: Oferta otwarta dla tych wszystkich, którzy są zaangażowani, czy chcą jeszcze mocniej zaangażować się w przeżywanie i doświadczenie liturgii w czasie mszy świętej, czy w czasie uczestniczenia w sakramentach. Jak rozumieć, w jakich znakach uczestniczymy, co one oznaczają, jak się kształtowały w historii liturgii te poszczególne obrzędy, jak dzisiaj ta liturgia powinna być celebrowana, jak powinniśmy w niej faktycznie owocnie uczestniczyć.
1: Na Akademii Katolickiej w Warszawie są też studia z muzyki kościelnej, które przygotowują do posługi organistów i kantorów. Studiami kieruje ksiądz dr Piotr Marcisz.
13: Edukacja muzyczna z muzyką kościelną na Akademii Katolickiej w Warszawie. To jest kierunek studiów licencjackich, 3-letnich, bezpłatnych. Wszystko to, co związane jest z muzyką kościelną, czyli wykształcenie dobrego organisty, dobrego kantora, śpiewaka, kogoś, kto będzie potrafił dobrze zaanimować muzykę podczas liturgii. 3-letnie bezpłatne studia licencjackie zakończone tytułem zawodowym licencjata sztuk muzycznych. Są to studia wyjątkowe, dość kameralne, ale bardzo stawiające na wysokie kompetencje praktyczne, z dużą ilością zajęć indywidualnych.
1: Ale te wszystkie propozycje wciąż nie wyczerpują tego, czym jest Akademia Katolicka w Warszawie. O jej szerokiej ofercie mówi rektor uczelni, ksiądz profesor doktor habilitowany Krzysztof Pawlina.
14: Prowadzimy studia, które są do magisterium, prowadzimy studia, które są do doktoratu, ale też jest gama propozycji, która przygotowuje przez 2 czy 3 lata do posługi w duszpasterstwie. Najważniejsza jest teologia i takie kierunki, które są promieniowaniem od teologii. Sakrum i kultura, kierunek, który jest połączony z Akademią Sztuk Pięknych, gdzie próbujemy przygotować ludzi do kreowania architektury do tworzenia piękna. Drugi taki kierunek jest duszpasterstwo rodzin. Przygotowujemy rodziny do pomocy innym rodzinom w kryzysie, czy też są liderzy, którzy prowadzą swoje firmy i przychodzą tutaj na dwuletnie studia podyplomowe po to, by się nauczyć odpowiedzialności etycznej w prowadzeniu biznesu. Mamy szkołę duszpasterzy młodzieży, duchowość dla Warszawy. Raz w miesiącu dajemy wykłady na pograniczu duchowości i psychologii. Ale jeśli ktoś jeszcze głębiej chce pójść w duchowość, to mamy Akademię Duchowości. To jest studium dwuletnie. W nowym roku otwieramy Polonijną Szkołę Biblijną, a więc dla Polaków mieszkających w czterech państwach. To jest Anglia, Francja, Belgia i Niemcy. Debaty na uczelniach świeckich, pro tempore dialog nauk, organizujemy we współpracy z uczelniami warszawskimi dyskusje interdyscyplinarne, które dają jakby taką możliwość pokazania innego okna w tej rzeczywistości sekularyzowanej, że teologia wnosi coś, co jest nowym oddechem.
1: Akademia Katolicka w Warszawie próbuje odpowiedzieć na pytania, które wcale nie są abstrakcyjne. Może właśnie dlatego tak wielu studentów mówi nie tylko o wiedzy, ale o zmianie spojrzenia i o głębokim pokoju. Zakończenie roku na Akademii Katolickiej w Warszawie to czas wdzięczności za miesiące intensywnej nauki i czas podsumowań. Ale to nie jest tylko zamknięcie kolejnego rozdziału. Ksiądz rektor nie mówi żegnajcie, mówi do dzieła.
15: Niech ta ofensywa dobroci, którą doświadczacie tutaj, zostanie zaniesiona do waszej parafii. Tylu ludzi żyje i nie wie, po co żyje. A więc jeśli macie w sobie poczucie, żeście tutaj coś znaleźli ze smaku życia, to proszę to rozpowiadać.
1: Michał Koźlik, Radio Warszawa.

0: Reklama. Myślisz o przyszłości?
1: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
0: A co cię do tego przekonało?
1: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
0: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
1: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
0: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
1: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
2: Wiesz co?
3: Słucham.
2: To studio od 10 lat nie było wyremontowane. Ono jest takie nienowoczesne.
3: Technologicznie sporo już jest do nadrobienia. Tu nie trzeba nic już mówić, tylko trzeba działać.
2: No dobra, no to co?
3: Ja myślę, że dołączamy do wszystkich pozostałych pracowników radia z prośbą o wsparcie na remont studia.
2: Zwracamy się więc z prośbą o wsparcie finansowe. Elżbieta Stawińska,
3: Marcin Wnuszyński,
2: autorzy audycji Złością
3: czy Miłością.
4: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
0: O reklamie.
5: Jest 7:30. Wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
6: Aleja Zielenicka zamknięta dla tramwajów. Rozpoczął się remont rozjazdów. Tramwajarze wymienią 5 zwrotnic. Przez tydzień linie 7 i 22 pojadą objazdami. Linia 25 jest zawieszona. Mężczyzna bez zabezpieczenia wspinał się na Warsaw Tower. Na dole czekali na niego policjanci. Z Woli to 26-letni obywatel Francji. Do zdarzenia doszło w niedzielny poranek. Łoś zablokował ruch kolejowy w Warszawie. Zwierzę wczoraj wieczorem weszło na tory w okolicy stacji Warszawa Centralna. Na miejsce wezwano weterynarza. Ruch odbywa się dziś już bez utrudnień. Mokotów dzielnicą w Kwiatach to nowa nagroda specjalna Zarządu Zieleni Miejskiej. Co roku będzie otrzymywać ją dzielnica, której mieszkańcy wyślą najwięcej zgłoszeń do konkursu Warszawa w Kwiatach. To ostatni dzień na składanie projektów w budżecie obywatelskim Karczewa. Swoje pomysły mogą zgłaszać zameldowani mieszkańcy. Do rozdysponowania jest niemal 1 000 000 zł. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa o 8:00.
7: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
10: Dzisiaj dość pochmurnie będzie. Słońca trochę jak na lekarstwo, ale ono może się pojawiać. Ale nie jest to chłodny poranek, bo dzisiaj o tej porze 16 stopni na termometrach. 19 to maksimum, ale już czujemy jesień. No bo na podwyższenie Świętego Krzyża jesień się przybliża.
8: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
11: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Za 20 minut będzie godzina 8, dziś 14 dzień września, to święto podwyższenia Krzyża Świętego. Dzień, który przypomina o znaczeniu krzyża nie tylko jako symbolu wiary, ale przede wszystkim znaku męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Historia tego święta sięga IV wieku. Według tradycji właśnie wtedy, za czasów cesarza Konstantyna Wielkiego, odnaleziono w Jerozolimie krzyż, na którym miał umrzeć Jezus. W 335 roku poświęcono bazylikę wzniesioną w miejscu ukrzyżowania i grobu Chrystusa. Początkowo uroczystość obchodzono 13 września, ale później ją przeniesiono na dzień później. Krzyż przez wieki był otaczany szczególną czcią i nie bez powodu chrześcijaństwo widzi w nim nie tylko symbol klęski, ale zwycięstwa życia nad śmiercią. Samo ukrzyżowanie było w starożytności jedną z najbardziej okrutnych i hańbiących kar. Właśnie dlatego znaczenie krzyża jest tak niezwykłe. Narzędzie śmierci stało się dla chrześcijan symbolem zbawienia i nadziei. Dzisiejsze święto przypomina więc, żeby nie traktować krzyża wyłącznie jako dekoracji czy elementu stroju, to przede wszystkim znak wiary, poświęcenia i nadziei, że nawet w doświadczeniu cierpienia może pojawić się perspektywa zwycięstwa. A więcej na ten temat w rozmowie Weroniki Ostrowskiej o 8.15, która odwiedzi Bazylikę Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu w Warszawie, gdzie dziś można uzyskać odpust zupełny.

Korki i utrudnienia na Wawelskiej, od Alei Niepodległości do Pomnika Lotnika, od Grójeckiej także w kierunku Pomnika Lotnika, więc jest to punkt, gdzie kończą się korki z dwóch stron na tej ulicy. Aleja Niepodległości, tutaj korki na wysokości Pola Mokotowskiego do skrzyżowania z Batorego, w przeciwnym kierunku z kolei od Narbutta do Batorego jest korek. Też postoimy na Prymasa Tysiąclecia dzisiaj, od Parku Moczydło do Alei Jerozolimskich, więc jest to spory korek. Alei Jerozolimskie od węzła Salomea się korkują do Prymasa Tysiąclecia. Niezawodne korki też na S8, także na S7 Złomianek do Marymontu, ale dzisiaj też korek spory na Modlińskiej. Od Pomorskiej stoimy do skrzyżowania z ulicą, która prowadzi nas do Mostu Północnego.

0: Za 10,5 minuty będzie godzina 8. Dziś święto podwyższenia Krzyża Świętego, co już doskonale wiemy, ale wysłuchajmy kolejnych informacji.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Podczas gdy jej syn, cesarz, widział w chrześcijaństwie wielką polityczną siłę, święta Helena, cesarzowa, po prostu przyjęła chrzest. Następnie zaś wyruszyła do Ziemi Świętej, by zobaczyć miejsca, z których wytrysnęło źródło nowej wiary. I na widok Golgoty za nie mówiła. Oto bowiem, aby zatrzeć wszelkie ślady po Chrystusie, Rzymianie przysypali to miejsce ziemią oraz gruzem ze zburzonej Jerozolimy, a na szczycie urządzili ołtarze Jowisza i Wenery. Jednak według tradycji, której gruzem zasypać się już nie dało, to wzgórze nadal kryło krzyż, na którym skonał Chrystus. Tylko kto odważyłby się go szukać? Odpowiedź okazała się prosta – matka cesarza. Ołtarze bożków zatem zlikwidowano, odsłonięto wzgórze czaszki, a w jednym z zagłębień w skale trafiono na pański krzyż. I tak po 300 latach w Jerozolimie na Golgocie stanęły ufundowane przez świętą Helenę bazyliki Krzyża i Zmartwychwstania. 13 września 335 roku odbyło się ich uroczyste poświęcenie, a dzień później relikwie krzyża po raz pierwszy wystawiono na publiczny widok do adoracji. Są oczywiście badacze, którzy poddają w wątpliwość znalezienie owej relikwii na odgruzowanej Golgocie po tak długim czasie, ale nikt nie dyskutuje z faktem, że Jezus Chrystus w tym właśnie miejscu na krzyżu umarł. I to właśnie adoracja owej zbawczej ofiary, a nie jedynie narzędzia męki Bożego Syna, jest najgłębszym sensem dzisiejszego święta. Święta podwyższenia krzyża.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Doktor Hook muzycznie doprowadza nas do godziny 8.
1: Reklama. Dzień dobry, Zofia Kozerawska. Witam Was, kochani słuchacze Radia Warszawa. Jak wiecie, robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby być blisko Was, nieść Ewangelię, prawdę, nadzieję i towarzyszyć Wam w codzienności. Chcemy to robić nadal i dlatego przyszedł czas na remont naszego studia. Stąd prośba do Was o wsparcie tej inicjatywy. Włączając się w ten remont, pomagasz nam nieść dobro i docierać z nimi do wielu ludzi. Dziękujemy.
2: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl lub na Patronite.
3: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
4: Jesienno-zimowe wieczory to idealny czas na chwilę przyjemności. Dlatego Fabryka Cukiernicza Kopernik, najstarsza fabryka cukiernicza w Polsce, prezentuje swoje wyjątkowe zimowe hity. Odkryj bogactwo korzennych przypraw w zupełnie innych odsłonach. Nowe kompozycje, a w środku wciąż ten sam legendarny smak Torunia zamknięty w pierniku. Połącz tradycję z nowoczesnością i rozgrzej zmysły. Sięgnij po pyszne nowości od Kopernika. Znajdziesz je w lokalnych sklepach.
1: Po reklamie.
0: Minęła godzina 8, czas na wiadomości.
5: Będą dodatkowe środki bezpieczeństwa po ataku obok przejścia granicznego w Dorohusku, po wyborach w Szwecji. Nadal nie wiadomo, kto utworzy rząd. Samobój i podział punktów w ligowym klasyku. Legia zremisowała z Widzewem. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Ruzalewski, zapraszam. Będą dodatkowe środki bezpieczeństwa po ataku obok przejścia granicznego w Dorohusku. W niedzielę nad ranem rosyjski dron uderzył w stację benzynową oddaloną o 800 metrów od polsko-ukraińskiej granicy. Mieszkańcy wsi przyznają, że jeszcze nigdy nie byli świadkami wybuchu tak blisko ich domów. O szczegółach Krzysztof Polasik.
6: Obawy w Dorohusku nie zniknęły wraz z końcem alarmów.
7: Wybuch był tak silny, że aż zatrząsł się dom.
8: Pierwszy raz chyba mieliśmy taką możliwość słyszeć taki w ogóle huk tutaj w naszych rejonach.
6: Po rosyjskim ataku 800 metrów od granicy tymczasowo zamknięto i ewakuowano tutejsze przejście graniczne. Premier Donald Tusk zapowiedział, że od teraz współpraca służb na granicy będzie miała specjalny charakter.
9: Ona musi w sposób maksymalny po pierwsze usprawnić ruch, tak żeby nie było zatorów, bo one mogą być niebezpiecznym z naszego punktu widzenia celem i żeby oczywiście nie dochodziło w żadnym wypadku, szczególnie do gromadzenia się pojazdów na przykład z paliwem.
6: Szef rządu spodziewa się, że w kolejnych tygodniach Rosja będzie kontynuować wzmożone ataki przy granicy z Polską.
5: W niedzielę nad ranem Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Ukrainę, wykorzystując ponad 450 dronów i 4 drony odrzutowe. Uderzenia nastąpiły także na zachodzie kraju, tuż przy granicy z Polską.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: W Szwecji nadal nie wiadomo, kto będzie rządził krajem po wczorajszych wyborach parlamentarnych. Po przeliczeniu 94% głosów centrolewicowa opozycja ma 176 mandatów w 349-osobowym parlamencie. Prawicowy blok premiera Ulfa Kristerssona 173. Do większości potrzeba 175 mandatów. Oba bloki dzieli zaledwie ułamek punktu procentowego. Do przeliczenia pozostały m.in. głosy oddane za granicą, dlatego ostateczny wynik może być znany dopiero za kilka dni. Najwięcej głosów zdobyli socjaldemokraci Magdaleny Andersson, ponad 28%. Umiarkowana partia Kristerssona uzyskała blisko 20%, a szwedzcy demokraci Jimmy'ego Akessona prawie 18%. O tym, kto utworzy rząd, zdecydują ostateczne wyniki i późniejsze negocjacje. W Kościele rozpoczął się 16. tydzień wychowania. Jego hasłem są słowa wychowanie i formacja we wspólnocie wiary. Rozpoczęcie tygodnia poprzedził list Konferencji Episkopatu Polski, w którym biskupi zachęcają do odnowy katechezy parafialnej, która nie jest powtórzeniem szkolnej lekcji religii. O szczegółach opowie Kasper Kowalczyk.
10: Choć religia w szkole pozostaje niezwykle cenna i nieodzowna dla rozwoju dziecka i poznawania Boga, katecheza w parafii ma inny cel i inną formę. Piszą polscy biskupi i podkreślają, że opiera się ona na spotkaniach w małych małych grupach, gdzie można porozmawiać szczerze, bez maski. Powołując się na kościół we Francji, który cieszy się znaczącym wzrostem osób, które proszą o chrzest, zauważają, że sekularyzacja nie jest wyrokiem, ale wezwaniem, by zacząć budować wspólnoty, w których Jezus naprawdę jest pośród nas. Polski episkopat zwrócił uwagę na fakt, że stajemy dziś przed fundamentalnym pytaniem o przyszłość naszych wspólnot. Odpowiedź na nie wymaga konkretnych działań, które pozwolą nam przejść od modelu administrowania parafią do odważnej ewangelizacji, piszą polscy biskupi. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
2: Sport na Mazowszu.
5: Piłkarze Legii Warszawa zremisowali z Widzewem Łódź 1-1 w meczu 8 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W 19 minucie do bramki gości trafił Rafał Augustyniak. Dwie minuty później ten sam zawodnik zaliczył samobójcze trafienie. Marek Papszun, trener wojskowych, powiedział po meczu, że jego piłkarze powinni wykazać się lepszą skutecznością.
11: Szkoda trochę tego wyniku, bo ten mecz był taki, który oczywiście miał różne fazy i, jak to się mówi, momenty. My mieliśmy trzy sytuacje takie, które musimy strzelić bramkę po prostu. Mając takich graczy jak Kuchta, Sewczyk czy August po stałym, to są sytuacje, które musimy wykorzystać.
5: Legia zajmuje drugie miejsce w tabeli, Widzew jest 11. Liderem pozostaje Górnik Zabrze.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: 16 stopni w tym momencie na termometrach w Warszawie, Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Grodzisku Mazowieckim i Wołominie. Na pozostałym obszarze około 15 stopni, najchłodniejszy Mińsk Mazowiecki 14. Zatem nie jest to chłodny poranek, ale temperatura już zbyt mocno nie wzrośnie, bo do 19 stopni będzie to raczej pochmurny dzień. Przed wieczorem może się trochę wypogodzić. Delikatne, przelotne opady deszczu są możliwe.
12: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
2: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: 5,5 minuty po godzinie 8:00 zespół Take That i Michael Patrick Kelly łączą siły i tak powstał singiel Feel My Love. To zapowiedź 10. w karierze albumu Dreamers właśnie zespołu Take That. Nowy singiel jest już dostępny i już za chwilę go wysłuchamy w Radiu Warszawa. Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam.
2: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Korki, Aleja Prymasa Tysiąclecia do Alei Jerozolimskich, Aleje Jerozolimskie do Prymasa Tysiąclecia i w Zegrzu mocno się korkuje. Dojazd w kierunku Legionowa i Warszawy od strony mostu nad Narwią do remontowanego ronda.
1: Rozmowa poranka.
2: Bazylika Świętego Krzyża w Warszawie. Dzisiaj bardzo ważne miejsce w dniu święta podwyższenia Krzyża Świętego. A razem z nami ksiądz Bartosz Pikul, proboszcz parafii Świętego Krzyża, superior Domu Zgromadzenia Misji w Warszawie. Szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Szczęść Boże, witam serdecznie, radiosłuchaczy.
2: Warto, żebyśmy powiedzieli słuchaczom, że dzisiaj jesteśmy dokładnie w tym miejscu, gdzie znajduje się Bazylika Świętego Krzyża. My w tym momencie przy wejściu, ale tym wejściu od tyłu do Bazyliki. Podczas tej rozmowy przejdziemy naprzód Bazyliki, bo chciałabym, żeby nasi słuchacze razem z nami mogli podróżować. Ksiądz pamięta, kiedy ksiądz po raz pierwszy przekroczył próg tego miejsca?
3: Pierwszy raz przekroczyłem próg tego miejsca jako dziecko, kiedy przyjechałem tutaj z moją mamą. Rzeczywiście tak, zwiedzaliśmy Warszawę, zatrzymaliśmy się u rodziny, później odwiedziliśmy Święty Krzyż. Byłem nim przerażony jako małe dziecko. Myślę, Boże, co to za kościół? W ogóle się w nim nie znajduję. Kto by pomyślał, że kiedyś będę tutaj proboszczem?
2: Co księdza przerażało wtedy w tym kościele?
3: No i pełno ludzi, którzy przechadzali się po kościele. On był ogromny, wielki, i ja troki mały, że tak powiem. I to wszystko było takie dziwne w oczach dziecka wtedy.
2: Za nami świętowanie 400 lat parafii Świętego Krzyża w Warszawie i wszyscy wiemy też bardzo dobrze, że parafia Świętego Krzyża to nie jest tylko miejsce dla parafian, ale to jest bardzo ważne miejsce na duchowej mapie Warszawy. Tutaj wielu warszawiaków od porannych godzin przychodzi na tą pierwszą mszę świętą o godzinie 6 rano. No i zerka na krzyż. Zawsze wchodząc do tego kościoła przechodzimy obok tej figury Chrystusa, Sursum Corda. Dla księdza to jest też taki bardzo ważny znak. Chrystus, który przechodzi, jednocześnie przechodzi przez Warszawę, ogromne miasto i niesie krzyż?
3: Tak, ponieważ Pan Jezus idzie przez ten krakowskim przedmieściem, idzie przez nasze miasto, w sercu tego miasta można powiedzieć. Niesie krzyż, który może jest niezrozumiały dla tych, którzy wówczas Jemu towarzyszyli. On widocznie sprawia Mu cierpienie, z Nim przygnieciony, ale na twarzy jest pogodny uśmiech i palec wskazuje niebo, bo mówi, trzeba przejść przez krzyż, nie poddać się, ponieważ zmierzamy do tego miejsca, gdzie krzyż jest kluczem otwierającym je. I jakby zaprasza do środka bazyliki, w której możemy zobaczyć ten krzyż już nie jako cierpiący, ale jako triumfujący. Bo rzeczywiście obraz Świętego Krzyża, który znajduje się w centrum ołtarza, w głównym ołtarzu, jest umieszczony w łuku triumfalnym, przedstawia Chrystusa nie jako skazańca, ale jako króla, który pragnie z krzyża nauczyć nas, przekazać nam naukę tego krzyża, która jest nauką miłości. Nie? Nikt nie ma większej miłości od tej, kto życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
2: Co to dla księdza znaczy podwyższyć krzyż, wywyższyć krzyż w naszym życiu? Ja mam wrażenie, że nam nie jest tak dobrze z tym, że chrześcijaństwo to jest właśnie droga z tym krzyżem, trochę chcemy go uniknąć, trochę może przejść obok, trochę zapomnieć, że Pan Jezus mówi, że żeby pójść za Nim, to trzeba wziąć ten krzyż. Co to znaczy wywyższyć krzyż?
3: To jest bardzo ważne wyrażenie teologiczne, które pojawia się przede wszystkim w Ewangelii Świętego Jana, wywyższenie Syna Bożego. Ciekawe, że Święty Jan w swojej Ewangelii nie pokazuje jako triumf w kategoriach ludzkich, ale wywyższenie Chrystusa pokazuje jako Jego śmierć na krzyżu. Dlaczego? Ponieważ krzyż jest sposobem, w jaki manifestuje on prawdziwe oblicze Boga Ojca, to znaczy Boga, który kocha nas w sposób nieograniczony i w imię tej miłości jest gotowy na wszystko, nawet do oddania własnego życia za nas. To jest główna nauka krzyża. Chrześcijaństwo nie jest kultem cierpiętnictwa, jakby się wydawało, że my mamy specjalnie cierpieć, że cierpienie jest konieczne, że cierpienie powinno być ubóstwione. Nie, absolutnie nie. Chrześcijaństwo jest religią nadziei, w której przede wszystkim wierzymy w niezwykłą miłość Boga, który oddaje za nas swoje życie, ale także wzywa nas, żebyśmy go w tym naśladowali. To znaczy umieć dawać siebie drugiemu człowiekowi, a to zawsze wiąże się z pewnymi wyrzeczeniami, na przykład z wiernością, gotowością, gorliwością, otwartością na drugiego człowieka. Czasami trzeba po prostu siebie zostawiać, żeby umieć dawać siebie drugiemu człowiekowi. To się dokonuje przecież w naszym codziennym życiu, w życiu matki, ojca, dziadka, babci, lekarza, pielęgniarki, marki każdego, prawda? Dawać siebie, czyli zapominać o sobie, żeby służyć drugiemu człowiekowi. I jak się odkrywa tę wielką miłość Boga do nas, to tak naprawdę ona porywa, daje szczęście, daje siłę, żebyśmy to potrafili robić. Więc w krzyżu nie chodzi tyle o cierpienie, w krzyżu chodzi o miłość, która potrafi oddać siebie drugiemu człowiekowi.
2: No właśnie przeszliśmy tutaj na front kościoła. Jesteśmy dosłownie pod figurą Sursum Corda. Przed chwilą mijała nas zresztą grupa turystów. Tu tutaj taki codzienny widok. Tutaj jest głośno, gwarno, szumnie, dużo się dzieje, ale też wielu turystów zagląda do kościoła Świętego Krzyża. Oczywiście wielu z nich po to, żeby zobaczyć to miejsce, gdzie spoczywa serce Fryderyka Chopina. Czy dla księdza to jest ból, czy nie? Czy raczej to jest okazja do tego, żeby może przy okazji ktoś zobaczy krzyż też?
3: No właśnie, to jest takie niesamowite miejsce, jeżeli chodzi o Bazylikę Świętego Krzyża. Po pierwsze, znajduje się ona na głównym trakcie królewskim, a więc w miejscu, gdzie dużo ludzi przechodzi w sposób świadomy, nieświadomy, specjalnie, zamierzenie, szukają serca Chopina, a czasami niektórzy zabłąkani wchodzą. I to jest to, co było w krzyżu jako takim, nie? Pan Jezus był ukrzyżowany poza murami miasta przy drodze, żeby ludzie, którzy przechodzą, mogli na Niego spojrzeć i być wciągnięci w głąb tajemnicy. Rzeczywiście ta bazylika napełnia się ludźmi, którzy przychodzą w różnych celach, ale dobrze, że przychodzą, nie? Niektórzy się gorszą, że nie ściągają czapek, że wchodzą z jedzeniem, bo są zupełnie tego nieświadomi, czasami wyrastają w zupełnie innych kulturach, ale coś jest w tej bazylice, że wciąga ich do środka. To jest tajemnica, która przyciąga, a przyciągnięcie i wejście w tajemnicę może zawsze złączyć się z konkretną przemianą życia, nie? Odkryciem tego skarbu, który gdzieś jest, dostępny dla każdego, wystarczy się tylko zatrzymać i nad nim pomyśleć.
2: Czy to, że tutaj też znajdują się relikwie Krzyża Świętego dla księdza, jako proboszcza tego miejsca, to jest taki dar? To jest dar dla całej Warszawy?
3: Niewątpliwie tak. Relikwie Krzyża Świętego jako taki materialny znak, który pomaga nam w jakiś sposób łączyć się z tym wydarzeniem, ale jednak my nigdy nie zatrzymujemy się na relikwiach. One są tylko znakiem, które odwołują do większej rzeczywistości, bo co by nam po wielkich relikwiarzach, gdybyśmy nauki Krzyża nie potrafili wprowadzać w życie. Ważniejsze jest to, żeby żyć nauką Krzyża, aniżeli zatrzymywać się tylko i wyłącznie na kulcie tego, co jest z nim związane materialnie.
2: A o jakich krzyżach opowiadają księdzu mieszkańcy Warszawy, którzy tu przychodzą, a może ci zbłąkani czasem turyści, którzy przypadkiem odwiedzą to miejsce? Jakie są te krzyże człowieka XXI wieku?
3: Wiele jest tych krzyży człowieka XXI wieku. Zagonienie, brak czasu, lęk o jutro, samotność, brak umiejętności znalezienia tej drugiej połowy. Myślę, że każdy człowiek i każdy wiek, etap życia ma swoje krzyże, które są związane. Tego się nie da uniknąć, ale ważne jest, żeby się nie przerażać krzyżem, nie? W naszym widzeniu krzyż wiąże się z czym? Ze zmartwychwstaniem, które jest darem Boga, nie? Więc jeżeli my wierni gdzieś z tym krzyżem się mierzymy, na tyle, na ile mamy sił, wierzymy głęboko, że Bóg przychodzi, żeby nas potem dźwignąć, żeby dać nam nadzieję. Jako chrześcijanie jesteśmy ludźmi nadziei.
2: A nauka krzyża, która, jak też czytamy, jest głupstwem dla niektórych, dla innych potrafi być też zupełnie niezrozumiała. Dla samych chrześcijan często wydaje się zbyt trudna, żeby ją przyjąć. W jaki sposób księża tutaj w tym kościele głoszą tę naukę krzyża? I czy jest łatwo, czy raczej jest to trudne zadanie?
3: Zawsze jest trudnym zadaniem głoszenie nauki krzyża, ponieważ żeby ją dobrze głosić, trzeba żyć tą nauką. A z tym jest zawsze problem, ponieważ żyjemy w świecie, jakim żyjemy i każdy z nas musi zmagać się ze swoimi własnymi słabościami. Ale jak to święty Paweł mówi, moc w słabości się doskonali i rzeczywiście ta walka ze swoim krzyżem, gdzieś jego dźwiganie, ono jest niezwykle ważne, bo otwiera oczy na drugiego człowieka, nie? Ważne, żeby ten krzyż umieć przeżyć nie taki w sposób egoistyczny, to znaczy koncentrować się tylko na sobie, prawda? Ale zobaczyć w krzyżu umiejętność otwarcia się na drugiego człowieka, nie? To zawsze jest wyjście do drugiego człowieka. I myślę, że tym pierwszym elementem, który jest taki ważny w głoszeniu nauki krzyża, to jest właśnie otwieranie się na drugiego człowieka, wychodzenie podchodzenie do Niego, takim jakim On jest, ze swoimi słabościami i ograniczeniami, bo tak często chciałoby się rozwiązać problemy wszystkich, ale nie potrafimy tego zrobić, nie możemy tego zrobić i to się pewno nie stanie, ale ważne jest, żeby być przy kimś, nie? No, tajemnica krzyża to także tajemnica tych, którzy asystowali z miłości Chrystusowi ukrzyżowanej Matki Bożej, świętego Jana, którzy stali cierpliwie i chociaż nic nie mogli zrobić, to po prostu byli, stali, nie? I myślę, że to też dokonuje się tu w Bazylice poprzez nasze słowo, poprzez głoszenie nauki, ewangelizację, bo przecież mamy tutaj mszę świętą i zawsze jest jakaś homilia i Słowo Boże, refleksja nad Słowem, a więc nad nauką krzyża, a także przez posługę w konfesjonale, bo rzeczywiście tutaj wiele ludzi przychodzi, żeby pokrzepienia szukać, a jesteśmy na miarę naszych sił dostępni codziennie.
2: I za to chyba wielu wiernych też ceni parafię Świętego Krzyża, że zawsze wiadomo, że w ciągu dnia adoracja Najświętszego Sakramentu to jest to drugie miejsce, czyli kaplica adoracji, do którego naprawdę wiele osób w ciągu dnia zagląda, a tak jak Państwo słyszą w tle, cały czas tu jest szum, cały czas coś się dzieje i dobrze wiemy, że my dzisiaj jesteśmy bardzo zagonieni. Czy ksiądz też widzi w adoracji Najświętszego Sakramentu, wtedy też patrzymy na Chrystusa, na tego Chrystusa, który umarł na krzyżu, czy ksiądz widzi jakąś receptę dla człowieka dzisiejszego zagonionego?
3: Tak, przede wszystkim Pan Jezus mówi, zatrzymaj się i oddaj mi samego siebie. Adoracja jest niezwykłą modlitwą, ponieważ jest to modlitwa, która ma się dokonać bez słów. To znaczy ja przychodzę, siadam przed Najświętszym Sakramentem i jestem tam sobą. I tu się zaczyna to, co nazywamy dialogiem. Jeden z żydowskich filozofów kiedyś mówił, jeżeli ja to nie ja, ty to nie ty, to ani ja nie jestem ja, ty nie jesteś ty i nie mam o czym gadać. Natomiast jeżeli ja to ja naprawdę, a ty jesteś ty naprawdę, to wtedy ja jestem ja, ty jesteś ty i może się zacząć dialog. No właśnie, adoracja to jest ten moment, kiedy my siadamy przed Najświętszym, klękamy przed Najświętszym Sakramentem bez udawania. Panie Boże, jestem taki, to się we mnie teraz dzieje, to się we mnie kotłuje. I wtedy to jest tak jakby uchylenie, że tak powiem, pokrywy z garką gotującą się wodą, gdzie ta para nagromadzona zamiast wybuchać zaczyna powolutku uchodzić. I człowiek widzi, że łaska Boga obecnego w ciszy zaczyna go przemieniać wewnętrznie, nie? Zaczyna ściągać z niego te krzyże, nie? Które przekładamy na niego. To jest niesamowite, że my w dźwiganiu tego naszego krzyża, dawaniu siebie z miłością, nie jesteśmy sami. On jest z nami i tak naprawdę bez Jego pomocy to my nie jesteśmy w stanie. Natomiast z Nim mamy siłę. No po to są też i sakramenty święte, nie? Po to jest sakrament namaszczenia chorych, żeby właśnie dźwigać krzyż choroby z Chrystusem i na Niego przełożyć. Po to jest sakrament małżeństwa, żeby On pomógł nam nieść te trudy i zmagania naszego codziennego życia w małżeństwie. Po to jest sakrament kapłaństwa, jeżeli chodzi o uświęcanie innych ludzi i też z Nim, bo bez Niego się nie da zrobić nic.
2: Bardzo dziękuję, że mieliśmy dzisiaj okazję porozmawiać, no właśnie, w tym bardzo gwarnym miejscu, gdzie dużo się dzieje, gdzie pielgrzymki przychodzą, ale przychodzą też pielgrzymki turystów, którzy nie do końca wiedzą, czym to miejsce jest, ale dzięki temu mogą zapytać, a co to za wielka postać, co to jest, kto to jest i dowiedzą się wtedy, że to jest Jezus Chrystus, nasz Pan.
3: Często bywa tak, że przychodzą, stają przede mną i pytają, where is heart? A ja wtedy pokazuję na swoje serce i mówię, tutaj jest serce, nie? Ale nie, serce Chopina. A ja im mówię, wiecie, ale to serce, które tu jest ważniejsze, bo ono żyje, nie? I trzeba zatroszczyć się najpierw o to serce, a potem szukać serc, które już dawno umarły.
2: Bardzo dziękuję księdzu za rozmowę. Ksiądz Bartosz Pikul, proboszcz parafii Świętego Krzyża w Warszawie i także superior Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Warszawie. Dziękuję bardzo.
3: Szczęść Boże.

0: Reklama.
1: Miłość na całe życie nie istnieje. Każdy kryzys oznacza koniec małżeństwa. Dobre małżeństwa się nie kłócą. Po latach zostaje już tylko przyzwyczajenie. Nie, to tylko mity. Każda para przechodzi przez różne etapy, może się rozwijać, umacniać i na nowo odkrywać swoją bliskość. Wejdź na małżeństwo.pl, poznaj propozycje wspólnoty Małżeńskie Drogi i wybierz to, czego właśnie dziś potrzebujecie, bo każda para jest w drodze.
2: Myślisz o przyszłości?
3: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
2: A co cię do tego przekonało?
3: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
2: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
3: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
2: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
3: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
0: Po reklamie.
4: Za 29 minut będzie godzina 9. Wiadomości Lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
5: Aleja Zielenicka zamknięta dla tramwajów. Rozpoczął się remont rozjazdów. Tramwajarze wymienią 5 zwrotnic. Przez tydzień linie 7 i 22 pojadą objazdami. Linia 25 jest zawieszona. Mężczyzna bez zabezpieczenia wspinał się na Warsaw Tower. Na dole czekali na niego polscy policjanci. To 26-letni obywatel Francji. Do zdarzenia doszło w niedzielny poranek. Łoś zablokował ruch kolejowy w Warszawie. Zwierzę wczoraj wieczorem weszło na tory w okolicy stacji Warszawa Centralna. Na miejsce wezwano weterynarza. Ruch odbywa się już bez utrudnień. Mokotów dzielnicą w kwiatach. To nowa nagroda specjalna Zarządu Zieleni Miejskiej. Co roku będzie otrzymywać ją dzielnica, której mieszkańcy wyślą najwięcej zgłoszeń do konkursu Warszawa w kwiatach. To ostatni dzień na składanie projektów w budżecie obywatelskim Karczewa. Swoje pomysły mogą zgłaszać zameldowani mieszkańcy. Do rozdysponowania jest niemal 1 000 000 zł. Zapraszamy na wiadomości Radia Warszawa o 9.
6: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
4: Dzisiaj lekkie zamglenia mogą być na Mazowszu i pochmurno. Słońce może przed wieczorem się pojawi, ale ogólnie będą chmury dominować. Temperatura nie za niska, ale i też nie za wysoka. 16 stopni teraz w stolicy, w Pruszkowie, w Grodzisku Mazowieckim, w Piasecznie, Otwocku 15, także w Mińsku Mazowieckim. Maksymalnie dzisiaj 19 stopni. Lekki deszcz może popadać.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
9: Pobudka. Budzimy na 106,2. Poranek z Radiem Warszawa.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Za 20 minut będzie godzina 9. Bardzo Państwu dziękujemy za wiele ciepłych słów i za wsparcie remontu studia. Wczoraj mieliśmy okazję rozmawiać z naszymi słuchaczami, z tymi, którzy są razem z nami i wspierają Radio Warszawa, by mogło nadawać, by głosić dobrą nowinę, ewangelizować i towarzyszyć Państwu w codziennych czynnościach, bo taka jest nasza rola, takie jest nasze nadrzędne zadanie. Wczoraj byliśmy w parafii Matki Bożej Pięknej Miłości w Warszawie oraz w sanktuarium świętego Andrzeja Boboli w Warszawie i podczas tych kwest zebraliśmy na remont studia 9 098 złotych, a to oznacza, że ze 150 tysięcy, które na ten remont jest potrzebne, zebraliśmy 25 tysięcy i 98 groszy. To jest łączna kwota, która została wpłacona na konto z dopiskiem remont, darowizna remont, a także kwesty w dwóch parafiach. W następną niedzielę będziemy w parafii świętego Kazimierza Królewicza w Kobyłce, w parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie, w parafii świętego Michała Archanioła i świętego Floriana Męczennika w Warszawie, to katedra warszawsko-praska, w parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Płudach, w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Aninie i w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie. Cały czas można wspierać także Radio Warszawa na cel właśnie remontu naszego studia, które bardzo potrzebuje już odświeżenia, cały czas wpłacając pieniądze na konto, numer konta na stronie radiowarszawa.com.pl. Tam można kliknąć zakładkę Wspieraj. Bardzo, bardzo dziękujemy za Państwa zaangażowanie i w to, że dzięki Państwa pomocy możemy nadawać, bo to się dzieje już od 35 lat i za to, że możemy się zmieniać, a teraz studio, które ma już kilkanaście lat, wymaga zmian, wymaga dostosowania także do dzisiejszych realiów i bardzo dziękujemy za to, że Państwo ten cel wspierają.

korki i utrudnienia. W tym momencie kierowcy w korkach stoją na ulicy Płockiej, która korkuje się od Wolskiej do Kasprzaka. Korek także na Prymasa Tysiąclecia, który zaczyna się już praktycznie przy Obozowej i do Alei Jerozolimskich. Tak w tym ślimaczym tempie kierowcy się przemieszczają. Ulica Prosta, zakorkowana od Ronda Daszyńskiego do ulicy Żelaznej przed Rondem ONZ, znów się korkuje.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Za 10 minut będzie godzina 9, za 2 tygodnie Leon XIV odwiedzi Francję, a już teraz tam autorytetem w dziedzinie etycznego korzystania ze sztucznej inteligencji jest. Jego encyklika Magnifica Humanitas sprzedała się w nakładzie ponad 135 tysięcy egzemplarzy i nadal utrzymuje się na pierwszym miejscu bestsellerów w kategorii esejów refleksyjnych. No, proszę bardzo. Także literacki sukces papieża Leona XIV, a my teraz przenosimy się do miasta Dawida, a tam podczas wykopalisk archeolodzy odkryli zwęglone belki z sykomory. Badacze łączą je z zabudową z okresu pierwszej świątyni i zniszczeniem Jerozolimy przez Babilończyków w 586 roku. Dzięki dobrze zachowanym słojom drewno może zostać datowane z dokładnością nawet do około 10 lat. No i przypominamy o diecezjalnym zlocie służby liturgicznej, który już w najbliższą sobotę się odbędzie na terenie Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Warszawsko-Praskiej przy Mechofera 2.

0: Przewróciło się i elektryczne gitary za minutę dziewiąta.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Warszawa, stolica Polski, poniosła w II wojnie światowej niesamowite straty. Te straty, początek zniszczeń, rozpoczęły się we wrześniu 1939 roku, o czym będziemy rozmawiać z Michałem Gruszczyńskim w najnowszym kalejdoskopie historycznym. Marcin Pąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Jesienno-zimowe wieczory to idealny czas na chwilę przyjemności. Dlatego Fabryka Cukiernicza Kopernik, najstarsza fabryka cukiernicza w Polsce, prezentuje swoje wyjątkowe zimowe hity. Odkryj bogactwo korzennych przypraw w zupełnie innych odsłonach. Nowe kompozycje, a w środku wciąż ten sam, legendarny smak Torunia zamknięty w pierniku. Połącz tradycję z nowoczesnością i rozgrzej zmysły. Sięgnij po pyszne nowości od Kopernika. Znajdziesz je w lokalnych sklepach.
1: Po reklamie.
0: Minęła godzina dziewiąta. Czas na wiadomości Radia Warszawa.
4: Wybrał go Sejm, prezydent i opozycja kwestionują jego kompetencje. Co ze ślubowaniem Macieja Berka? Boris Johnson i były szef CIA byli w Jagodzinie krótko przed rosyjskim atakiem. Trzecie zwycięstwo polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Czy Maciej Berek złoży ślubowanie w Pałacu Prezydenckim? Sejm wybrał go na sędziego Trybunału Konstytucyjnego na początku września. Poprawność tego wyboru kwestionuje Pałac Prezydencki oraz posłowie Prawa i Sprawiedliwości, argumentując, że nie spełnia on wymogów formalnych tego stanowiska, czyli 10 lat pracy jako radca prawny. Rządzący odpowiadają, że Karol Nawrocki nie ma podstaw do weryfikowania wyboru dokonanego przez Sejm.
5: Prawo i Sprawiedliwość twierdzi, że Maciej Berek, wbrew temu, co deklarował, nie spełnił wymogu pracy 10 lat na stanowisku radcy prawnego.
6: Jeżeli ktokolwiek ubiega się o pracę, składa CV, to chyba nie ma problemu z tym, żeby napisać, gdzie pracował wcześniej.
5: Przekonuje Michał Wójcik z PiS-u, ale nie odpowiada, czy jest podstawa prawna do odmowy przyjęcia ślubowania przed prezydentem.
7: Nie ma żadnych wątpliwości wobec spełniania kryteriów przez pana Macieja Berka. Jest jakaś gra polityczna.
5: Odpowiada Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Maciej Berek jest 8. sędzią Trybunału Konstytucyjnego wybranym w obecnej kadencji Sejmu.
4: Materiał przygotowała Małgorzata Naukowicz. Bezpośrednio przed zgłoszeniem jego kandydatury na sędziego Trybunału Maciej Berek był ministrem do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu w gabinecie Donalda Tuska.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Pociąg dyplomatyczny z byłym premierem Wielkiej Brytanii i byłym szefem CIA był na stacji kolejowej w Jagodzinie na krótko przed rosyjskim atakiem, poinformowały Koleje Ukraińskie. W niedzielę nad ranem drony spadły na cele położone 800 metrów od polskiej granicy.
9: W pociągu dyplomatycznym byli również europejscy przywódcy oraz doradcy do spraw bezpieczeństwa z kilku państw Unii Europejskiej. W innym składzie, który znajdował się w Jagodzinie już w momencie rosyjskiego ataku, podróżował były szef CIA David Petraeus. Ukry Zaleznican nie wyklucza, że celem rosyjskiego drona mógł być właśnie pociąg dyplomatyczny. Skład odjechał ze stacji wcześniej niż pierwotnie planowano. Rozkład zmieniono ze względu na zagrożenie rosyjskimi uderzeniami.
4: A sprawę śledził Mateusz Czmiel.
8: Dzieje się blisko.
4: Polskie linie kolejowe opublikowały w portalu pasażera projekt nowego rozkładu jazdy pociągów na 2027 rok. Duże zmiany obejmą Warszawę. Z powodu planowanego remontu dworca wschodniego pociągi dalekobieżne będą kierowane na inne stołeczne stacje. Szczegóły zna Wojciech Dudkowski.
10: Jak wynika z opublikowanych rozkładów jazdy, Warszawa Centralna będzie stacją czołową. Pociągi będą tam zaczynać i kończyć bieg, między innymi te do Łodzi, Wrocławia, Poznania, a także zagraniczne. Będzie można dojechać także do lotniska Chopina. Składy w stronę Radomia, Bydgoszczy oraz Gdańska wyruszą z Warszawy Gdańskiej, a do Łukowa i Lublina z Warszawy Wschodniej. Część pociągów do Łodzi odjedzie ze stacji Warszawa Główna. Bez większych zmian połączenia regionalne kursujące przez stację Warszawa Ochota, Śródmieście, Powiśle i Stadion. Wojciech Dudkowski, Radio Warszawa.
4: Nowy rozkład jazdy będzie obowiązywał od 13 grudnia. Jego ostateczną wersję poznamy w listopadzie.
8: Dzieje się w sporcie.
4: Trzecia wygrana polskich siatkarzy w trzecim spotkaniu grupy B Mistrzostw Europy. Podopieczni Nikoli Grbicia pokonali w Sofii Macedonię Północną 3-0.
11: Z szacunkiem do przeciwnika, natomiast no, mamy zupełnie inne cele w tych mistrzostwach. 3-0. W dobrym stylu, myślę, że to było najważniejsze.
4: Podsumował spotkanie rozgrywający Marcin Komenda. Wcześniej w identycznym stosunku Polacy zwyciężyli Portugalię i Izrael. W innym meczu tej grupy to Portugalczycy właśnie przegrali w niedzielę z Izraelem 2-3. Polska jest liderem grupy B i ma 9 punktów na koncie bez straconego seta. Druga jest Ukraina, która ma w dorobku również 9 punktów, ale gorszy bilans setów i właśnie z Ukraińcami biało-czerwoni rozegrają kolejne spotkanie w turnieju. We wtorek o 18:00.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Dziś maksymalnie 19 stopni, raczej pochmurno, może trochę pokropić deszcz. Teraz jesteśmy już blisko tej maksymalnej temperatury w Warszawie, w Legionowie, bo 17 stopni, 16 nadal w Otwocku, Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie i Wołominie i Mińsk Mazowiecki najchłodniejszym miejscem, gdzie jest 15 stopni. Trochę może lokalnie pokropić.
12: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
8: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: Prawie 6 minut po godzinie 9, dziś 14 dzień września. To dzień walki z wypaleniem zawodowym, który powstał w ramach kampanii społecznej Wypalenie zawodowe na celowniku, a w literaturze psychologicznej ten termin pojawił się już w latach 70. XX wieku. Dziś to problem, który może dotyczyć praktycznie każdego, niezależnie od wieku czy wykonywanego zawodu, bo wypalenie to przede wszystkim emocjonalne wyczerpanie, coraz większy dystans, niechęć do pracy, a także poczucie, że mimo wysiłku nie osiągamy tego, co chcielibyśmy osiągnąć. Co wtedy zrobić? Przede wszystkim nauczyć się rozpoznawać sygnały ostrzegawcze. Pomaga również stawianie granic między pracą a życiem prywatnym, odpoczynek, rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, a jeżeli problem ten zaczyna nas przerastać, to trzeba skorzystać z profesjonalnej pomocy. Jarek Wydra, zapraszam, to Poranek z Radiem Warszawa.

Już za chwilę o kulturze dworskiej i wartościach przekazywanych przez polską szlachtę. Czy matka Polka katoliczka może kojarzyć się dobrze? O tym już za chwilę Weronika Ostrowska porozmawia ze swoimi gośćmi.

0: Chwilowo wstrzymany jest ruch tramwajów w ciągu ulic Chałubińskiego, Alei Jana Pawła II, od ulicy Nowowiejskiej do Alei Solidarności w kierunku Żoliborza. Tramwaje linii 10, 11, 17, 19 i 33 w kierunku Żoliborza i Woli skierowano na objazdy.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646.

0: 4646.
1: A teraz rozmowa Weroniki Ostrowskiej.
2: Porannik.
3: O kulturze szlacheckiej, o kulturze polskiej, o tym, dlaczego powinniśmy wracać do naszych korzeni i dlaczego wracają do korzeni państwo Małgorzata Stańska-Gujska. Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: I pan Waldemar Gujski, dzień dobry, witam serdecznie.
5: Dzień dobry.
3: Właściciele dworu w Gałkach, miejsca bardzo szczególnego na mapie Polski, na mapie świata dla niektórych też, bo państwo opowiadali także w studiu Radia Warszawa o tym, że ten dwór wielokrotnie odwiedzają naprawdę bardzo znani ludzie, ludzie z całego świata przyjeżdżają po to, żeby zobaczyć tę dworską kulturę polską. Panie Waldemarze, pana chciałam zapytać o tę kulturę. Dlaczego jest to coś wyjątkowego, ta polska kultura dworska na skalę światową?
5: Tak, ja tak jestem o tym głęboko przekonany, że właśnie nasz taki absolutnie oryginalny, niepowtarzalny, endemiczny wkład w kulturę, właśnie naszą cywilizację zachodnią, to jest polski dwór szlachecki. I zawsze powtarzam, my jeszcze, no przynajmniej nie teraz jeszcze, nie zaimponujemy Japończykom markami samochodów, ale polskim dworem szlacheckim, a i owszem, bo my widzimy, jakie są reakcje ludzi, którzy do nas z całego świata przyjeżdżają. Oni, jak patrzą na tę wielką, tę głębię tej kultury właśnie nad tego, to oni są zszokowani, bo oni sobie z tego się nie spodziewali. No Wil Giornale napisali o naszym dworze też, no, że gdyby nie widział polskiego dworu szlacheckiego, dziennikarz znany Giovanni Caldara, to by nie wiedział, czym jest Polska. On to napisał i to można sięgnąć. Są te źródła. No, pamiętajmy, że też Gałki leżą na Mazowszu, wschodnie Mazowsze, ale nie, blisko Warszawy. To jest dla nas wielki plus, bo nie musimy się czasami przebijać po te 120-150 kilometrów, tylko to jest bardzo blisko centrum naszego miasta. No i tak jak powiedziałem, jak ci dżentelmeni, czy te damy przyjeżdżają do Gałek i oglądają te zbiory, te polskie ryngrafy, tę czarną biżuterię patriotyczną, te polskie pasy kontuszowe, te portrety na blasze, prawda, ten topanoplium, czyli obyczaj wieszania białej broni po Wiktorii Wiedeńskiej. Jak oglądają ten część tego namiotu tureckiego, które u nas jest. Jak oglądają, powiedzmy, te srebra rodowe tych Łosiów ze Lwowa. No to oni widzą, że zresztą, przepraszam, no niemiecki, pewien Niemiec powiedział, no niemiecki szlachcic tak nie mieszkał, no.
3: Pani Małgosiu, ja chciałam się zapytać, pani jako kobiety, jak słyszymy to, co pani mąż opisuje, to można by sobie pomyśleć, to państwo chyba w muzeum mieszkają. Jak to wygląda? Proszę opisać to naszym słuchaczom.
4: Absolutnie, tak jak mówię.
5: Przepraszam, to jeśli wtrącę.
4: Nic nie wtrąca, już nic.
5: Ale pół zdania. Nie. Można to obejrzeć wszystko w sieci, dwór w Gałkach. O, koniec.
4: No to mój mąż jak zwykle się chwalić lubi, ja wprost przeciwnie, ale...
5: To średnio jest zachowane.
4: Ale to jest rzeczywiście autentycznie dom i to, co niestety mój mąż lubi zagracać wszystko totalnie. Ja lubię przestrzeń życiową i tam mam przestrzeń życiową.
5: Nie powiedziałem ostatniego słowa.
4: Nie duszę się i nawet jeżeli jesteśmy w 8 osób, całą tą dużą rodziną, to każdy ma swoje miejsce i jeden drugiemu nie przeszkadza, oczywiście, jeśli nie chcemy, bo też jest zasada taka, że do posiłku wszyscy muszą przyjść i jemy posiłek, jest rejwach wielki, rozmowy przy stole i rzeczywiście wtedy prawdziwie dwór kwitnie. Oczywiście jak dzieci były, znaczy ja mówię tu o wnukach młodsze, to częściej bywały, no ale też mają wielki sentyment do tego miejsca i przyjeżdżają bardzo, bardzo chętnie, oczywiście atrakcje też tam jakieś dla nich są. Ja, ponieważ lubię gotować, nigdy w życiu nie myślałam, że będę gotować, ale lubię, więc zawsze coś im tam...
5: A moja żona, przepraszam, jak się pobraliśmy, to na początku chciała ugotować jajka na miękko i gotuje, i gotuje, i gotuje. A ja mówię, co ty robisz? No są twarde, muszą zmięknąć.
4: Także zaczynałam... W ogóle lubię dom, lubię atmosferę, lubię jak święta przyjdą, jak wszyscy jesteśmy.
5: No święta tam są magiczne, no.
4: I lubię w ogóle, jak ludzie są czasami, już mówię, nie zapraszam, nie dam rady, ale siły nowe wstępują, jak słyszę, że ktoś może przyjechać i wtedy jestem szczęśliwa, że mogę się też tym po prostu podzielić, przekazać i być z ludźmi, bo tutaj nie mówiliśmy, ale u nas i przedszkola, i Uniwersytet Trzeciego Wieku.
5: Polskie Towarzystwo Ziemiańskie, no też, no.
4: Tak. Także cały czas coś się dzieje. Czasami się śmiejemy, że już nie wiemy, jak to pogodzić, żeby wszystkich móc przyjąć, więc może stara się tam już jakieś grupy tworzyć, żeby to było. I powiem nieskromnie, no do tej pory nam się udawało żadnych pieniędzy od nikogo,
5: no,
4: po prostu.
5: Wyjątkowe
4: sytuacje. No jak Polonusi przyjechali, że to było przeżycie nieprawdopodobne, bo to był płacz, po prostu taki płacz, że ja nie wierzyłam, że można tak przeżywać ten dwór. I oni zostawili pieniądze w różnych walutach i po prostu powiedzieli, że nie ma mowy, żeby oni tego nie zrobili, więc to był taki moment, no i wielkie przeżycie, no a drugie przeżycie to było, to się podzielę tym, jak przyjechali do nas ludzie wierzący, ale protestanci z Niemiec, sędziowie niemieccy.
5: No, prezes Trybunału tego, sądu apelacyjnego w jednym z landów.
4: No nieważne to.
5: Nie, no szycha, o to chodzi.
4: No nie, nieważne. I proszę sobie wyobrazić, że pół kolacji to nas przepraszali za okupację. Więc stało się to już nawet nieznośne, ale na widok tego wszystkego poczuli jakąś tam odpowiedzialność. Tak to zrozumieliśmy. No i mówię, ta satysfakcja taka bardzo duża, jak przyjeżdżają cudzoziemcy, że po prostu mamy się czym pochwalić, możemy o tej kulturze polskiej powiedzieć, że jak moja babcia mówiła, sroce spod ogona nie wypadliśmy jako Polacy, bo nauczono nas tego, że mamy się wstydzić. Nie wiem czego, zamiast być dumni z polskości i z tego, że urodziliśmy się w takim kraju, wychowaliśmy się w takiej kulturze, więc też staramy się dowartościować i siebie, i innych, którzy nas odwiedzają.
3: Jakie wartości, panie Waldemarze, promuje ta kultura dworska? Bo czasami może nam się ten przekaz kojarzyć z tym, co widzimy w mediach wielokrotnie, czy też z tym obrzydzaniem tej polskiej kultury, czy też polskiej szlachty, z którym mieliśmy do czynienia za czasów komunizmu. Dzisiaj mi się też wydaje, że niektóre seriale chcą sprawić, żebyśmy odżegnali się jako Polacy od tej dworskiej kultury. A pan jakie wartości widzi w tej kulturze?
5: No po pierwsze przywiązanie do ojczyzny. No Bóg, honor i ojczyzna. No tam w polskim dworze to hasło znajduje swoje absolutnie najpełniejsze odzwierciedlenie. Bo oczywiście, jak to się wiadomo, w tej ludowej kulturze tak się to wszystko zohydza, ale jak trzeba było wyjść w pole i spojrzeć na to mrowie przeciwników, prawda? I ta husaria wychodziła, ta najwspanialsza jazda świata. A wróg czasami pieszał na samych widok, no to co, mamy się czym chlubić, czy nie? No wiadomo, że były również złe rzeczy. To oczywiste, nikt tego nie wybiela. Ale nie może być tak, że jest taki przekaz absolutnie stronniczy, jednostronny, taki kompletnie wykrzywiony. I robienie z tego standardu, że tak było wszędzie, zawsze i tego. No a kto bronił Polskę przed tym, przed Turkami, Tatarami, Moskalami, prawda, Rakoczym, tak? Szwedami, no. No kto bronił, no? No, kto wychodził w pole? Jak się patrzyło, tak jak powiedziałem raz jeszcze, na to mrowie, a w podchodowym jeden husarz stał przeciwko 100 Tatarom i nie ulegli. Jeden przeciwko 100. To pokażcie mi drugie takie wojsko na świecie. No niech mi ktoś pokaże takie drugie wojsko. No przepraszam, Termopile i 300 Spartan. No to tak, No to możemy do czegoś nawiązywać, nieprawdaż?
3: Pani Małgosiu, dzisiaj czasami w debacie publicznej używa się takiego sformułowania matka Polka w pejoratywnym znaczeniu. A dla pani co to oznacza? Matka Polka katoliczka, dodajmy.
4: Ja jestem tak dumna z tego, że gdyby ktoś o mnie chciał tak powiedzieć, to po prostu największy komplement. I tu chciałam jeszcze powiedzieć, że...
5: Mówiłem, że ona Polka i babcia Polka jeszcze w tej chwili.
4: Też trzeba zwrócić uwagę na kobiety, na Polki w tym dworze i tutaj mąż się śmieje, bo ja czasami mówię tak, że wy poszliście do powstania i poszliście potem do nieba, a myśmy zostawały. Myśmy Polki, ja mówię tutaj o kobietach, z dziećmi, z majątkiem, po prostu ze wszystkimi kłopotami świata, no i z wychowaniem, zadbaniem o gospodarstwo. I powiem tak, że, o folwark, tak, jako Polka jestem bardzo dumna z tych kobiet, bo mamy tą biżuterię patriotyczną.
5: To czarną biżuterię z Powstania Styczniowego. No już, milczy jak grób, dobrze, już.
4: I to jest coś wspaniałego, coś cudownego i chciałam powiedzieć, bo ponieważ ja się tym interesuję, że oczywiście Polce groziło za to, jeżeli była na czarno ubrana, nie miała zaświadczenia, że ktoś umarł, mogła być wywieziona też na Sybir, mogła zapłacić ogromną karę i szykany były straszne. I proszę sobie wyobrazić, że nie wiem, jacy to urzędnicy carscy byli, jakiego stopnia, tego nie pamiętam, w każdym bądź razie chodzili z czymś, co halabardę przypomina.
5: Nie, haki takie.
4: Tak, no ale to była drąg i hak. I proszę sobie wyobrazić, że na ulicach warszawskich, ponoć gdzieś też w okolicach kościoła świętej Anny, z takiej kobiety ubranej na czarno potrafili zdjąć całe ubranie z niej po prostu zdjąć, żeby ją pohańbić. A ja współczesnym dziewczynom mówię, no wy to byście były zadowolone, więc one się bardzo cieszą. Oczywiście chcę im przekazać o skromności i o takich wartościach. I co więcej, one nosiły te czarne stroje z baskinami. A po co między innymi te baskiny były? One przenosiły ulotki, one przenosiły amunicję. Także dzielność tych kobiet była nieprawdopodobna. No i wydaje mi się, że jakbyśmy się na nich jako kobiety wzorowały, zadbały o dom, zadbały o dzieci, zadbały też o duchowy rozwój i rodzinę, no bo no nie oszukujmy się. Tak mi się wydaje, że w polskich warunkach też ze względu na historię, no ta rola kobiet była bardzo duża.
3: Zachęcamy Państwa do tego, żeby uczyć się historii, żeby poznawać te karty także, te karty związane, karty polskiej historii związane z polską szlachtą. Państwa gościnność jest naprawdę ogromna i jeżeli ktoś tylko zapuka, zada kilka pytań, to będzie mógł odwiedzić i zobaczyć, jak to wygląda na żywo. Dwór w Gałkach, właściciele jego dzisiaj byli naszymi gośćmi o poranku. Pani Małgorzata Stańska-Guńska, bardzo dziękuję.
4: Bardzo dziękuję.
3: I pan Waldemar Guński, bardzo dziękuję.
5: Dziękuję.

0: Reklama.
1: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
2: Jesienno-zimowe wieczory to idealny czas na chwilę przyjemności. Dlatego Fabryka Cukiernicza Kopernik, najstarsza fabryka cukiernicza w Polsce, prezentuje swoje wyjątkowe zimowe hity. Odkryj bogactwo korzennych przypraw w zupełnie innych odsłonach. Nowe kompozycje, a w środku wciąż ten sam, legendarny smak Torunia zamknięty w pierniku. Połącz tradycję z nowoczesnością i rozgrzej zmysły. Sięgnij po pyszne nowości od Kopernika. Znajdziesz je w lokalnych sklepach.
0: Po reklamie.
3: Jest 9:30.
4: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. To znak zwycięstwa Chrystusa, a także naszego zbawienia. 14 września Kościół obchodzi święto podwyższenia Krzyża Świętego. Związane jest ono z odnalezieniem przez świętą Helenę relikwii Krzyża Chrystusa na początku IV wieku. Przypomina ksiądz dr Sławomir Korona, moderator dzieła biblijnego w diecezji zamojsko-lubaczowskiej.
5: Święta Helena znajduje trzy krzyże, ale który jest właśnie ten krzyżem Chrystusa. Wiemy dobrze z opisu Ewangelii, że było rzeczywiście w tym miejscu ukrzyżowane trzy osoby, dwóch łotrów i Pan Jezus, który to był krzyż Chrystusa. Wpadli na pomysł. Należy krzyż przyłożyć do ciała chorego. Jeden, drugi nie pomogły. Trzeci przyniósł uzdrowienie. Na cześć tego wydarzenia dzisiaj przeżywamy święto podwyższenia Krzyża Świętego.
4: Święto to dzień odpustu w Bazylice Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Przed kościołem stoi duża figura Chrystusa niosącego krzyż.
6: Pan Jezus idzie krakowskim przedmieściem, idzie przez nasze miasto, w sercu tego miasta można powiedzieć. Niesie krzyż, który może jest niezrozumiały dla tych, którzy wówczas jemu towarzyszyli. On widocznie sprawia mu cierpienie, z nim przygnieciony, ale na twarzy jest pogodny uśmiech i palec wskazuje niebo, bo mówi, trzeba przejść przez krzyż, nie poddać się, ponieważ zmierzamy do tego miejsca, gdzie krzyż jest kluczem otwierającym je.
4: Mówił w poranku z Radiem Warszawa proboszcz Bazyliki ksiądz Bartosz Pikulo. Dziś w Bazylice odbędą się uroczystości odpustowe z okazji 400-lecia parafii. O 17:30 modlitewno-poetyckie czuwanie przy krzyżu. Godzinę później rozpocznie się uroczysta msza święta pod przewodnictwem metropolity warszawskiego arcybiskupa Adriana Galbasa z udziałem zespołu Mazowsze. Zostanie też poświęcony dzwon świętego Michała Archanioła, który niedługo zawiśnie na wieży kościoła. Rozpoczęliśmy spotkania ze słuchaczami w ramach Dni Środków Społecznego Przekazu. W kolejnej niedzielę będziemy odwiedzać parafię w Warszawie i okolicach. Wczoraj byliśmy w kościele Matki Bożej Pięknej Miłości na Tarchominie i w sanktuarium świętego Andrzeja Boboli przy ulicy Rakowieckiej.
7: Bardzo jestem zadowolona z radia. Słucham go od roku. Przez przypadek zaczęłam słuchać, ale jestem osobą niewidomą, więc nie oglądam telewizji, a radio mnie trzyma przy życiu.
8: W drodze do przedszkola słucham razem z moimi synkami, z Franiem i Kubusiem.
9: A czego słuchasz?
10: Radia Warszawa.
11: Cieszę się, że spotkałam panie z radia. Od wielu lat jestem już i wspomagam radio systematycznie wpłacając. Już się dorzuciłam do remontu i zachęcam innych też.
4: Podczas wizyt w parafiach nasi kwestarze zbierają środki na remont studia emisyjnego. Zebraliśmy ponad 9 tysięcy złotych. W przyszłą niedzielę będziemy m.in. w Katedrze Warszawsko-Praskiej w Kobyłce, w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie i Matki Bożej Zwycięskiej w Rembrandtowie.
12: To są wiadomości z życia Kościoła.
4: Teraz Watykan. Leon XIV kończy dziś 71 lat. Robert Prevost urodził się 14 września 1955 roku w Chicago. W młodości wstąpił do zakonu augustianów, studiował matematykę i prawo kanoniczne. W 1982 roku przyjął święcenia kapłańskie. Przez wiele lat pracował jako misjonarz w Peru, gdzie pełnił m.in. funkcję przeora i wykładowcy, a także został biskupem Chiclayo. W 2023 roku papież Franciszek mianował go prefektem dykasterii do spraw biskupów. Kilka miesięcy później kardynałem. Prewost należał do bliskich współpracowników swojego poprzednika. 8 maja 2025 roku został wybrany papieżem i przyjął imię Leona XIV. Prywatnie jest miłośnikiem tenisa i przyznaje, że chciałby jeszcze wrócić na kort.
12: To się dzieje w parafiach.
4: A dziś także 79. rocznica urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Z tej okazji w Sanktuarium Błogosławionego na warszawskim Żoliborzu trwają uroczystości upamiętniające kapelana Solidarności. W niedzielę w domu Amicus zaprezentowano spektakl Świadectwo Teatru Grot. Dziś o 18:00 w kościele świętego Stanisława Kostki odprawiona zostanie uroczysta Eucharystia w rocznicę urodzin księdza Jerzego.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
3: 17 stopni to temperatura w tym momencie w Warszawie. Sprawdźmy, jak jest w okolicy. Również 17 stopni, choć w Otwocku, Grodzisku Mazowieckim i Piasecznie nieco chłodniej, bo 16, a w Mińsku Mazowieckim to już zdecydowanie chłodniej, bo 14 stopni. 19 to dzisiejsze maksimum, będzie pochmurno, lokalnie może trochę popadać. Rozpogodzi się dopiero w nocy. Nad ranem 12 stopni i mgły.
9: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
12: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.
14: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Za 21 minut będzie godzina 10. Bardzo dziękujemy Państwu za wsparcie remontu studia planowanego Radia Warszawa. Wczoraj dwie zbiórki takie stacjonarne. Anna Niebielska, Dorota Tutak,
2: dzień dobry.
1: Jak te zbiórki przebiegały? Co ludzie mówili? Czy hojnie wspierali ten nasz remont, który jest planowany? Bo łącznie udało się zebrać 9098 groszy. 9098 zł i 2 grosze. Także rozliczamy się z tych pieniędzy wpłaconych, tyle ich było.
2: Tak, oczywiście, że się rozliczamy, a jak zrobimy remont, no to już będą Państwo mogli przyjść i tutaj podziwiać i mówić, sprawdzać akustykę, estetykę i wszystkie inne takie rzeczy. Oczywiście te spotkania to jest dla mnie, powiem szczerze, jedna z najfajniejszych rzeczy w tej pracy. Rozmowy z Państwem są niesamowite i przypomnę je sobie w długie listopadowe poranki, kiedy motywacja mi spadnie. Także Państwa hojność jest niesamowita. Szczególnie pozdrawiam wszystkich parafian z sanktuarium świętego Andrzeja Boboli, gdzie byłyśmy z Dorotą.
1: No właśnie. Wspomnienia?
3: No, ogromna życzliwość, serdeczność i myślę, że to jest dla nas ogromna wdzięczność też, że możemy się z Państwem spotkać. Przepraszam za głos, ale no dzisiaj niestety głos mam dzisiaj już trochę gorszy. I myślę, że no, tak jak Ania powiedziała, te spotkania są po prostu cudowne. Fakt, że możemy z Państwem chwilę porozmawiać, fakt, że widzimy Państwa na żywo, myślę, że to jest bardzo fajne.
1: W kolejną niedzielę kolejne parafie. Tam będzie można podczas kwesty wesprzeć remont studia Radia Warszawa, szczegóły na radiowarszawa.com.pl i dziękujemy, bo już łącznie ze 150 tysięcy złotych, które jest potrzebne, to mamy 25 098 złotych i te 2 grosze właśnie.
2: Tak, 2 grosze myślę, że są po prostu dobrym początkiem do uzbierania całej kwoty.
1: Ale to my się wcale nie śmiejemy, bo jakby cała Warszawa po złotówce wpłaciła, to byśmy takich studiów pobudowali z 10.
3: No i mamy też takie marzenie.
2: Mamy takie marzenie. No oczywiście, kto może, co może, ile może. Natomiast radio do Państwa domów trafia, nasz głos, nasza muzyka trafia za darmo. A jakoś musimy funkcjonować, więc dlatego tak co jakiś czas prosimy i zawracamy głowę.
1: Bardzo dziękujemy, bo od 35 lat nadajemy dzięki Państwa wsparciu. Anna Niebielska, Dorota Tutak, bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy.
1: I dziękujemy Państwu przede wszystkim, że Państwo są i nas wspierają.

Droga krajowa numer 50 między Stanisławowem a Jadowem. Dokładnie miejscowość Wólka Piecząca. Tu doszło do zderzenia czołowego. Ruch odbywa się wahadłowo. Jeden pas jest zablokowany.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Ja nie zapomnę o Tobie. To hasło tegorocznego dnia diecezjalnego, dnia seniora i chorego w diecezji warszawsko-praskiej, który odbędzie się po raz 9 w sobotę, 19 września w Sanktuarium Świętego Ojca Pio na warszawskim Głocławiu przy Fildorfa 1. Zapraszamy. Od godziny 10 będzie działał punkt pielęgniarski w bloku duchowym, modlitwa różańcowa, a o 11 Eucharystia z udzieleniem sakramentu chorych pod przewodnictwem biskupa Kazimierza Górnego, biskupa seniora diecezji rzeszowskiej.

0: Zofia Kozerawska jest już w studiu.
1: Dzień dobry.
0: Czas na którą kawę?
1: Trzecią.
0: Trzecią. No dobrze, to trzecia kawa z Zofią Kozerawską. Może być na wynos. Jarek Wydra, bardzo dziękuję. Do usłyszenia jutro.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Serdecznie zapraszamy w sobotę 19 września o godzinie 10:30 do Sanktuarium Ojca Pio na warszawskim Gocławiu na kolejny już 9 dzień seniora i chorego. W programie msza święta z sakramentem namaszczenia chorych, ale także wspólny posiłek i porady medyczne, pielęgniarskie i będziemy też mogli skorzystać z dobrej lektury. Zaprasza diecezjalny duszpasterz służby zdrowia, ksiądz Arkadiusz Zawistowski.
2: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
4: Szkoła RUT, czyli Radiowy Uniwersytet Teologiczny, to spotkania z teologią, która dotyka życia, ludzkiego wnętrza i najważniejszych pytań o sens, wiarę i człowieka. Wyruszmy śladami ojców Kościoła i ojców pustyni, by spojrzeć także na współczesne problemy i sprawdzić, czy Kościół nie znalazł już na nie odpowiedzi wcześniej. Audycja Szkoła RUT już dziś o godzinie 22:00. Grzegorz Kozłowski. Zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Myślisz o przyszłości?
6: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
5: A co cię do tego przekonało?
6: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
5: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
6: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
5: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
6: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
2: O reklamie.
1: Jest 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma wybrać następcę Radosława Piesiewicza. Donald Trump obwinia Wołodymyra Zełenskiego za rekordowe ceny diesla. Wspomnienia niemieckiego urzędnika z okupowanej Polski trafiły do Instytutu Pileckiego. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma dziś wybrać tymczasowego zastępcę Radosława Piesiewicza. To rozwiązanie rekomendowane przez prezydium PKOL-u. Prezes komitetu został aresztowany na 3 miesiące po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie afery Zonda Krypto. 60-osobowy zarząd zbierze się dziś o 13:00.
8: Większość działaczy stawia sprawę jasno. Radosław Piesiewicz nie może z aresztu kierować Polskim Komitetem Olimpijskim. Prezydium zarekomendowało, aby dziś zarząd komitetu powołał się na artykuł 21 statutu, który w sytuacji, kiedy prezes nie może pełnić swojej funkcji, pozwala powierzyć jego obowiązki komuś innemu.
9: Tu nie chodzi teraz o to, czy ktoś jest czemuś winny, czy niewinny, ale przede wszystkim o to, czy jest w stanie sprawować swoją funkcję w organizacji.
8: Zaznaczył wiceszef Polskiego Związku Żeglarskiego i wiceprezes PKOL-u Tomasz Hamera. Zarząd ma wybrać spośród 8 wiceprezesów. Zastępstwo potrwa do końca kadencji, czyli wiosny przyszłego roku.
7: Sprawę śledzi Krzysztof Polasik.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Donald Trump wezwał Wołodymyra Zełenskiego do zaprzestania ataków na rosyjskie rafinerie. Zdaniem prezydenta USA to ukraińskie uderzenia przyczyniają się do rekordowych cen oleju napędowego w Stanach Zjednoczonych. Trump powiedział, że Wołodymyr Zełenski powinien wybierać inne cele, ponieważ ataki na rosyjskie zakłady paliwowe powodują niedobór diesla. Według niego wzrost cen nie jest przede wszystkim skutkiem wojny z Iranem, ale sytuacji między Rosją a Ukrainą. Galon oleju napędowego kosztuje obecnie w USA około $6.20. Rok temu były to $3.70. Analitycy wskazują jednak, że główną przyczyną światowych podwyżek jest wojna z Iranem i zamknięcie cieśniny Ormus. Donald Trump wcześniej sam wskazywał na ten czynnik.
10: To się dzieje lokalnie.
7: Wracamy na Mazowsze. Powiat garwoliński przygotowuje się do dożynek, które odbędą się w niedzielę 20 września w Miętnem. W programie m.in. konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, występy artystyczne i koncerty.
11: My, mieszkańcy tutaj takiej Polski lokalnej, mamy ogromne takie poczucie i potrzebę wyrażenia wdzięczności tym wszystkim, którzy produkują wspaniałą polską żywność na nasze stoły. Chcemy im za to podziękować i też to jest dla mieszkańców jakby, my otwieramy scenę dla mieszkańców różnych i starszych i młodszych, żeby oni pokazali to, co udało im się w ciągu roku przygotować. Występy artystyczne, śpiewacze, taneczne.
7: Zaprasza starosta powiatu garwolińskiego Iwona Kurowska. Atrakcje dla mieszkańców potrwają przez cały dzień.
11: Będą stoiska KGW, będzie pyszne jedzenie, a potem oczywiście już tak ku współczesności będą wspaniałe koncerty, które możecie Państwo również na naszym plakacie Magdalena Bereda, Kacper Bląski.
7: Imprezę zakończy pokaz fajerwerków. Nieznane wspomnienia niemieckiego urzędnika z okupowanej Polski trafiły do archiwum Instytutu Pileckiego. Urzędnik podczas II wojny światowej pracował w administracji cywilnej Generalnego Gubernatorstwa. Materiał archiwalny liczący 132 strony maszynopisu został przekazany przez prywatnego darczyńcę z zastrzeżeniem anonimowości zarówno jego samego, jak i autora relacji. Hanna Radziejowska, kierowniczka berlińskiego oddziału Instytutu, do którego trafiły wspomnienia, podkreśla, że to dokument o wyjątkowej wartości.
12: To jest pierwszy tego typu dokument, nie w sensie dziennik Hansa Franka, tylko wspomnienia człowieka, który był jednym z setek tysięcy urzędników średniego szczebla, którzy tworzyli tą administrację okupacyjną, który opowiada o tym, jak to wyglądało od środka. Więc jest to w ogóle bezcenny materiał, bezcenny dokument, który pozwala nam zobaczyć, przeanalizować, jak wyglądała niemiecka okupacja z perspektywy sprawcy.
7: Materiały są obecnie opracowywane. Ich analiza zostanie wkrótce opublikowana w postaci obszernego artykułu w recenzowanym czasopiśmie naukowym. Dokumenty będą w przyszłości udostępnione w czytelni Archiwum Instytutu Pileckiego w Warszawie oraz w oddziale w Instytutu w Berlinie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
1: 15 stopni teraz w Mińsku Mazowieckim. To jest najchłodniejsze miejsce, chyba że wiecie o czym ja nie wiem, dajcie znać. 16 stopni w Piasecznie, Pożarowie Mazowieckim i w Otwocku. 17 w Warszawie, w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Pruszkowie, w Grodzisku Mazowieckim też 17. Podobnie jest w Wołominie. Dzisiejsze maksimum to 20 stopni. Dużo, dużo szarych chmur. Za nimi naprawdę jest słońce. Dzięki temu mamy troszkę jasno i może coś pokropić.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
1: Dzień dobry, witam Was kochani słuchacze Radia Warszawa. Prawie 6 minut po 10:00. Zofia Kozorawska tutaj przy mikrofonie. A no właśnie, tak to czasem jest w tym naszym kochanym życiu, jedynym, wyjątkowym, szczególnym, danym nam zupełnie za darmo, że jest światło, ale za chmurami i tak trochę szaro-burawo. To nic. Trzeba mieć nadzieję w tym świetle. I tego nam wszystkim dziś życzę i zapraszam na spotkanie. A na początek tych wspólnych 4 godzin Golec Orkiestra i Gromi już teraz 6 po 10:00.

0: 12 minut po 10.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dziś 14 września, w tym dniu Kościół katolicki obchodzi święto podwyższenia Krzyża Pańskiego i to jest pamiątka poświęcenia Bazyliki Męczenników, zwanej także Bazyliką Krzyża. Do początku IV wieku chrześcijanie nie mogli publicznie wyznawać swojej wiary i to był czas niepewności, no przeplatany tymi okresami krwawych i okrutnych prześladowań. Więc chrześcijaństwo rozwijało się w ukryciu. Dopiero po edykcie mediolańskim cesarza Konstantyna z roku 313 chrześcijaństwo wyszło z podziemia i zaczęło działalność publiczną. Wtedy to matka cesarza, święta Helena, udała się z pielgrzymką do Jerozolimy i nakazała odszukać krzyż, na którym umarł Jezus. Krzyż odnaleziono. I jak podają źródła, 13 lub 14 września 326 roku. I w ślad za tym na Golgocie wybudowano Bazylikę Męczenników, a w miejscu grobu Bazylikę Zmartwychwstania. 13 września 335 roku poświęcono obie bazyliki i przekazano biskupowi, a następnego dnia, 14 września, wystawiono na widok publiczny relikwie Krzyża Świętego, odnalezione kilka lat wcześniej. I to była pierwsza publiczna adoracja Krzyża. I może dziś jest bardzo dobry dzień, żeby choć przez chwilę ten krzyż adorować. Może też pamiętam kiedyś takie spotkanie, na którym jeden ksiądz zaproponował, żeby czasem adorować ten krzyż, który nosimy na łańcuszku, żeby go chwycić w ręce i podziękować Panu za to, że jesteśmy, mamy tą perspektywę nieba.

0: Welcome. Już za nami 21 minut po 10:00. Posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Częstochowa, Jasna Góra, 14 sierpnia 1991 roku. Przemówienie Jana Pawła II podczas spotkania z młodzieżą świata. Apel jasnogórski.
3: Pośrodku naszego czuwania stanął krzyż. Wnieśliście ten krzyż i ustawili w środku. W tym krzyżu objawiło się do końca boskie jestem nowego i wiecznego przymierza. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby człowiek nie zginął, ale miał życie wieczne. Krzyż, zapis tej niepojętej miłości. Krzyż, znak objawiający, że Bóg jest miłość. Kiedy zbliżał się wieczór przed paschalnym szabatem, zdjęto Jezusa z krzyża i złożono w grobie. Trzeciego dnia stanął pośród swych uczniów, zmartwychwstał, aby im zatrwożonym i wylękłym powiedzieć: pokój wam, to ja jestem.

0: Oczywiście Céline Dion na 106,2 FM. Za 28 minut będzie 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Jeśli jeszcze nie macie planów na dzisiejsze popołudnie, albo macie i możecie je zmienić, to zmieńmy je wszyscy na to, żeby się znaleźć dzisiaj w kościele Świętego Krzyża w Warszawie, w parafii, która znajduje się przy ulicy Krakowskiej, przedmieście 3. Oczywiście pewnie wszyscy o tym wiemy, dlatego że dziś uroczystość odpustowa tam oczywiście, ale ta uroczystość odpustowa ku czci podwyższenia Krzyża Świętego połączona jest dziś ze świętowaniem 400-lecia istnienia parafii Świętego Krzyża w Warszawie. No i właśnie od 17:30 będzie trwało takie modlitewno-poetyckie czuwanie przy krzyżu, a o 18:30 rozpocznie się msza święta odpustowa pod przewodnictwem arcybiskupa Adriana Galbasa, metropolity warszawskiego. W tej mszy świętej weźmie też udział Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsza. Także oprócz tego dziś również zostanie poświęcony dzwon świętego Michała Archanioła, który niedługo dołączy do tych trzech pozostałych dzwonów umieszczonych na północnej wieży Bazyliki. Także będzie jeszcze piękniej wybrzmiewało wszystko wokół parafii Świętego Krzyża w Warszawie. Dziś od 17:30 wszyscy jesteśmy tam zaproszeni, a msza święta o 18:30. Za 26 minut będzie 11:00.

0: Depeche Mode. I te słowa, że wszystko się liczy. Everything counts. No, dokładnie tak. Za 19 minut będzie 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Wszystko się liczy, wszystko jest nam liczone. Słuchajcie, papież dzisiaj kończy 71 lat i jemu też liczą co i ile, gdzie, jak, powiedział, co się wydarzyło w tym roku. No, okazuje się, że najczęściej w tym minionym roku swojego życia poruszał temat pokoju. Mówił o pokoju nieuzbrojonym i rozbrajającym. Jakie to jest piękne, pokój nieuzbrojony i pokój rozbrajający. I wracał do tego tematu podczas swoich podróży, podczas spotkań, podczas niedzielnych rozważań. W pierwszym roku pontyfikatu odwoływał się do pokoju, słuchajcie, ktoś policzył, a propos liczenia, ponad 400 razy. Mówił też bardzo dużo o jedności, o dialogu, o nadziei i o godności człowieka. I tak sobie pomyślałam, skoro papież Leon ma dzisiaj urodzinę, a może chcielibyście mu złożyć życzenia? A gdybyście mogli tak spojrzeć mu twarzą w twarz, oko w oko, ucho w ucho, to co byście powiedzieli papieżowi Leonowi? Jakby ktoś miał ochotę, to bardzo proszę, 512 700 444 albo 512 700 555. Za 17, 11.

0: Bonnie Tyler. Tak brzmiała na naszej antenie 10 minut przed 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Tak, tak, oczywiście czekam, gdyby ktoś chciał przesłać swoje życzenia papieżowi Leonowi XIV, to bardzo proszę, 512-700-444. Nie trzeba do mnie dzwonić, można też napisać, a ja przeczytam na głos te życzenia. Kto wie, może stworzymy z nich jakąś taką treść, którą będziemy mogli papieżowi wysłać. Czemu nie? Od słuchaczy Radia Warszawa życzenia z okazji urodzin. Ale papież jest oczekiwany teraz bardzo, bardzo szczególnie we Francji. Słuchajcie, już niespełna 2 tygodnie zostały i okazuje się, że bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo osób chce się z nim spotkać. Jest ogromny entuzjazm tych, którzy czekają na pierwszą oficjalną wizytę od 2008 roku, bo owszem, papież Franciszek bywał we Francji, ale nie w taki sposób. W związku z tym jest naprawdę ogromne pragnienie wśród tego kościoła francuskiego, który, jak sami Francuzi mówią, budzi się i na nowo ożywa. Także módlmy się za Kościół francuski, za tych Francuzów, którzy pragną modlić się razem z papieżem Leonem już niedługo u siebie.

0: Eurythmics na antenie Radia Warszawa. Za dwie minutki będzie godzina 11.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czym jest prawda?
3: To pytanie Poncjusza Piłata odbija się echem w duszy człowieka XXI wieku.
2: Czy można mimo niesprzyjających okoliczności przybliżyć się do prawdy o Bogu, o Kościele, o człowieku?
3: Do wspólnego poszukiwania prawdy zapraszamy Państwa w nowym programie Poznacie Prawdę.
2: W Radiu Warszawa na 106,2 FM oraz na kanale YouTube Radia Warszawa.
3: Premiera w każdą środę o godzinie 20. Zapraszają
2: Weronika Ostrowska
3: i Kacper Kowalczyk.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Zamów Grosik Taxi. 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie. Bez zbędnego czekania. Bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy. Nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń. 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
5: Randa Ombach prowadzę audycję Czas Wspólnot już od wielu lat i jak patrzę na to studio, w którym teraz jestem, to mam do niego sentyment, ale zdaję sobie sprawę, że mogłoby być lepsze, bardziej nowoczesne, bardziej komfortowe, tak żeby Państwo, którzy przychodzą i nas odwiedzają, czuli się jak w eleganckim, nowoczesnym radiu. Dajemy z siebie wszystko, żeby robić dla Państwa jak najlepszy program.
6: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.
1: Po reklamie.
0: Minęła 11, czas na wiadomości Radia Warszawa.
7: Dwa lata po powodzi stronie śląskiej Lądek-Zdrój nadal odbudowują infrastrukturę. Kryzys na Bliskim Wschodzie winduje ceny ropy. Dziś rano baryłka kosztowała $108. To znak zwycięstwa Chrystusa, a także naszego zbawienia. Dziś uroczystość podwyższenia Krzyża Świętego. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski, zapraszam. Mijają dwa lata od tragicznej powodzi, która we wrześniu 2024 roku spustoszyła Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim zniszczonych zostało 80% domów położonych nad rzeką. Ponad 200 mieszkańców straciło dach nad głową. W Lądku-Zdroju wielka woda uszkodziła setki budynków. Dziś w obu gminach wciąż trwa odbudowa domów, dróg, mostów i infrastruktury komunalnej.
8: W Stroniu Śląskim odbudowano już stadion sportowy. Trwają prace przy przedszkolu z oddziałami żłobkowymi oraz krytej pływalni. Burmistrz Dariusz Chromiec mówi, że przez ostatnie dwa lata udało się odtworzyć także podstawową infrastrukturę potrzebną do funkcjonowania gminy.
9: Kanalizacja i wodociąg, bo to było najbardziej uszkodzone, i oczyszczalnia ścieków. No i komunikacja, czyli drogi, mosty, kładki dla pieszych, to było najważniejsze, ale priorytetem w tym wszystkim oczywiście były mieszkania. Oddaliśmy 14 budynków dwulokalowych.
8: W powiecie kłodzkim na inwestycje popowodziowe przeznaczono ponad 140 milionów złotych. Kolejne 45 milionów ma kosztować budowa czterech nowych mostów, m.in. w Lądku-Zdroju i Bielicach. W Lądku-Zdroju część mieszkańców musiała miesiącami osuszać zalane domy, zanim mogła rozpocząć ich odbudowę.
7: O sytuacji mieszkańców Dolnego Śląska mówił Mateusz Czmiel.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Planowane na dziś rozmowy w Omanie dotyczące cieśniny Ormus zostały przełożone. W spotkaniu miały uczestniczyć niemal wszystkie państwa Zatoki Perskiej. Iran nie chce otworzyć cieśniny, dopóki Stany Zjednoczone nie zniosą blokady irańskich portów. Sytuację dodatkowo komplikuje konflikt w Jemenie. W rejonie cieśniny Bab al-Mandab, łączącej Morze Czerwone z Zatoką Adeńską, trwają walki między siłami rządowymi a rebeliantami Huti. Przez cieśninę przepływa obecnie zaledwie kilka statków dziennie. Napięcia na Bliskim Wschodzie przekładają się na ceny ropy. Rano baryłka kosztowała prawie $108. Wzrost cen pogłębiły informacje o poważnym uszkodzeniu saudyjskiego rurociągu Wschód-Zachód, którym transportowano około 4% światowego zapotrzebowania na ropę.
10: To dzieje się w okolicy.
7: Zakończyła się rozbudowa blisko 5-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 721 między Piasecznym a Konstancinem Jeziorną. Prace objęły trasę od skrzyżowania z ulicą Julianowską w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie. O szczegółach opowie Artur Chmielewski. 14 września Kościół obchodzi święto podwyższenia Krzyża Świętego. Związane jest ono z odnalezieniem przez świętą Helenę relikwii Krzyża Chrystusa na początku IV wieku, mówi ksiądz dr Sławomir Korona, moderator dzieła biblijnego w diecezji zamojsko-lubaczowskiej.
11: Święta Helena znajduje trzy krzyże. ale który jest właśnie ten krzyżem Chrystusa. Wiemy dobrze z opisu Ewangelii, że było rzeczywiście w tym miejscu ukrzyżowane trzy osoby, dwóch łotrów i Pan Jezus, który to był krzyż Chrystusa. Wpadli na pomysł. Należy krzyż przyłożyć do ciała chorego. Jeden, drugi nie pomogły. Trzeci przyniósł uzdrowienie. Na cześć tego wydarzenia dzisiaj przeżywamy święto podwyższenia Krzyża Świętego.
7: Święto Podwyższenia Krzyża Świętego to dzień odpustu w Bazylice Świętego Krzyża przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Dziś w Bazylice odbędą się uroczystości odpustowe z okazji 400-lecia parafii. O 17.30 modlitewno-poetyckie czuwanie przy krzyżu. Godzinę później rozpocznie się uroczysta msza święta pod przewodnictwem metropolity warszawskiego arcybiskupa Adriana Galbasa z udziałem zespołu Mazowsze. Zostanie poświęcony dzwon świętego Michała Archanioła, który niedługo zawiśnie na wieży kościoła.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Nadal 15 stopni w Mińsku Mazowieckim, 17 w Ożarowie, w Otwocku, w Grodzisku, ale też w Pruszkowie i w Piasecznie. W Warszawie zrobiło się 18, podobnie jest w Nowym Dworze Mazowieckim i w Wołominie. Dzisiejsze maksimum to 20 stopni, więc nie jest tak źle, ale rzeczywiście jest sporo chmur, a gdzieniegdzie nawet mgły. Tego możemy się dzisiaj spodziewać. Teraz już prognozy mówią, że raczej nic nie powinno padać, natomiast towarzyszy nam wiatr z północnego zachodu.
12: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: Dzień dobry, witam Was wszystkich, kochani, bardzo serdecznie. Prawie 6 minut po 11, Zofia Kozorawska tutaj przy mikrofonie Radia Warszawa i wspieram się kolejną kawą, jakoś dzisiaj, nie wiem, na łeb, na szyję. Spada chyba ciśnienie, muszę to sprawdzić. Tak czy inaczej, cieszę się, że jesteście, że będzie mnóstwo pięknej muzyki i mam nadzieję treści, które będą podnosić nas na duchu i na ciele też się przyda. Także może muzykę głośniej, zapraszam. O proszę, Lovely Day, to dziś. Tak, to dziś. Bill Withers, już teraz na 106.2. Już naprawdę 6 po 11.

0: Wyciągaj mnie!
1: Sarsa o to prosiła 13 minut po 11.
2: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: W 97 roku w Zakopanem Jan Paweł II tak mówił o krzyżu, że krzyż jest wpisany w życie człowieka i kto próbuje usunąć go ze swojego życia, nie zna prawdy o ludzkiej kondycji. Tak jest. Jesteśmy stworzeni do życia, ale nie możemy usunąć z naszej indywidualnej historii cierpienia i trudnych doświadczeń. Rozpowszechniona dziś, mówił to w 97 roku, przypominam, powierzchowna kultura, która przypisuje wartość tylko temu, co ma pozór piękna i co sprawia przyjemność, chciałaby wam wmówić, że trzeba odrzucić krzyż. Jezus mówi, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż, niech mnie naśladuje, bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Jeżeli krzyż zostaje przyjęty, przynosi zbawienie i pokój. Bez Boga krzyż nas przygniata, z Bogiem daje nam odkupienie i zbawienie. Weź krzyż, przyjmij go. Nie pozwól, aby przygniotły cię wydarzenia, ale z Chrystusem zwyciężaj zło i śmierć. Jeżeli z Ewangelii Krzyża uczynisz program swojego życia, jeżeli pójdziesz za Chrystusem aż na krzyż, w pełni odnajdziesz samego siebie. Tak mówił w roku 97 w Zakopanem Jan Paweł II o krzyżu, którego ukochał i który wziął w swoim życiu, pokazywał nam to. Święty Janie Pawle II, módl się dziś za nami. Aneka. 14 minut po 11:00.

0: To był Teddy Swims na 106,2 FM, 21 minut po 11.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 14. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty 167 i 168. Rodzina i ludzie młodzi, społeczne warunki nadziei. Dla ludzi młodych niestabilność zatrudnienia jest szczególnie dramatyczna. Jak przypominają biskupi Stanów Zjednoczonych Ameryki, praca nie jest jedynie źródłem dochodu, lecz decydującą przestrzenią, której kształtuje się tożsamość, nawiązują się przyjaźnie i więzi, uczy się konkretnych odpowiedzialności i rozeznaje się własne powołanie. Gdy dostęp do pracy jest utrudniony przez wysokie bezrobocie, niewystarczające systemy kształcenia albo bariery strukturalne, wielu młodych ludzi widzi zablokowaną drogę własnej realizacji ludzkiej i zawodowej. Konieczność wielokrotnej zmiany zawodu w ciągu życia domaga się dróg stałego dokształcania i przekwalifikowania, które uzdolnią nowe pokolenia do podejmowania z kompetencją i autonomią ryzyka związanego ze zmiennym i często nieprzewidywalnym kontekstem gospodarczym. Stąd wynika szczególna odpowiedzialność publiczna. Państwo ma obowiązek wspierać działalność przedsiębiorstw przez tworzenie warunków sprzyjających zatrudnieniu, wspierać pracę tam, gdzie jej brakuje, a także bronić jej w czasach kryzysu, ponieważ to właśnie praca jest dobrem podstawowym dla rodzin i dla społeczeństwa. W sposób szczególny w okresie głębokich przemian technologicznych potrzebna jest polityczna kreatywność na rzecz pracy, stawiająca w centrum rodzinę i nowe pokolenia, jeśli nie chcemy, aby postęp ekonomiczny przełożył się na nowe formy niepewności i wykluczenia.

Dokładnie, prawda, ona Sylwia Grzeszczak wyśpiewała to kilka chwil, ile to już lat, tak śpiewała jakoś tak. No właśnie, dokładnie taką historię mamy z naszym studiem, taka jest prawda o nas, że nasze studio emisyjne wymaga już tego, żeby je lekko zmienić, poprawić, unowocześnić i wy, kochani słuchacze, jak zwykle przychodzicie nam z pomocą, wyciągamy do was tę dłoń z prośbą o tę pomoc i nie zawodzimy się. Słuchajcie, najnowsze wieści są takie, że do tej pory zebraliśmy 29 543 zł, za co serdecznie dziękujemy. Jeśli ktoś z was chciałby jeszcze coś od siebie dorzucić, to bardzo prosimy, zbieramy na nowe studio emisyjne, a właściwie na remont tego studia, które jest, bo studio jest wspaniałe i oczywiście ma w sobie mnóstwo historii, które tutaj zostały wypowiedziane, mnóstwo spotkań, które się tutaj odbyły, ale już się prosi o to, żeby je troszkę poprawić i w związku z tym otworzyliśmy zbiórkę, zbieramy, mamy nadzieję, na 150 tysięcy złotych, bo tyle nam potrzeba, żeby z tym remontem wystartować i żeby ten remont przeprowadzić. Szczegóły oczywiście na naszej stronie internetowej radiowarszawa.pl. Gdybyście chcieli coś dorzucić, to bardzo łatwo można to zrobić stamtąd właśnie. Serdeczne ukłony, ogromne podziękowania dla każdej i każdego z was, którzy daliście coś z siebie, a wiemy, że nie jest łatwo i cenimy sobie bardzo każdą złotówkę. Bardzo, bardzo dziękujemy. Ta piosenka dla was.

0: też mamy dzień.
1: Jest nadzieja, że jutro też mamy dzień. Za 17 minut będzie godzina 12. Tak śpiewał Dominik Dudek przed chwilką.
2: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: Wspominałam, że dzisiaj świętuje swoje urodziny Leon XIV, ale nie tylko on, bo dziś miałby urodziny również ksiądz Jerzy Popiełuszko. 79. rocznica jego urodzin dziś by świętował. No i w związku z tym, kochani, takie słowa, które mówił ksiądz Jerzy, on tuż mówił, że przez krzyż idzie się do zmartwychwstania i innej drogi nie ma. Więc jeśli chcemy dotrzeć do zmartwychwstania, to tych krzyży nie ma co odrzucać. Trzeba je przyjmować. Dziś też w kościele Stanisława Kostki w Warszawie, w sanktuarium błogosławionego na Żoliborzu, odbędzie się msza święta o godzinie 18:00, bardzo, bardzo uroczysta w związku z właśnie urodzinami księdza Jerzego. Także też tam nie wiadomo co wybrać, gdzie tu być, czy w kościele Świętego Krzyża, czy tutaj u Stanisława Kostki. Gdzie byśmy nie byli, tam będzie Chrystus i tam będzie można za jego krzyż dziękować i za księdza Jerzego też będzie można dziękować. Za 16 minut 12.

0: Michael W. Smith, święty, święty, święty. Chcę widzieć Ciebie. Chcę widzieć, chcę słyszeć. Dotykaj mnie i zmieniaj, lecz moje rany. 4 minuty zostały do godziny 12. Teraz mamy szansę usłyszeć fragment Pisma Świętego, które przeczyta Ewa Ziętek. Rozważania opracował ksiądz Rafał Mińkowski, a czytać je będzie dla nas Robert Pierzchała.
1: Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi, a w zewnętrznym przejawie uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg go nad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
2: Dzisiejsza liturgia słowa w drugim czytaniu podaje nam hymn o uniżeniu i wywyższeniu Jezusa Chrystusa. Pierwsza część mówi o wyborze, jakiego dokonał Syn Boży. Mając naturę Boga, postanowił postąpić odwrotnie do pierwszego człowieka, Adama, który będąc tylko człowiekiem, chciał stać się równy Bogu. Postępowanie odwrotne, nazywane kenozą, czyli ogołoceniem, przyjął Pan Jezus. Uniżył siebie, aby do końca być posłusznym Ojcu. To posłuszeństwo wypełniło się na krzyżu. I to nie tylko w sensie czasowym, ale przede wszystkim jako szczyt wydarzenia zbawczego. Od tego momentu następuje zwrot zarówno w treści hymnu, jak i w życiu Jezusa Chrystusa. Zaczyna być ono istnieniem uwielbionym. W samym hymnie narasta powoli napięcie ujawniające prawdziwą naturę Boga, od opisu której zaczyna się hymn. Jednak nie jesteśmy w stanie zobaczyć tej natury bez wszystkiego, co jest między początkiem a końcem, bez historii ogołocenia się Syna Bożego. Dopiero teraz rysuje się przed nami obraz, który pełniej oddaje znaczenie imienia, które na drodze uniżenia zyskał Jezus. Tym imieniem jest tytuł Kyrios, czyli Pan. Po oddaniu życia na krzyżu, Jezus znów jest otoczony chwałą Ojca w niebie. Nową pieśń chwały śpiewają mu wszystkie istoty świata, więc i my włączmy się w ten hołd.

0: Jest 12, pomódlmy się.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
2: Amen.
1: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
2: I poczęła z Ducha Świętego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Oto ja, służebnica Pańska.
2: Niech mi się stanie według słowa Twego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: A słowo ciałem się stało
2: i zamieszkało między nami.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
2: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
1: Módlmy się, prosimy Cię, Panie, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy poznawszy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, przez Jego mękę i krzyż, zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Módlmy się, miłosierdzie Boże dla zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
1: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
1: Módlmy się za pracowników, słuchaczy i darczyńców naszego radia przez wstawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
3: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. Pan z wami.
2: I z duchem Twoim.
1: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
2: Amen.
1: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
2: Bogu niech będą dzięki.
0: 3 minuty po godzinie 12:00 posłuchajmy teraz dzisiejszej Ewangelii. Przeczyta ją ksiądz Krzysztof Stosura, skomentuje ksiądz Maciej Jaszczołt.

0: Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: Nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
1: To jedna z piękniejszych Ewangelii, ta rozmowa Jezusa z Nikodemem. W środku nocy Jezus mówi zdanie, które mogłoby być streszczeniem całej Ewangelii. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, by każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. To historia związana z opowieścią z Księgi Liczb. Na pustyni Izrael zostaje ukąszony przez węża, a ratunek jest zaskakujący, bo Mojżesz wykonuje węża z miedzi, umieszcza go na wysokim palu i jak ktoś na tego węża spojrzy, to odzyskuje życie. Wywyższenie węża, czyli żeby odwrócić wzrok, nie patrzeć pod nogi na to kłębowisko węży kąsających człowieka, ale spojrzeć w górę, spojrzeć w niebo. Święto wywyższenia krzyża, święto ukrzyżowania i uwielbienia Jezusa. Bo świat widzi przegranego, zmaltretowanego Jezusa na krzyżu, a Jan widzi Króla, który na krzyżu obejmuje tron. Tam, gdzie świat widzi śmierć, Ewangelia widzi objawienie miłości.

0: 15-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
2: No, zrobiło się odrobinkę cieplej w Mińsku Mazowieckim, 16 stopni, 17 w Pruszkowie, w Piasecznie i w Grudzisku Mazowieckim, 18 w Warszawie, w Legionowie i w Nowym Dworze Mazowieckim też 18. Jeszcze Ożarów Mazowiecki cieszy się taką temperaturą. Dzisiejsze maksimum to 20 stopni. Wiatr jest, to jest wiatr umiarkowany, który wieje w tej chwili z zachodu, taki będzie nam towarzyszył, ale wieczorem prawie już go nie będzie. Sporo chmur, nie powinno padać.
0: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
2: Dzień dobry, witam Was kochani. 12 minut po 12 w poniedziałek, a zatem ten najtrudniejszy moment poranka już za nami. Cieszę się, że go przetrwaliście i my tutaj w radiu też daliśmy radę całkiem spokojnie. Zapraszam serdecznie na kolejną godzinę spotkania. Zofia Kozorawska, cieszę się, że mogę być tutaj razem z Wami. Szum.

0: Mhm. Westlife, za nami 22 minuty po 12. Kochani, Chopin był z UW, wiecie? 10. jubileuszowa edycja tego festiwalu rusza już dziś. Od dziś do 20 września festiwal Chopin był z UW wraca w tej wyjątkowej edycji jubileuszowej. No i wpisuje się w tym roku w obchody 210 lat minęło, odkąd powstał Uniwersytet Warszawski. Co się dzisiaj z tym nie odmieniam za dobrze. No w każdym razie, kochani, dziś start o godzinie 18 w sali imienia Adama Mickiewicza w Audytorium Maximum UW i będzie 7 bezpłatnych recitali fortepianowych. No warto się tam zjawić.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.

0: No to dobrze, żeby znikał ten sen, bo 12:30, kochani.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik, zapraszam. Leon XIV kończy 71 lat. Mija pierwszy pełny rok jego pontyfikatu, który upłynął pod znakiem apeli o pokój, pierwszych podróży apostolskich i innych ważnych decyzji. O szczegółach Artur Chmielewski.
2: Papież wielokrotnie mówił o potrzebie pokoju i pojednania. W jego wystąpieniach powracały także słowa o jedności, dialogu, nadziei i godności człowieka. W minionym roku Leon XIV odbył pierwsze podróże apostolskie. Odwiedził m.in. Turcję i Liban, a także Monako i Algierię. W Hiszpanii jako pierwszy papież przemówił w tamtejszym parlamencie. Ważnym elementem było również zakończenie jubileuszu roku 2025 i zamknięcie drzwi świętych w Bazylice Świętego Piotra. Jednym z tematów pontyfikatu stała się także sztuczna inteligencja. Papież podkreślał, że rozwój technologii nie może odbywać się kosztem człowieka, jego wolności i godności. Dużo miejsca poświęcał również ubogim, migrantom i potrzebie solidarności. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
1: Dziś także 79. rocznica urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. O godzinie 18 w kościele świętego Stanisława Kostki na Żoliborzu odprawiona zostanie uroczysta Eucharystia w rocznicę urodzin księdza Jerzego. W kościele w Polsce rozpoczął się Tydzień Wychowania. Jego hasłem są słowa wychowanie i formacja we wspólnocie wiary. Rozpoczęcie tygodnia poprzedził list konferencji Episkopatu Polski, w którym biskupi zachęcali do odnowy katechezy parafialnej, która nie jest powtórzeniem szkolnej lekcji religii. Kacper Kowalczyk.
3: Choć religia w szkole pozostaje niezwykle cenna i nieodzowna dla rozwoju dziecka i poznawania Boga, katecheza w parafii ma inny cel i inną formę. Piszą polscy biskupi i podkreślają, że opiera się ona na spotkaniach w małych grupach, gdzie można porozmawiać szczerze, bez maski. Powołując się na kościół we Francji, który cieszy się znaczącym wzrostem osób, które proszą o chrzest, zauważają, że sekularyzacja nie jest wyrokiem, ale wezwaniem, by zacząć budować wspólnoty, w których Jezus naprawdę jest pośród nas. Polski episkopat zwrócił uwagę na fakt, że stajemy dziś przed fundamentalnym pytaniem o przyszłość naszych wspólnot. Odpowiedź na nie wymaga konkretnych działań, które pozwolą nam przejść od modelu administrowania parafią do odważnej ewangelizacji, piszą polscy biskupi. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
1: 14 września Kościół obchodzi święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Związane jest ono z odnalezieniem przez świętą Helenę fragmentów Krzyża Jezusa na początku IV wieku. Mówi ksiądz dr Sławomir Korona, moderator dzieła biblijnego w diecezji zamojsko-lubaczowskiej.
4: Święta Helena znajduje trzy krzyże. Ale który jest właśnie ten krzyżem Chrystusa. Wiemy dobrze z opisu Ewangelii, że było rzeczywiście w tym miejscu ukrzyżowane trzy osoby, dwóch łotrów i Pan Jezus, który to był krzyż Chrystusa. Wpadli na pomysł. Należy krzyż przyłożyć do ciała chorego. Jeden, drugi nie pomogły. Trzeci przyniósł uzdrowienie. Na cześć tego wydarzenia dzisiaj przeżywamy święto Podwyższenia Krzyża Świętego.
1: Święto to dzień odpustu w Bazylice Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Przed kościołem stoi duża figura Chrystusa niosącego krzyż.
5: Pan Jezus idzie krakowskim przedmieściem, idzie przez nasze miasto, w sercu tego miasta można powiedzieć. Niesie krzyż, który może jest niezrozumiały dla tych, którzy wówczas jemu towarzyszyli. On widocznie sprawia mu cierpienie, z nim przygnieciony, ale na twarzy jest pogodny uśmiech i palec wskazuje niebo, bo mówi, trzeba przejść przez krzyż, nie poddać się, ponieważ zmierzamy do tego miejsca, gdzie krzyż jest kluczem otwierającym je.
1: Mówił w poranku z Radiem Warszawa proboszcz ksiądz Bartosz Pikul. Dziś w Bazylice odbędą się uroczystości odpustowe oraz z okazji 400-lecia parafii. O 17:30 modlitewno-poetyckie czuwanie przy krzyżu. Godzinę później rozpocznie się uroczysta msza święta.
6: To się dzieje w kościele.
1: Rozpoczęliśmy spotkania ze słuchaczami w ramach Dni Środków Społecznego Przekazu. W kolejne niedziele będziemy odwiedzać parafię w Warszawie i okolicach. Wczoraj byliśmy w kościele Matki Bożej Pięknej Miłości na Tarchominie i Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli przy Rakowieckiej.
7: Bardzo jestem zadowolona z radia. Słucham go od roku. Przez przypadek zaczęłam słuchać, ale jestem osobą niewidomą, więc nie oglądam telewizji, a radio mnie trzyma przy życiu.
8: W drodze do przedszkola słucham razem z moimi synkami, z Franiem i Kubusiem.
9: A czego słuchasz?
10: Radia Warszawa.
11: Cieszę się, że spotkałam panie z radia. Od wielu lat jestem już i wspomagam radio systematycznie wpłacając. Już się dorzuciłam do remontu i zachęcam innych też.
1: Podczas wizyt w parafiach nasi kwestarze zbierają środki na remont naszego studia emisyjnego. Tę zbiórkę można również wspomóc, zaglądając na naszą stronę internetową radiowarszawa.com.pl.

0: To był Fini Plato. Lepiej mieć.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Taki tytuł ma ta piosenka, lepiej mieć niż być, i on tam rozszerza, tak troszkę prowokuje. No właśnie, czy lepiej mieć więcej rzeczy, czy jednak trochę mniej? Właśnie bardzo lubię zaglądać na takie, taką przestrzeń w mediach społecznościowych, na profil Uwalniam od nadmiaru, i tam przeczytałam sobie dziś rano, że mniej rzeczy w domu to też mniej sprzątania, że lepiej być, jak śpiewał Filip Lato, ale lepiej być lekko głodnym niż przejedzonym. Wszystko prawda. Zawsze można zapytać, że nie musimy się tłumaczyć ze wszystkiego, a bez ekranu śpi się lepiej. No i najważniejsze na koniec, świat nie kręci się wokół ciebie. Odetchnij, jakie to jest uwalniające. Także mniej rzeczy, mniej sprzątania i świat nie kręci się wokół ciebie. Odetchnij, to sobie od rana powtarzam i polecam serdecznie. 16 minut zostało do 13. Ładnie, prawda? Earth,

0: Niall Horan za nami. 10 minut zostało do godziny 13. Jak się macie, kochani? Czy dzisiaj mieliście chwilę, żeby się zatrzymać nad krzyżem? Przy krzyżu, żeby spojrzeć na krzyż i podziękować Jezusowi za to, że się na ten krzyż zgodził, że ten krzyż wziął i na nim umarł. I dobremu Bogu za to, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i że ten krzyż nie jest końcem, jest, można powiedzieć, dopiero początkiem tego wszystkiego, za co możemy być wdzięczni. Także Bogu niech będą dzięki za każdy krzyż i też za ten Twój krzyż, który może dziś wydaje się bardzo, bardzo ciężki. Ale z pewnością nie jesteśmy z żadnym naszym krzyżem sami. 9 minut zostało do godziny 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.

0: Za minutę będzie godzina 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam już jutro o godzinie 20. Randa Ombach.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Zamów Grosik Taxi 22 646 46 46. Przyjedziemy błyskawicznie, bez zbędnego czekania, bezpiecznie. Sprawdzeni i doświadczeni kierowcy, nowoczesne auta i pewność, że dojedziesz na czas za uczciwą cenę. Zadzwoń 22 646 46 46 lub zamów przez aplikację. Grosik Taxi. Twój pewny kurs.
1: O reklamie.
0: Minęła 13, czas na wiadomości Radia Warszawa.
4: Szefowa unijnej dyplomacji o ataku Rosji przy granicy z Polską. PiS zapowiada złożenie projektu ustawy obniżającej VAT na paliwa. Będzie też o sporcie. Legia zremisowała z Widzewem. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Szefowa unijnej dyplomacji mówi, że Rosja chce zastraszyć Zachód, by nie pomagał Ukrainie. Kaja Kallas tak skomentowała wczorajszy rosyjski atak na zachodnią Ukrainę w pobliżu granicy z Polską. To był wyraźny punkt skierowany do świata zachodniego. Powinniśmy pokazać, że wspieramy Ukrainę, że nie damy się zastraszyć. W przeciwnym razie Rosja osiągnie swój cel, którym jest podporządkowanie sobie Ukrainy. A na tym nie zamierza poprzestać, bo chce więcej. Unia Europejska zapowiada też dalszą presję na Rosję. Do tej pory nałożyła 21 pakietów sankcji gospodarczych, a na czarną listę z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie wpisała prawie 3000 osób, firm, organizacji i instytucji.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: Prawo i Sprawiedliwość zapowiada złożenie projektu ustawy obniżającej VAT na paliwa do 8%, a akcyzę do minimalnych stawek unijnych. Wiceprezes PiSu i kandydat na premiera Przemysław Czarnek mówi, że dzięki temu jeszcze do końca roku ceny paliw na stacjach mogłyby spaść od 1 do 1,5 zł za litr.
6: Najdroższe w historii Polski ceny paliw, które powodują ogromny problem dla przedsiębiorców, dla rolników, dla polskiej gospodarki. A rząd nie robi nic. Dlatego składamy projekt ustawy. Obniżyć VAT do 8%, akcyzę do stawek minimalnych do końca roku, po to, żeby na tym pylonie i na wszystkich pylonach w Polsce ceny paliw były o złoty 50 niższe. To zdecydowanie dobra wiadomość dla polskiej gospodarki, gdyby to było uchwalone. Ale czy rządzący to uchwalą?
4: Przemysław Czarnek zaapelował także do Orlenu o wywieranie większego wpływu na obniżanie cen paliw na rynku.
5: To dzieje się w okolicy.
4: W tym tygodniu nie pojedziemy tramwajem przez Aleję Zielenicką w Warszawie. Ma to związek z wymianą zwrotnic przy rondzie Waszyngtona i w rejonie pętli Aleja Zieleniecka. Mówi Witold Urbanowicz z tramwajów warszawskich.
7: Pracę zaplanowaliśmy na dwóch krańcach zamkniętego torowiska. Wymienimy dwie zwrotnice przy rondzie Waszyngtona oraz trzy w rejonie pętli Aleja Zielenicka. Tramwaje nie będą kursować Aleją Zielenicką między przystankami Aleja Zielenicka i Rondo Waszyngtona od 14 do 20 września.
4: Zmienionymi trasami jeżdżą tramwaje 7 i 22, a linia 25 jest czasowo zawieszona.
7: Tramwaje linii 7 jadą Aleją Waszyngtona przez Rondo Wiatraczna i Grochowską do swojej trasy w kierunku ulicy Kijowskiej i Dworca Wschodniego. Tramwaje linii 22 do pętli na rondzie Wiatraczna dojadą bezpośrednio Aleją Waszyngtona. Niewielkie zmiany w ruchu drogowym. Zamknięty zostanie prawy pas Alei Zielenieckiej na wjeździe na rondzie Waszyngtona.
4: Autobusy kursują Aleją Zielenicką bez zmian.
5: Dzieje się w sporcie.
4: Legia Warszawa zremisowała wczoraj wieczorem z Widzewem Łódź 1-1. Bramkę dla gospodarzy zdobył Rafał Augustyniak. Podział punktów nie może satysfakcjonować legionistów, mówi Radiu Warszawa Adam Godlewski z Polska Press.
8: Oba zespoły miały swoje sytuacje, oba zespoły miały lepsze i niestety gorsze momenty. Nie najbardziej zabrakło takiej walki do końca, jaką pamiętam z lat 90. w tym klasyku, gdzie były odwracane losy spotkań, szczególnie przy Łazienkowskiej. Ten ostatni kwadrans był taki bezbarwny.
4: W najbliższą niedzielę legioniści zagrają na wyjeździe z Jagiellonią Białystok.
9: Z Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Takie miało być słońce schowane za chmurami. Ja widzę, że ono się przedziera i rozświetla nam tutaj, co jak może. 16 stopni w Mińsku Mazowieckim, 18 w Warszawie, w Pruszkowie, Piasecznie, Grodzisku i w Ożarowie też 18 stopni. 19 w Otwocku, w Wołominie i w Legionowie. Dzisiejsze maksimum to 20 stopni. Nie powinno padać, no te chmury mają nam towarzyszyć. Ale wieje troszkę wiatru. Może tu i ówdzie przegoni jakąś chmurę.
9: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
10: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: No dzień dobry, witam wszystkich, którzy teraz mają okazję włączyć radio, bo wcześniej ciężko pracowali, ale wsiedli do auta i właśnie teraz włączyli. A może pracujecie w samochodzie, a może w tramwaju, a może w autobusie. Pozdrawiam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. 5 minut po 13:00, Zofia Kozorawska tutaj przy mikrofonie Radia Warszawa. Dla was, kochani, zapraszam. Radio Warszawa. Zaczynamy z Coldplay. Już 6 po 13:00.

0: Tylko Cromwell. Za nami 13 minut po 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Czy słyszeliście o takim miejscu, takim mieście jak Ludberg w Chorwacji? To jest miasto cudu eucharystycznego, wiecie? I to cudu, które miało miejsce bardzo dawno temu. W 1411 roku. Jaka to jest historia wyjątkowa? To wszystko wydarzyło się podczas mszy świętej, którą sprawował kapłan, który przeżywał kryzys, wątpił w to, że Chrystus jest naprawdę żywo obecny i w czasie przeistoczenia wino w jego kielichu przemieniło się w ludzką krew. Zobaczył to i się przestraszył. Tak bardzo się przestraszył, że dogadał się z murarzem, żeby ukryć te relikwie. I nikomu nic nie mówił przez wiele lat. I dopiero na łożu śmierci opowiedział tę historię, powiedział, w którym miejscu ukrył relikwie. I potem po wielu, to był, słuchajcie, 1411 rok, nie wiem, czy to powiedziałam, po wielu latach później, znaczy cud miał miejsce w 1411, nie pamiętam dokładnie, w którym roku on powiedział, w którym roku ten kapłan umierał. Natomiast w XVIII wieku ta relikwia otrzymała specjalną monstrancję, w której jest przechowywana do dziś i można ją naprawdę zobaczyć. Miałam tę radość, żeby się przed tą monstrancją też modlić i prosiłam Boga, żeby przymnożył mi wiary, że naprawdę jest obecny w każdej mszy świętej. I oczywiście wiele cudów wymodlonych przed tymi relikwiami, ale przecież czy Eucharystia różni się czymkolwiek? No właśnie, przymnóż nam, Panie, wiary.

0: To była Ona, Tina Turner na antenie Radia Warszawa, 21 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 września 2026 roku, piąta rocznica beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i 70-lecie jasnogórskich ślubów narodu w Instytucie Prymasowskim na warszawskiej Chorzczówce.
3: Co to znaczy być opiekunem? Różne są funkcje, ale w przypadku tutaj Ezechiela i w przypadku tego dzisiejszego wspominania jego, chodzi o to, że Ezechiel miał być stróżem sumienia. Miał przypominać, miał upominać, miał napominać ludzi, kiedy widział, że błądzą, że zeszli z dróg. I Pan Bóg mówi do niego, a my rozumiemy, że mówi do nas też. Te same słowa, ta sama myśl, to jest nasz naprawdę święty obowiązek, który nie może być zlekceważony. Bo jeśli ja nie podejmę tego obowiązku, to ktoś może przez moje zaniedbanie albo przez moją tchórzgliwość prawdziwie stracić życie, a nie chodzi tu o życie ziemskie, tylko o życie wieczne. A wiemy, że to nie jest sprawa prosta.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Gloria Gaynor za nami. Jest 13.30. W związku z tym wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Tragiczny finał kłótni na Mokotowie. W sobotę w mieszkaniu przy ulicy Konstruktorskiej zginęła młoda kobieta, 22-latek. Miał zaatakować ją ostrym narzędziem. Mężczyzna sam powiadomił służby. Nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Ofiara i sprawca to obywatele Słowacji. Po 3 miesiącach tramwaje wróciły na Aleję Niepodległości. Prace między Nowowiejską i Rakowiecką rozpoczęły się przed wakacjami w koordynacji z przebudową komory ciepłowniczej. Ostatni remont w tym miejscu przeprowadzono pod koniec ubiegłego stulecia. Finisz prac nie tylko na torach. Droga wojewódzka między Piasecznem a Konstancinem Jeziorną jest już otwarta. Dostępny jest 5-kilometrowy odcinek. Wykonano także chodniki i przejścia dla pieszych. Koszt całej inwestycji wyniósł niemal 100 milionów złotych. Ligowy klasyk na remis. Legia zremisowała z Widzewem 1-1 w meczu 8. kolejki Ekstraklasy. W 19. minucie do bramki gości trafił Rafał Augustyniak, a 2 minuty później ten sam zawodnik zaliczył samobójczego gola. Legia zajmuje 2. miejsce w tabeli. W kościele świętej Anny na Wilanowie modlono się w 343. rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej. To właśnie z pobliskiego pałacu na wyprawę ruszał król Jan III Sobieski. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem relikwii świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski. Sobotnie obchody były zwieńczeniem nowenny do jezuickiego męczennika. Ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 14.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Płynąć za nami. 19 minut zostało do 14.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: I jeszcze 19 minut, więc ma dużo czasu, ale już się nie może doczekać Michał Łopaciński.
2: Dzień dobry, promyczki.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Zosiu.
0: Jak się miewasz?
2: Wiesz co, ja bardzo dobrze, ale wiesz, że są tacy, którzy się mogą miewać niedobrze i tylko mówią, że się miewają dobrze.
0: Tak.
2: Bo dzisiaj jest dzień dosyć istotny, tak z takiego psychologicznego punktu widzenia. Mhm. Dotyczy on każdego z nas. Nieważne, czy jesteś księdzem, biznesmenem, aktorem, kimkolwiek byś nie był, człowieku. Dzień walki z wypaleniem zawodowym. Mhm. Miałaś to kiedyś? Powiedz szczerze. Dopadło cię takie, wiesz...
0: Czy dopadł mnie dzień walki?
2: Nie, dzień walki, nie. Czy dopadło cię wypalenie?
0: Wielokrotnie. Nie wiem, chyba nie. Nie, ja miałam akurat, wiesz co, mi się tak jakoś życie poskładało, że ja różne rzeczy robiłam. Może też dlatego zmieniałam różne swoje historie. Nie, jakoś nie dopadło mnie akurat.
2: To ja muszę powiedzieć szczerze, absolutnie, że mi się zdarzyło, może nie tak skrajnie, że już nie wiadomo, że doszedłem do ściany, gdzie już potrzebowałem jakiejś terapii, wsparcia, ale miałem takie momenty, takie kryzysowe, lekkie, ale to była kwestia odnalezienia celu. Nie mam na to recepty, nie mam na to szablonu, ale jak zobaczyłem, że jednak po coś to robię i ten kierat tak zwany, ta powtarzalność jest potrzebna, ale ona ma swój cel, to jakoś później było okej i już jest wszystko dobrze.
0: Bardzo
2: nawet
0: się
2: mogę
0: cieszę.
2: Powiedzieć, że gorę, jak wchodzę do pracy.
0: To wspaniale. Ale teraz oddamy głos Lidii Pospieszalskiej, a później wrócimy jeszcze na antenę.
2: Dobrze.
0: Za 18 minut będzie 14.

0: Zosia.
1: Tak, tak.
0: Zosia.
1: Tak, Michał.
0: A ty wiesz, co to jest spalony?
1: Jakie pytanie. No kiedyś wiedziałam, że jak ten stoi tam i wtedy jest za blisko bramki, to wtedy jest spalony.
0: No tak.
1: Dobrze powiedziałam?
0: Tak, ale to dla, ja tak pomyślałem, że cię...
1: Że mnie zaskoczysz.
0: Że odegnę, bo ty zagięłaś.
1: A, bo ja tu pytałam, dlaczego samobuje się tak. Strzela, ale chłopaki nie chcieli, bo tu jeszcze Krzysiek Flis siedzi, ale nie chcieli rozmawiać o tym na antenie.
0: To wstydliwy temat jest dla mężczyzn.
1: Rozumiem, ale słuchajcie, no każdy ma swoje wpadki, no po prostu byłam ciekawa, bo tak...
0: Ale dobrze, ale sama to właśnie teraz odpowiedziałaś na to, bo to jest taki wypadek przy pracy po prostu.
1: No rozumiem, to się zdarza, no. Każdemu. Mi też się zdarzyło kiedyś zrobić pyszny obiad w cudownym naczyniu, na które się totalnie uparłam. W takim sklepie na i sobie kupiłam to naczynie. No. A mój mąż mówił, nie kupuj tego. Jestem inżynierem, widzę, to jest źle zrobione naczynie, nie kupuj tego. I za pierwsze danie, które zrobiłam w tym naczyniu, jakie wyciągałam z piekarnika, no właśnie wysunęło mi się to naczynie z rąk i wszystko wylądowało na ziemi.
0: Ojej, to współczuję. No to
1: tak,
0: taki samobój właśnie w piłce
1: i to
0: nożnej.
1: Był taki samobój trochę. No, byłam ostrzegana. Ale nie chciałam
0: posłuchać. Ich też ostrzegają.
1: Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Za minutkę będzie godzina 14. Michał Łopaciński przyjmuje.
0: Zapraszam.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Serdecznie zapraszamy w sobotę 19 września o godzinie 10.30 do Sanktuarium Ojca Pio na warszawskim Gocławiu na kolejny już 9. dzień seniora i chorego. W programie msza święta z sakramentem namaszczenia chorych, ale także wspólny posiłek i porady medyczne, pielęgniarskie i będziemy też mogli skorzystać z dobrej lektury. Zaprasza diecezjalny duszpasterz służby zdrowia, ksiądz Arkadiusz Zawistowski.
2: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
4: Szkoła RUT, czyli Radiowy Uniwersytet Teologiczny, to spotkania z teologią, która dotyka życia, ludzkiego wnętrza i najważniejszych pytań o sens, wiarę i człowieka. Wyruszmy śladami ojców Kościoła i ojców pustyni, by spojrzeć także na współczesne problemy i sprawdzić, czy Kościół nie znalazł już na nie odpowiedzi wcześniej. Audycja Szkoła RUT już dziś o godzinie 22.00. Grzegorz Kozłowski. Zapraszam.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Wiesz co?
6: Słucham.
5: To studio od 10 lat nie było wyremontowane. Ono jest takie nienowoczesne.
6: Technologicznie sporo już jest do nadrobienia. Tu nie trzeba nic już mówić, tylko trzeba działać.
5: No dobra, no to co?
6: Ja myślę, że dołączamy do wszystkich pozostałych pracowników radia z prośbą o wsparcie na remont studia.
5: Zwracamy się więc z prośbą o wsparcie finansowe. Elżbieta Stawińska.
6: Marcin Wnuszyński.
5: Autorzy audycji Złością
6: czy Miłością.
7: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
2: Po reklamie.
0: Minęła godzina 14, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Dowództwo wojskowe o dronie znalezionym w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Poseł PiS Maria Kurowska od 5 dni protestuje w siedzibie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Pracownicy komunikacji miejskiej w Warszawie otrzymali dziś wyróżnienia. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Dron znaleziony w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca najprawdopodobniej przydryfował z wód międzynarodowych, poinformował rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. O znalezieniu drona poinformował szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz, który napisał: w rejonie plaży w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca wojsko zlokalizowało i podjęło z Morza Bałtyckiego drona. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy pochodzący z Rosji. Na miejscu służby realizują czynności związane z zabezpieczeniem miejsca zdarzenia. Jacek Goryszewski powiedział, że służby obecnie badają to znalezisko.
9: Domniemamy, że przydryfował z wód międzynarodowych w nasze wody terytorialne. Teraz trwają czynności sprawdzające na miejscu. Policja i żandarmeria wojskowa, na pewno patrol saperów też sprawdzi ten obiekt. I po dokładnych oględzinach i sprawdzeniu będziemy mogli powiedzieć wtedy więcej. Właściwie żandarmeria wojskowa będzie mogła powiedzieć więcej, bo ona prowadzi tamte czynności. Ja mogę przekazać tylko tyle, że została ona odnaleziona przez motorówkę hydrograficzną marynarki wojennej podczas przejścia w tym rejonie.
8: Podpułkownik Goryszewski dodał, że odnaleziony obiekt był w całości.
7: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Posłanka PiSu Maria Kurowska od 5 dni protestuje w siedzibie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Parlamentarzystka sprzeciwia się odwołaniu rektora Michała Sopińskiego i twierdzi, że procedura została przeprowadzona niezgodnie z prawem. Kurowska deklaruje, że pozostanie na miejscu do czasu powołania nowego rektora bez wątpliwości prawnych. Jak mówi, jest odcięta od pomocy z zewnątrz i korzysta jedynie z wody z kranu.
10: Chciałam powiedzieć, że będę tutaj dotąd, dopóki nie zostanie powołany rektor w sposób taki, który nie będzie budził zastrzeżeń prawnych.
8: Przed budynkiem Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, do którego nie zostaje wpuszczony dr Michał Sopiński, pojawił się także m.in. Marek Woch z Bezpartyjnych Samorządowców.
11: Dzieje się blisko.
8: Wzorowo wypełniali swoje obowiązki i pomagali ratować życie, zdrowie i bezpieczeństwo pasażerów. Pracownicy komunikacji miejskiej w Warszawie otrzymali dziś wyróżnienia Osobowość Warszawskiego Transportu Miejskiego. Jedną z uhonorowanych jest kierowniczka pociągu szybkiej kolei miejskiej Małgorzata Sulej. Pomogła zagubionemu dziecku powrócić do rodziców.
12: To było bardzo dla dziecka stresujące, bo nie mogłam nabyć z nią kontaktu, no ale jakoś pomalutku ją uspokoiłam, pozostała bez mamy, bardzo płakała, nie chciała w ogóle wsiąść do mojego pociągu. Wsiadła pomalutku, ze swoim dyspozytorem nawiązałam kontakt, że jest taka sytuacja, czy on nie ma żadnej informacji, że dziecko zostało samo na peronie, powiedział, że nie. Teraz era Facebooka, na Messengera znalazłam mamę, nawiązałyśmy kontakt, no i dziecko zawiozłam do stacji końcowej, gdzie mama przyjechała z policją i odebrała dziecko.
8: To właśnie pracownicy tworzą wysoką jakość komunikacji miejskiej w Warszawie, powiedział dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego, powiedziała Katarzyna Strzegowska.
13: Bez was nasi pasażerowie, nasi mieszkańcy tak wspaniale nie ocenialiby naszej komunikacji, tak bezpiecznie nie byli dostarczani w odpowiednie miejsca, gdzie chcą się przemieścić. Wasze zachowanie, wasza codzienna praca absolutnie zasługuje na codzienne podziękowanie.
8: W 2025 roku pasażerowie warszawskiego transportu publicznego odbyli łącznie ponad 900 milionów podróży.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: Nie jest wcale tak zimno, jakby się wydawać mogło na pierwszy rzut oka, dlatego że jest pochmurno. Ja bym był ostrożny, czy padać nie będzie, może nie musi, tak przynajmniej bym to określił, ale 19 stopni Celsjusza jest odczuwalna, również tyle samo stopni wynosi mniej więcej i taka aura będzie nam towarzyszyć do godziny 17, później temperatura spadnie, a jutro się zrobi mokro z tych chmur podobno, ale tak jak powiedziałem, ostrożnie z tymi opadami, bo tutaj się mogą mylić.
14: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: 14.05, proszę Państwa, gdyby ktoś chciał zegarek zsynchronizować z moim, to właśnie ta godzina jest, a to oznacza, że zaczynamy poniedziałkowe popołudnie w Radiu Warszawa na 106,2 FM, Michał Opadziński. Kłaniam się w pas, witam serdecznie, hello and welcome, herzlich willkommen, no to już kto co woli, ja po francusku nie umiem, więc nie będę, a bonjour mogę powiedzieć, to popularne było ostatnio. W każdym razie witam, dobry wieczór. Tak, ten dobry wieczór to było celowo. Puszczam do Państwa oczko. Tasmin Archer, Sleeping Satellite już teraz, ale klasyk wjeżdża.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Sana, Cichosza. Ja to pamiętam, że Grzegorz Turnał miał Cichosza, tylko że się inaczej to pisało, bo ona chyba Cichosza, a on Cichosza, że na ulicach Cichosza i tak dalej, i tak dalej. To jest dowód na to, że Warszawa i Kraków mogą wspaniale funkcjonować razem, prawda? On z Krakowa, a ja o nim mówię w Radiu Warszawa. O. To tak przy okazji. Dlaczego o tym mówię? Nie wiem. Ale postanowiłem o tym powiedzieć po prostu. Tak rozkręcamy się troszeczkę w ten wspaniały poniedziałkowe popołudnie, chciałem powiedzieć poniedziałkowy dzień, bo takie chmury też mogą być wspaniałe. Z tym deszczem nie żartowałem, bo powiem Państwu, mam takie doświadczenie, że na przykład wczoraj byłem w Poznaniu, miało nie padać, padało. Więc no, te prognozy się zmieniają, na to wpływu nie mamy, ale to, na co mamy wpływ, to jest nasze własne nastawienie. To jest trochę o tym wypaleniu zawodowym też traktuję, bo właśnie nasze nastawienie i samo podejście do pracy też już ma na to wpływ, więc pozytywnie, pozytywnie i z energią. Bee Gees teraz z Alone. Ja nie wiem, czy kawałek Alone akurat doda nam trochę tej energii, ale na pewno być może tych nieco bardziej rozhuśtanych uspokoi. No właśnie, znalezienie balansu. Czy my tak naprawdę w życiu nie poszukujemy tego złotego środka, ale i tak najważniejszy jest On, Chrystus, prawda?

0: Boom! Taka, o, tak, tak Państwa obudziłem. Lost Frequencies, troszkę to dodało takiego, prawda? Lekkiego bitu, nóżka chodziła. To skoro nóżka chodzi, to za nóżką nóżka, ale też trzeba przystanąć w tych spacerach. Przystanek parafia już teraz. Parafia Świętego Krzyża w Warszawie.
1: Przystanek parafia.
2: Przedłużeniem tych misji będzie wielka uroczystość zakończenia jubileuszu 400 lat istnienia parafii, którą będzie sprawował tę mszę świętą ksiądz arcybiskup Adrian Galbas w czwartek 14 krzyża. To odpust parafialny, święto podwyższenia Krzyża Świętego. Te uroczystości rozpoczną się o 17.30, misterium Sen Krzyża, a później 18.30 msza święta, uroczysta z zespołem Mazowsze, które nam zaśpiewa, więc warto przyjść i posłuchać. I podczas tej uroczystości też taki materialny znak chcemy, mam nadzieję, że się uda, to znaczy poświęcić ostatni, czwarty dzwon, którego do tej pory brakowało na naszej dzwonnicy i
3: naprawdę?
2: Udało nam się go w końcu dzięki życzliwości ludzi.
3: Ile brakowało tego dzwonu przez
2: ile lat? Od powstania. Wprawne ucho usłyszało, że jednak te dzwony nie biły pełnym akordem i trzeba było uzupełnić właśnie ten czwarty, najmniejszy.
3: Najmniejszy,
2: a jednak
3: jak
2: najbardziej...
3: Jak on się nazywał?
2: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, ponieważ będzie się nazywał Michał Archanioł.
3: Mocno.
2: Ponieważ rzeczywiście według podania, według tradycji to był najmniejszy z aniołów, kiedy szatan się buntował, a wszyscy patrzyli, to ten najmniejszy mówi, któż jak Bóg, prawda? I stanął pierwszy po stronie światłości, dlatego Bóg uczynił go największym. No właśnie, Pan Bóg wybiera to, co pokorne, nie? Pokorne, ale oddane.
3: Dziś 14 dzień września, tak więc święto podwyższenia Krzyża Świętego. Wraz z księdzem proboszczem zapraszam właśnie na te uroczystości do Bazyliki Świętego Krzyża. Mszy świętej będzie przewodniczyć ksiądz arcybiskup Adrian Galbas. I właśnie ta parafia, 400 lat tej parafii, jest bohaterką audycji w tym tygodniu, a finał jej już w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Zapraszam.

Nie ma go tu, Magnifikat, jakby ktoś pytał. Moim zdaniem sztos, absolutny, jeśli chodzi w ogóle o zespół, nie ma go tu, ale ja nie jestem obiektywny, po prostu uwielbiam ich i mam ogromną słabość do głosu wokalistki. No polska Dolores O'Riordan, po prostu. A już za chwilę, no też prawie Dolores O'Riordan, ale w kwestii newsowej się pojawi, bo wiadomości lokalne w skrócie zaraz będą, czyli Michał Koźlik.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Warszawa, stolica Polski, poniosła w II wojnie światowej niesamowite straty. Te straty, początek zniszczeń, rozpoczęły się we wrześniu 1939 roku, o czym będziemy rozmawiać z Michałem Gruszczyńskim w najnowszym kalejdoskopie historycznym. Marcin Pąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
0: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jest godzina 14.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
3: Koniec remontu peronów tramwajowych na węźle Plac Narutowicza. Wydłużono je, dzięki czemu mogą obsługiwać po dwa długie składy jednocześnie. Wszystkie linie wróciły na swoje stałe przystanki. Kolejny etap prac na budowie tunelu w Wesołej. Od dziś ulica 1 Praskiego Pułku została zamknięta przed skrzyżowaniem Skilińskiego i Sikorskiego od strony Armii Krajowej. Utrudnienia potrwają około tygodnia. W Świątyni Opatrzności Bożej dziękowano za beatyfikację kardynała Wyszyńskiego i Matki Czackiej. Prymas Tysiąclecia i Róża Czacka zostali wyniesieni na ołtarze 5 lat temu, 12 września. Polonia Warszawa zremisowała z Polonią Bytom 2-2 w meczu 8 kolejki rozgrywek pierwszej ligi. Zero punktów ze Skierniewic przywiozła Pogoń. Grodziszczanie przegrali z Unią 2-3. W ligowej tabeli czarne koszule zajmują 6. lokatę, a Pogoń jest wiceliderem. Wolska Grupa Planszówkowa zaprasza na wspólne granie. O 16.45 w Wolskiej Mozaice przy ulicy Wolskiej dostępne będą stoły, krzesła oraz gry planszowe. Wstęp jest bezpłatny. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16.00.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

No my to mamy bardziej poniedziałkowe popołudnie niż poranek, ale też pasuje. Może być. Melanie Fiona zawsze warto. Nóżka się rozruszała, a Państwo rozruszali naszą zbiórkę, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, bo już tam koło trzech dyszek się kręcimy. Bardzo byśmy chcieli podziękować. Jesteście Państwo absolutnie niesamowici. Dziękujemy panu Mirosławowi, Tadeuszowi, Krzysztofowi, Arkadiuszowi oraz paniom Justynie i Elżbiecie. Także wszystkim innym darczyńcom pozdrawiamy serdecznie. Życzymy oczywiście pięknego dnia. Przed nami jest cel, proszę Państwa. Cel, który, no właśnie, to dużo i mało, to zależy jak na to patrzeć, ale 150 tysięcy złotych piechotą nie chodzi, a jest nam tyle potrzebne na nowoczesne studio emisyjne, na nasze 35. urodziny, a jego realizacja zależy od Państwa hojności. Taka jest prawda. Szczegóły i numer konta znajdziecie Państwo na stronie radiowarszawa.com.pl w mediach społecznościowych. Prosimy o podawanie w tytule wpłaty darowizna myślnik remont. Razem damy radę, bo przede wszystkim to jest Państwa radio i my tu jesteśmy dla Państwa.

0: kombi przez 2i chyba, chociaż nie, to jeszcze z czasów jak oni wszyscy razem byli, bo oni się tam pokłócili i w ogóle. Ale Mława to jest to miasto, które bije z tego zespołu, no bo Grzegorz Skawiński, wokalista, i pan Tkaczyk też, obaj pochodzą właśnie z tego miasta. Miasta, które w filmach Barei się pojawiało co jakiś czas, chyba w Nie ma Róży bez Ognia też był PKS do Mławy i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem zupełnie dlaczego, bo to urocze, sympatyczne miasto na obrzeżach północnych, rubieżach województwa mazowieckiego, tak? To jeszcze mazowieckie jeszcze, z tego co kojarzę, tak jest. Tam się mija Płońsk, tak? Za Płońskiem i jest Mława. Ale Krzysiu, co ty chciałeś do ciebie powiedzieć?
1: Żeby się włączyć w tą dyskusję o Mławie.
0: To masz mało czasu, to musisz machać głośniej.
1: To jest bardzo piękne miasto, bardzo piękne, kulturowo jednocześnie, natomiast taka ciekawostka...
0: Na nizinach położone, no dawaj szybko.
1: Taka ciekawostka szybka, Jagiellonia wygrała z Mławianką, Mława 7-4, taki wynik trochę hokejowy.
0: Pozdrawiamy Mławian.

0: Dochodzi godzina 15, zatem pora teraz na dzienniczek świętej siostry Faustyny, a po nim transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Radio Warszawa 106,2 FM.
1: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Jezu mój, podtrzymuj mnie, kiedy przyjdą dni ciężkie i chmurne. Dni doświadczeń, dni próby, kiedy cierpienie i znużenie zacznie przygniatać ciało i duszę moją. Podtrzymuj mnie, Jezu. Daj mi moc do znoszenia cierpień. Połóż straż ustom moim, aby nie wyszło żadne słowo użalania się do stworzeń. Cała nadzieja moja to serce najmiłosierniejsze Twoje. Nic nie mam na swoją obronę. Jedno miłosierdzie Twoje. W nim cała ufność moja.

Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Miłosierny Jezu, bądź uwielbiony w godzinie, w której spełnia się Twoja obietnica, bo oto wywyższony nad ziemię na haniebnym drzewie krzyża przyciągasz wszystkich do siebie. Przyciągasz swą miłością miłosierną. Miłością, która wzięła na siebie nasz grzech i nie waha się oddać życia za nas. Przyciągasz nas do siebie, by poprowadzić do domu Ojca, którego bramy otwarła nam Twoja męka, śmierć i zmartwychwstanie. A prowadzisz nas nie tylko wskazując drogę, ale także towarzysząc nam w niej, obmywając nasze dusze w strumieniach swej wody i karmiąc nas swoim ciałem i krwią. Oczyma wiary wpatrujemy się w Twe wywyższenie na drzewie hańby, które było zapowiedzią Twego chwalebnego wywyższenia w dniu wniebowstąpienia. A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. Jezu wywyższony na drzewie krzyża i w chwale Ojca, dla zasług Twej bolesnej męki prosimy, obudź w nas tęsknotę za niebem. Pomóż dążyć do tego, co w górze i wspólnie z Tobą wędrować do domu Ojca w niebie. Wspieraj nas swą łaską w dźwiganiu codziennego krzyża, bo innej drogi nie ma do nieba, prócz drogi krzyżowej. Daj, abyśmy umieli wykorzystać trud pracy, różne przeciwności, obecność ludzi niechętnych czy wrogo usposobionych do nas, wszelkie cierpienia fizyczne i duchowe, bolesne doświadczenia życia. Prosimy także, abyś pociągnął ku sobie wszystkich wiernych i ludzi, którzy Ciebie jeszcze nie znają, chorych i cierpiących, którzy mogą się załamać pod ciężarem krzyża, grzeszników i konających.

0: Jeśli będziecie trwać we mnie, jeśli moja nauka będzie w was trwać, proście, a spełni się wszystko, cokolwiek tylko pragniecie. Pragniemy, Panie, aby serca nasze, naszych rodzin i bliskich oraz tych, do których jesteśmy posłani, wypełniała Twoja miłosierna miłość. Pragniemy bowiem więcej kochać Ciebie, siebie i ludzi, troszczyć się o świętość życia i ich zbawienie. Pragniemy coraz pełniej uczestniczyć w Twoim życiu i w Twojej misji objawiania światu miłosierdzia Boga przez świadectwo naszego życia, słowa, czyny i modlitwę. Łączymy się z mieszkańcami Australii i Oceanii, którzy dzisiaj słowami koronki do miłosierdzia Bożego proszą o to, aby orędzie miłosierdzia dotarło do wszystkich ludzi, napełniając ich serca nadzieją i pokojem, bo nie znajdzie człowiek ani ludzkość uspokojenia, dopóki się nie zwróci z ufnością do Twojego miłosierdzia. Jeśli to jest zgodne z Twoją wolą, wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu z łaskami słynącym obrazem Twego miłosierdzia i grobem świętej Faustyny, a także w sercach pielgrzymów, słuchaczy rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych oraz internautów, którzy się z nami modlą. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wiedź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Dla Jego bolesnej męki.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo drettissimo Figlio e Signore nostro, Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

0: blood, soul, and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion,
1: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión, por su dolorosa pasión,
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki,

0: O, jak gorąco pragnę, aby miłosierdzie Twoje wysławiała każda dusza. Wszelka duszo, wysławiaj miłosierdzie Pańskie przez swą ufność w miłosierdzie Jego, przez życie całe, a szczególnie w godzinie śmierci. I nie lękaj się niczego, kimkolwiek jesteś, a im większy grzesznik, tym ma większe prawo do miłosierdzia Twego, Panie. O niepojęta dobroci, Bóg pierwszy się zniża do grzesznika. O Jezu, pragnę wysławiać miłosierdzie Twoje za dusz tysiące.
1: To była transmisja koronki do Miłosierdzia Bożego z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Pora teraz na Ewangeliarz. Ewangelię czyta ksiądz Krzysztof Stosur, a dzisiejsze słowo komentuje ksiądz Maciej Jaszczołt.

0: Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: Nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
1: To jedna z piękniejszych Ewangelii, ta rozmowa Jezusa z Nikodemem. W środku nocy Jezus mówi zdanie, które mogłoby być streszczeniem całej Ewangelii. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, by każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. To historia związana z opowieścią z Księgi Liczb. Na pustyni Izrael zostaje ukąszony przez węża, a ratunek jest zaskakujący, bo Mojżesz wykonuje węża z miedzi, umieszcza go na wysokim palu i jak ktoś na tego węża spojrzy, to odzyskuje życie. Wywyższenie węża, czyli żeby odwrócić wzrok, nie patrzeć pod nogi na to kłębowisko węży kąsających człowieka, ale spojrzeć w górę, spojrzeć w niebo. Święto wywyższenia krzyża, święto ukrzyżowania i uwielbienia Jezusa. Bo świat widzi przegranego, zmaltretowanego Jezusa na krzyżu, a Jan widzi Króla, który na krzyżu obejmuje tron. Tam, gdzie świat widzi śmierć, Ewangelia widzi objawienie miłości.

0: Jest godzina 15.30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Pomogła zagubionemu dziecku powrócić do rodziców. Kierowniczka pociągu szybkiej kolei miejskiej Małgorzata Sulej została jedną z laureatek wyróżnienia Osobowość Warszawskiego Transportu Publicznego. Drogowcy wracają na ulicę Klaudynę w Warszawie. W lipcu wymieniali asfalt, teraz progi zwalniające. Do piątku prace będą trwały na pasie w kierunku Podleśnej. Kierowcy ominą je drugim pasem. Dziupla samochodowa w Ostrówku, a w niej zagraniczne auta. Wołomińscy kryminalni zabezpieczyli w gminie Klębów skradzione pojazdy z Czech, Holandii i Niemiec. Zatrzymano dwóch 38-latków. Jeden z nich próbował ukryć się przed policjantami w budzie dla psa. Dziś 79. rocznica urodzin błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Z tej okazji w sanktuarium błogosławionego na warszawskim Żoliborzu o 18.00 odprawiona zostanie uroczysta Eucharystia. Legia Warszawa zremisowała wczoraj wieczorem z Widzewem Łódź 1-1. Bramkę dla gospodarzy zdobył Rafał Augustyniak. Legia zajmuje drugą pozycję w lidze. Najbliższą niedzielę legioniści zagrają na wyjeździe z Jagiellonią Białystok. Zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 16.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: Ja chciałem bardzo podziękować w imieniu nas wszystkich, całego naszego zespołu, ekipy, pewnej darczyńcy, bo anonimowa była to postać, ale 2000 zostało wpłacone, znacząca kwota, bardzo dziękujemy oczywiście za każdy grosz, bo każdy grosz się liczy. No, nasz cel to jest 150 tysięcy złotych, no już kręcimy się wokół 30 tysięcy, a więc ta psychologiczna bariera pierwszych 18 tysięcy zostanie przekroczona, za co bardzo się jesteśmy wdzięczni. Natomiast no nie ukrywajmy, że 150, no to jest taka kwota, którą potrzebujemy na to, żeby dalej móc w komfortowych, normalnych warunkach, przede wszystkim bardzo ładnych, tworzyć dla Państwa ładne treści, ładne rzeczy, bo to radio jest przede wszystkim no, Państwa i dla Państwa tworzone, bo to dzięki Wam tutaj możemy funkcjonować. Szczegóły dotyczące zbiórki na naszej stronie internetowej www.radiowarszawa.com.pl. Już teraz bardzo dziękujemy, kłaniamy się w pas.

One Republic i Timbaland, Apologize. Jejku, ten kawałek już się staje klasykiem powoli, jak ten czas szybko leci. Ale proszę Państwa, są takie miejsca, gdzie czas też biegnie szybko, ale gdzie tradycja łączy się z nowoczesnością. Takim miejscem na pewno jest Karczew. I będziemy rozmawiać po godzinie 16, bo już za chwilę godzina 16 i wiadomości Radia Warszawa. Michał Koźlik już zaraz już przestępuje nerwowo z nogi na nogę. Mówi, ja chcę już. Ja mówię, poczekaj do pełnej, o 16 powiesz te wiadomości, przeczytasz Państwu. Więc Michał o 16 przeczyta, a jak on przeczyta, to pojawię się ja z panem burmistrzem Karczewa, z panem Michałem Rudzkim i będziemy rozmawiać i o budżecie obywatelskim, o pewnych wspaniałych, zresztą ciekawych dożynkach w jakże uroczej miejscowości Całowanie. Może zahaczymy również o Mazura Karczew, także kibice Polonii 2 Warszawa, fanatyzy czwartej ligi. Może lepiej niech nie słuchają, bo wtedy, bo Mazur Karczew wygrał na wyjeździe 1-0 z Polonią 2 Warszawa. Mówimy o czwartej lidze. Szczegóły po godzinie 16:00.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Serdecznie zapraszamy w sobotę 19 września o godzinie 10:30 do Sanktuarium Ojca Pio na warszawskim Gocławiu na kolejny już 9 dzień seniora i chorego. W programie msza święta z sakramentem namaszczenia chorych, ale także wspólny posiłek i porady medyczne, pielęgniarskie i będziemy też mogli skorzystać z dobrej lektury. Zaprasza diecezjalny duszpasterz służby zdrowia, ksiądz Arkadiusz Zawistowski.
0: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
2: Szkoła RUT, czyli Radiowy Uniwersytet Teologiczny, to spotkania z teologią, która dotyka życia, ludzkiego wnętrza i najważniejszych pytań o sens, wiarę i człowieka. Wyruszmy śladami ojców Kościoła i ojców pustyni, by spojrzeć także na współczesne problemy i sprawdzić, czy Kościół nie znalazł już na nie odpowiedzi wcześniej. Audycja Szkoła RUT już dziś o godzinie 22:00. Grzegorz Kozłowski. Zapraszam.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
4: Jesienno-zimowe wieczory to idealny czas na chwilę przyjemności. Dlatego Fabryka Cukiernicza Kopernik, najstarsza fabryka cukiernicza w Polsce, prezentuje swoje wyjątkowe zimowe hity. Odkryj bogactwo korzennych przypraw w zupełnie innych odsłonach. Nowe kompozycje, a w środku wciąż ten sam legendarny smak Torunia zamknięty w pierniku. Połącz tradycję z nowoczesnością i rozgrzej zmysły. Sięgnij po pyszne nowości od Kopernika. Znajdziesz je w lokalnych sklepach.
5: Myślisz o przyszłości?
6: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
5: A co cię do tego przekonało?
6: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
5: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
6: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
5: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
6: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
0: Po reklamie.
7: Minęła godzina 16, czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Zderzenie samochodu z pociągiem na przejeździe w Podkowie Leśnej. Wojsko odnalazło rosyjskiego drona na plaży w Rusinowie. Papież Leon XIV kończy 71 lat. Groźnie wyglądająca kolizja na przejeździe kolejowym w Podkowie Leśnej. Na niestrzeżonym przejeździe Podkowa Leśna Główna kierowca Mercedesa nie ustąpił pierwszeństwa i zderzył się z pociągiem Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Nikt na szczęście nie odniósł obrażeń. Policjanci ustalili, że samochodem kierował 36-latek. Zarówno on, jak i maszynista pociągu byli trzeźwi i mieli wymagane uprawnienia. Pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności w rejonie przejazdów kolejowych, przypomina aspirant sztabowy Katarzyna Zych z komendy w Grodzisku Mazowieckim.
9: Policjanci przypominają kierowcom, że na przejeździe kolejowym nie ma miejsca na niecierpliwość, pośpiech czy brawurę. Przed każdym z nich należy zatrzymać się, dokładnie rozejrzeć i upewnić, że nie nadjeżdża pociąg. To on ma zawsze pierwszeństwo na przejeździe kolejowym. Pamiętajmy o tym.
8: Kierowca Mercedesa został ukarany mandatem w wysokości 1100 zł za spowodowanie kolizji.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
8: Wojsko wydobyło drona z Bałtyku w rejonie plaży w Rusinowie. Wstępne oględziny wskazują, że to bezzałogowiec wojskowy pochodzący z Rosji. O odkryciu poinformował w mediach społecznościowych minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Dron znaleziony w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca najprawdopodobniej przydryfował z wód międzynarodowych. Rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski, poinformował, że obiekt jest badany przez odpowiednie służby.
12: Na miejscu jest policja i żandarmeria wojskowa, na pewno patrol saperów też sprawdzi ten obiekt.
11: Wiceminister obrony Cezary Tomczyk tłumaczy, że odnalezienie drona potwierdza, że Polska jest w stanie stanie zagrożenia.
13: Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani na rozmaite sposoby. Będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać na terenie wód międzynarodowych w polskiej strefie ekonomicznej. Będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać.
11: Po zakończeniu oględzin drona Żandarmeria Wojskowa ma podać dokładne informacje dotyczące znaleziska.
8: Informował Witold Banach.
10: To się dzieje lokalnie.
8: Zakończyła się budowa blisko 5-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 721 między Piasecznem a Konstancinem Jeziorną. Prace objęły trasę od skrzyżowania z ulicą Julianowską w Piasecznie do ulicy Skolimowskiej w Konstancinie Jeziornie.
14: Na drodze powstały nowe chodniki i ścieżki rowerowe, przejścia dla pieszych oraz nowoczesne oświetlenie. Wybudowano także ronda turbinowe, dodatkowe pasy ruchu i przebudowano skrzyżowanie, na których pojawiła się sygnalizacja świetlna. Jak podkreślają władze Mazowsza, inwestycja ma przede wszystkim poprawić bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców oraz usprawnić komunikację między Piasecznem a Konstancinem Jeziorną. Przebudowano również infrastrukturę podziemną, m.in. sieci energetyczne, teletechniczne i wodno-kanalizacyjne. Koszt inwestycji przekroczył 98 milionów złotych. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
10: To się dzieje w kościele.
8: Życzenia z całego świata płyną do Leona XIV. Papież kończy dziś 71 lat. I choć jest okazja do świętowania, Leon XIV spędza ten dzień pracując. Rano w Bibliotece Apostolskiej w Watykanie otworzył wystawę poświęconą wodzie, a potem wrócił do codziennej posługi. Wierni przybywający na plac Świętego Piotra złożyli papieżowi życzenia za pośrednictwem serwisu Vatican News w wielu językach świata. Życzenia napływają także od włoskich biskupów, którzy podkreślają papieskie wezwania do pokoju i do przebaczenia. W urodzinowym dniu papież podjął też decyzję o rozbudowie biblioteki i Archiwum Watykańskiego. Dotychczasowe przestrzenie nie wystarczają już na rosnące zbiory dokumentów i książek. Robert Francis Prevost urodził się 14 września 1955 roku w Chicago. To jego drugie urodziny jako papieża.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
7: 19 stopni, tyle na słupku rtęci pokazują termometry w Warszawie, Dawidach, Mysiadle, Piastecznie, Ząbkach, Markach, Rembelszczyźnie czy Łomiankach, w Majdanie, Wiązownie, Józefowie też i w Karczewie też 19. Temperatura spadnie do 16 do godziny 20. W nocy i nad ranem plus 12, to będzie o 5 rano najniższa możliwa temperatura do osiągnięcia w tej dobie. Jutro chłodno i deszcz.
3: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
15: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
10: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
7: No to zaczynamy w takim układzie podróż w rytmie miasta z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Tak jak wspominałem, już niedługo gościem Państwa i moim będzie Michał Rudzki, burmistrz Karczewa. Porozmawiamy sobie co nieco o budżecie obywatelskim, o tym, co się działo w całowaniu. Tak, jest taka miejscowość, bardzo ładna zresztą, przepiękna, jeśli chodzi o te okolice Warszawy. Michał Opaciński, kłaniam się w pas, witam serdecznie tych, którzy dołączyli, pozdrawiam tych, którzy są ze mną.
10: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
7: To tak na ten popołudniowy rozruch Michael Patrick Kelly. Tak na początek zaczniemy powoli, niewinnie, a później się rozkręcimy. Oj, rozkręcimy.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: To Michael Patrick Carey, Run Free, jeśli chodzi o ten utwór, który wybrzmiał przed chwilą. Natomiast aż trudno uwierzyć, że Michael Patrick Carey miał do czynienia z Kelly Family, właśnie tak jakoś mi się skojarzyło, przecież to tak, to jest to nazwisko. Są pewnie, część z Państwa pamięta Kelly Family, no różne były zdania. Sukces oni jakiś tam komercyjny osiągnęli w Stanach i na świecie, ale zdania były podzielone. No może i dobrze dla Kelly Family, że wtedy internet nie był tak rozwinięty, jak jest dzisiaj, bo myślę, że no, mogłyby ten podział zdań i jaskrawość wyrażanych opinii być ciężka w niektórych przypadkach. Także dla tych, którzy neutralnie podchodzili do sprawy, jak ja na przykład, ale no tak, tu postawimy kropkę, ale akurat Michael Patrick Carey fajne. To akurat spoko, dobra melodia, dobry bas, jak to tu określił siedząc obok mnie Krzysztof.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: To jeszcze szybki rzut oka na miasto i to, co się dzieje. Zderzenie aut na trasie S8 Zamaczka w kierunku Konotopy. Tam duże utrudnienia trwają i trwać będą, no bo wiemy, co się dzieje na S8 Zamaczka. Też zderzenie dwóch aut było na skrzyżowaniu Grójeckiej z Wawelską. Skrzyżowanie było i jest częściowo zablokowane, stąd też w tych okolicach naprawdę gęste korki mogą być. Natomiast jeśli chodzi o czasy przejazdu z centrum Warszawy, najszybciej dostaniemy się do Pruszkowa i w Kabaty około 36 minut.

0: Gość Radia Warszawa.
1: Przede mną siedzący gość Radia Warszawa. Jezus Maria, władza przyszła. Burmistrz Karczewa Michał Rudzki. Dzień dobry, panie burmistrzu.
2: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Ale pan ma zawsze tę pozytywną twarz władzy.
2: Tak, aczkolwiek mówię dzisiaj to szczerze, bez zmęczony nie jestem.
1: Wie pan, że ja też? Dzisiaj jest dzień walki z wypaleniem zawodowym. Mam nadzieję, że to panu nie towarzyszy.
2: No, może to pierwsze symptomy wypalenia.
1: Kurczę, to trzeba optymistycznie, pozytywnie.
2: Dzisiaj rano na siłowni byłem, ćwiczyłem i też jestem wypalony. No nie wiem.
1: Ale to nie, ale to fizycznie.
2: A jeszcze dźwiganie
1: to
2: mebli przede mną, bo muszę tak? przenieść meble.
1: No. A na zmęczenie psychiczne najlepszy jest wysiłek fizyczny podobno.
2: Zdecydowanie.
1: Także tutaj to dobrze. To nie grozi panu. Spokojnie, tym bardziej, że Karczew.
2: No wczoraj miałem urodziny, 35 lat.
1: Pan miał urodziny wczoraj?
2: Tak. Była.
1: To wszystkiego najlepszego.
2: Impreza. Dziękuję bardzo.
1: Jestem w szoku, 35 lat.
2: To jest pan młodszy ode mnie. Młody.
1: To jest pan młodszy ode mnie, proszę od starszego przyjąć serdeczne życzenia.
2: Dziękuję.
1: Ale to może to zmęczenie właśnie.
2: Może to być pourodzinowe, zgadza się. No, ale proszę tego nie łączyć.
1: Dobrze, nie będziemy. Ale a skoro już tak zaczęliśmy troszkę tak imprezowo na luzie, no to muszę zapytać o dożynki w całowaniu, bo nie każdy ma szansę zaśpiewać w takim towarzystwie, panie burmistrzu.
2: No, jak było? Taka moja przypadłość, że lubię śpiewać. Niektórzy mówią, że powinienem kapelę jakąś się założyć, ale ze Sławomirem, nie wiem, czy państwo wiedzą, kto to jest Sławomir, to taka gwiazda disco polo i,
1: kto nie słyszał
2: i muzyki obok disco polo, bardzo ona, miło było.
1: Przepraszam, kiedyś tłumaczył, że on robi rock polo.
2: Tak. Rock polo, tak. Sławomir bardzo sympatycznie, udało się naprawdę super imprezę zrobić. Dużo ludzi, bo kilka tysięcy ludzi było na Sławomirze.
1: To jak pana Sławomir supportował, to znaczy, że to jest potencjał na kapelę bardzo duży.
2: Jest potencjał, owszem, ale zobaczymy. No, na razie się skupiam na pracy burmistrza.
1: Jechałem ostatnio przez całowanie, znaczy obok.
2: O!
1: Tak, bo z Lublina wracałem tam do Grójca.
2: Tam
1: więc
2: zapraszam na randkę z żoną, czy
1: no wiem,
2: partnerką.
1: Tylko jak mi pan opiekunkę do dzieci załatwi, to nie ma problemu. Zostanie pan z moimi dziećmi?
2: Mogę spróbować. No.
1: Czworo ich jest i dwa psy. Dasz pan sobie radę, spokojnie. Ale to bardzo się cieszę, że wrażenia pozytywne, energia jest i ta energia też udziela się obywatelom. Już tak teraz na poważniejsze tematy wejdziemy. Budżet obywatelski, bo do dzisiaj, do 21:59.
2: Tak.
1: To taki urzędowy przepis, rozumiem.
2: Że tak, no ale żeby po pracy jeszcze zdążyć złożyć, okay, jak komuś się przypomni. Tak, budżet obywatelski to jest w ogóle ciekawe, bo gmina Karczew nie jest jakąś dużą gminą, to jest około

0: 16 tysięcy mieszkańców i budżet obywatelski, w ramach tego oddajemy około 1 000 000 zł ludziom, mieszkańcom, do podziału. Niech wybiorą jakiś projekt, na który im zależy, który jest dla nich ważny, istotny i mogą to w zasadzie zrealizować, jeśli oczywiście się postarają, no bo rzecz jasna, budżet obywatelski, trzeba pochodzić, pozbierać podpisy. To nie jest takie proste, jak ja to mówię, trzeba wstać z kanapy, a to już nie jest takie proste czasami.
1: Tak, ale drodzy obywatele i Karczewa i wszystkich innych gmin, to jest bardzo dobre, bo jak wam dziura w drodze przeszkadza, to nie musicie wieszać psów na swych włodarzach, tylko wręcz przeciwnie, wziąć sprawy w swoje ręce, zgłosić. W dużym uproszczeniu tak, mówię, prawda? Tak, bo to nie tylko dziur w drodze dotyczy, ale też różnych fajnych inicjatyw bardzo pozytywnych.
0: Tak, jakieś
1: inicjatywy. Miał pan już wgląd wnioski, we wnioski?
0: Nie, nie, przyszły? Jeszcze nie, ale wiem, że z tego, co doszły mnie słuchy, to jakieś place zabaw mają być zgłoszone w projekcie, różne jakieś wydarzenia kulturalne, także ma on szerokie spektrum możliwości, no tylko podstawą jest to, żeby wstać z kanapy, złożyć wniosek, pozbierać podpisy. Wbrew pozorom to nie jest takie wcale proste, bo rzeczywiście ludzie, no gdzieś tam czasami łatwiej się ocenia i komentuje, a trudniej się robi, no ale zawsze dla tych malkontentów mamy tą właśnie opcję. Idź, zrób tak, jak
1: tym bardziej,
0: uważasz.
1: Że to nie burmistrzowie tworzą tę biurokrację, no po prostu są przepisy, które wymagają tego, że to musi być ściśle określone. Jest, że tak powiem, popyt, no bo podaż już wiemy, że jest 1 000 000 zł do dysponowania. Natomiast czy jest popyt, mówię już tak trochę o historii budżetu obywatelskiego, czyli tak naprawdę nie dość, że wy samorządowcy jesteście blisko nas, obywateli, to jeszcze więcej obywatelom zostało dane w ręce tak naprawdę.
0: Czy jest popyt? Myślę, że to się buduje taka świadomość. Bo rzeczywiście, tak jak już podkreśliłem na początku, Karczew nie jest dużą miejscowością, więc tych inicjatyw społecznych też, jeśli ktoś ma jakieś oczekiwania i pisze do burmistrza, no to zazwyczaj staramy się to realizować w zakresie jakichś wydarzeń czy inwestycji. Natomiast tutaj tych wniosków z roku na rok przybywa, ale to też mamy świadomość, że to jest pewnego rodzaju budowanie takiej świadomości, możliwości, takie ugruntowanie tego budżetu obywatelskiego. No i na razie on funkcjonuje. Zobaczymy, jeśli będą takie czasy, że nie będzie chętnych do składania, no to pewnie zawiesimy na jakiś czas ten projekt, ale na razie działa i mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli zrealizować te inicjatywy, które w tym roku zostaną zgłoszone.
1: Powiedział pan, że, bo o tym nie rozmawialiśmy przy tych naszych wielokrotnych spotkaniach, ja to chciałem trochę tak zasięgnąć języka, jeśli chodzi o pracę burmistrza. Do pana, jako do pana może obywatel gminy przyjść, ma pan dyżury i powiedzieć: dzień dobry, panie burmistrzu,
0: tak,
1: to ja?
0: Zazwyczaj...
1: Mam pomysł, jaki, sprytny.
0: Tak, znaczy zazwyczaj ludzie się umawiają do mnie, są przyjęcia interesantów, ale dzisiaj w duchu tych mediów społecznościowych wiele ludzi pisze do mnie na Facebooku, gdzieś tam na Messengerze i ja im na bieżąco załatwiam te sprawy i ja widzę, że jest spadek liczby interesantów, no bo po prostu wiele spraw jest realizowanych od ręki.
1: Mhm. To jeszcze przypomnijmy, bo tak jak powiedzieliśmy, do 21:59 jeszcze wnioski mogą napływać, to jest można przez internet,
0: przez internet
1: o tym rozmawiamy.
0: Tak.
1: Strona jest jakaś dedykowana
0: tak,
1: ku temu.
0: budżetobywatelski.karczew.pl. Jak się wpisze to w wyszukiwarce, to przekieruje na odpowiednią stronę.
1: Google powie.
0: Wujek Google powie.
1: Tak, wujek Google powie. Nie mogę nie zapytać o sport. Zostałem podpuszczony, widzi pan tego młodego człowieka za szybą. On grał kiedyś w Mazurze.
0: O, no to już...
1: Mazur Karczew na wyjeździe był ostatnio.
0: Ale wygrał 1-0 z Polonią, 2 Warszawa.
1: Kibicuje pan mocno?
0: Polonii nie kibicuje. Kibicuje Mazurowi Karczew.
1: Powiedział, ale to Polonia 2, to czwarta liga.
0: No tak, ale to jednak Polonia.
1: No dobrze, a jak się miewa Mazur? Bo tak swoją drogą to jest też ciekawe, bo inwestycja dosyć duża. Ma być, będzie, tworzy się właśnie na terenach Mazura, prawda? Związana ze sportem.
0: No to jest jakby silnie połączone z tym tematem, który gdzieś tam w mediach obiegł, ośrodka Polskiego Związku Piłki Nożnej na terenie Karczewa. Teraz jesteśmy, powiedzmy, w procedurze decyzji władz związku, jeśli chodzi o lokalizację. W grze jest między innymi Karczew. Karczew ma swoje silne strony, ma przede wszystkim teren taki czysty, w planie miejscowym, blisko obwodnicy, szybki dojazd do tych hoteli, do Stadionu Narodowego. No jesteśmy, że tak powiem, w dialogu, w rozmowach z władzami Polskiego Związku Piłki Nożnej. No i robimy wiele, żeby ten ośrodek był u nas. No ale konkurencja też oczywiście ma swoje zalety, więc...
1: Kto, k- kto się ośmiela tak fantastycznemu burmistrzowi przeszkadzać?
0: Nie to, że przeszkadzać, natomiast wiecie państwo, to jest inwestycja rzeczywiście, która byłaby takim game changerem, jeśli chodzi o powiat otwocki, o Karczew, bo rzeczywiście, no, patrząc na liczbę kibiców piłki nożnej, mimo że tych wyników nie uwidzimy w ostatnich czasach, to ja pamiętam, jak polska kadra trenowała w 2016 roku na Stadionie Miejskim w Karczewie, to liczba ludzi to była w ogóle paraliż Karczewa. To było 4-5 tysięcy kibiców, dzieci, które przyjechały oglądać swoich idoli. No i podobnie to pewnie by funkcjonowało. Widzimy, jak pod hotelem, pod Stadionem Narodowym ci młodzi chłopcy, adepci piłki nożnej, zapewne tutaj kolega też stał kiedyś i liczył na zdjęcie z Lewandowskim albo z innymi tam Jerzym Dudkiem. No ale to jest jakby szerszy kontekst tego wszystkiego, więc mamy nadzieję, że za jakiś czas będziemy zwycięzcami w tej rywalizacji i ten ośrodek powstanie w gminie Karczew.
1: Wie pan, a propos też piłki nożnej historii, tak z okazji urodzin powiem panu, że my już należymy do ludzi starych. No, ale tak. Wie pan dlaczego? Bo my pamiętamy kadrę bez Lewandowskiego, z Lewandowskim i znowu bez Lewandowskiego będziemy pamiętać.
0: No zgadza się, to jest takie
1: epokowe. A są tacy, którzy się urodzili, jak Lewandowski grał w kadrze. No tak. Jakby nie pamiętają tych czasów.
0: To zgadza się, więc teraz trzeba znowu jakiegoś Lewandowskiego stworzyć. Mam nadzieję, że ten Lewandowski powstanie na boiskach w Karczewie.
1: No to ja trzymam kciuki też bardzo, bo i logistycznie pasuje, bo przypomnijmy, to jest inicjatywa PZPN-u. Jakby wy jesteście spoko, otwarci na to, tak? Tak, bo oni przyszli, powiedzieli, panie burmistrzu, jest pomysł.
0: Jest pomysł, tak, my mamy grunty, oni mają pomysł, też będą to finansować, więc jeśli wybiorą naszą lokalizację, no to oczywiście dla nas, jako dla miasta, też jakieś towarzyszące te inwestycje, tak jak tutaj pewnie pan redaktor do tego trochę pił, czyli modernizacja, rozbudowa Stadionu Miejskiego w Karczewie, budowa zaplecza, trybuny, strefy takiej spa, no całego takiego tego backgroundu, który jest istotny, bo PZPN też jasno deklaruje, że chce korzystać z tej infrastruktury miasta, to znaczy nie tylko zamknąć się na swoim ośrodku, ale też, żeby kadry młodzieżowe, żeby jakoś ta piłka nożna żyła również w Karczewie, nie tylko, że tak powiem, była oglądana przez płot.
1: Tym spa to mnie pan przekonuje bardzo. Może ktoś w budżecie obywatelskim na przykład zgłosi. Jeszcze ma czas, bo przypominamy, że jest jeszcze dzisiaj 21:59 mija czas składania wniosków. Panie burmistrzu, ja trzymam kciuki. Nie tylko za PZPN, ale w ogóle za rozwój. No i żeby pan tak się dobrze śpiewało dalej.
0: Postaram się.
1: Nie życzę, jakby życzę kolejnych kadencji, ale jak coś ten zespół, to pan da znać, coś dogadamy się. No.
0: Coś tam
1: ja coś tam
0: śpiewać.
1: Na gitarze trochę pan
0: tak?
1: pośpiewa.
0: No. To dobrze, ja się uczyłem kiedyś na flecie grać, ale już zapomniałem.
1: No nie, to ja gitarę. Taki samouk trochę byłem, ale coś tam.
0: Ja będę śpiewał. Wokal mi wychodzi.
1: To z przyjemnością panu zostawię tę dziedzinę.
0: Dobrze.
1: Bardzo dziękuję serdecznie. Michał Rudzki, burmistrz Karczewa, był państwa i moim gościem.
0: Pozdrawiam.

0: Jest 16:30. Wiadomości z życia Kościoła.
1: Michał Koźlik, zapraszam. Dziś w warszawskiej katedrze świętego Floriana i świętego Michała Archanioła biskup Romuald Kamiński przewodniczył mszy świętej z udziałem kapelanów strażaków PSP i OSP. Eucharystia była częścią tegorocznych rekolekcji skierowanych do kapłanów, które do 16 września trwają w Niepokalanowie. W homilii ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej zwracał uwagę na postawę kapłanów wobec wiernych.
2: My jesteśmy szczególnie postawieni na drogach innych ludzi. To nie jest droga dla nas samych tylko. Tylko od rana do wieczora musi być świadomość ogromnej troski, jaką trzeba z siebie zrodzić niejako do tego, aby ogarnąć tych wszystkich, za których biorę odpowiedzialność.
1: Patrząc na świat z perspektywy historii, możemy zauważyć, że zawsze jest potrzeba głoszenia dobrej nowiny, powiedział biskup.
2: Ten codzienny trud poprzez modlitwę, poprzez dobre słowo, poprzez przyjęte cierpienie, poprzez pielęgnowanie w sercu takiej serdecznej troski o każdego człowieka niech wypełnia naszą codzienną posługę.
1: Biskup Romuald Kamiński nawiązał też do postaci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, jego postawy i żarliwej wiary przekazywanej wiernym. Dziś przypada 79. rocznica urodzin kapłana, którego współcześni księża mogą stawiać sobie za wzór posługi i życia.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Dziś również papież Leon XIV ma urodziny, kończy 71 lat. Mija pierwszy pełny rok jego pontyfikatu, który opłynął pod znakiem apeli o pokój i pierwszych podróży apostolskich. O szczegółach Artur Chmielewski.
4: Papież wielokrotnie mówił o potrzebie pokoju i pojednania. W jego wystąpieniach powracały także słowa o jedności, dialogu, nadziei i godności człowieka. W minionym roku Leon XIV odbył pierwsze podróże apostolskie. Odwiedził m.in. Turcję i Liban, a także Monako i Algierię. W Hiszpanii jako pierwszy papież przemówił w tamtejszym parlamencie. Ważnym elementem było również zakończenie jubileuszu roku 2025 i zamknięcie drzwi świętych w Bazylice Świętego Piotra. Jednym z tematów pontyfikatu stała się także sztuczna inteligencja. Papież podkreślał, że rozwój technologii nie może odbywać się kosztem człowieka, jego wolności i godności. Dużo miejsca poświęcał również ubogim, migrantom i potrzebie solidarności. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
1: W Kościele w Polsce rozpoczął się 16 tydzień wychowania. Jego hasłem są słowa wychowanie i formacja we wspólnocie wiary. Rozpoczęcie tygodnia poprzedził list konferencji Episkopatu Polski, który był odczytywany w niedzielę w kościołach. Biskupi zachęcają w nim do odnowy katechezy parafialnej. Kacper Kowalczyk.
5: Choć religia w szkole pozostaje niezwykle cenna i nieodzowna dla rozwoju dziecka i poznawania Boga, katecheza w parafii ma inny cel i inną formę. Piszą polscy biskupi i podkreślają, że opiera się ona na spotkaniach w małych grupach, gdzie można porozmawiać szczerze, bez maski. Powołując się na kościół we Francji, który cieszy się znaczącym wzrostem osób, które proszą o chrzest, zauważają, że sekularyzacja nie jest wyrokiem, ale wezwaniem, by zacząć budować wspólnoty, w których Jezus naprawdę jest pośród nas. Polski episkopat zwrócił uwagę na fakt, że stajemy dziś przed fundamentalnym pytaniem o przyszłość naszych wspólnot. Odpowiedź na nie wymaga konkretnych działań, które pozwolą nam przejść od modelu administrowania parafią do odważnej ewangelizacji, piszą polscy biskupi. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
1: Dziś, czyli 14 września, Kościół obchodzi święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Jest ono związane z odnalezieniem przez świętą Helenę fragmentów Krzyża Jezusa na początku IV wieku. Święto Podwyższenia Krzyża Świętego to dzień odpustu w Bazylice Świętego Krzyża na krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Przed kościołem stoi duża figura Chrystusa niosącego krzyż. Mówił w poranku z Radiem Warszawa proboszcz ksiądz Bartosz Pikul.
6: Pan Jezus idzie w krakowskim Przedmieściu, idzie przez nasze miasto, w sercu tego miasta można powiedzieć. Niesie krzyż, który może jest niezrozumiały dla tych, którzy wówczas jemu towarzyszyli. On widocznie sprawia mu cierpienie, z nim przygnieciony, ale na twarzy jest pogodny uśmiech i palec wskazuje niebo, bo mówi, trzeba przejść przez krzyż, nie poddać się, ponieważ zmierzamy do tego miejsca, gdzie krzyż jest kluczem otwierającym je.
1: Dziś w Bazylice Świętego Krzyża na krakowskim Przedmieściu odbędą się uroczystości odpustowe z okazji 400-lecia parafii. O 17:30 modlitewno-poetyckie czuwanie przy krzyżu. Godzinę później rozpocznie się uroczysta msza święta pod przewodnictwem metropolity warszawskiego arcybiskupa Adriana Galbasa z udziałem zespołu Mazowsze. Zostanie poświęcony dzwon świętego Michała Archanioła, który niedługo zawiśnie na wieży kościoła.
3: To się dzieje w kościele.
1: rozpoczęliśmy spotkania ze słuchaczami w ramach Dni Środków Społecznego Przekazu. W kolejne niedzielę będziemy odwiedzać parafie w Warszawie i okolicach. Wczoraj byliśmy w Kościele Matki Bożej Pięknej Miłości na Tarchominie i w Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli przy Rakowieckiej. Podczas wizyt w parafiach nasi kwestarze zbierają środki na remont studia misyjnego. Tę zbiórkę można wesprzeć, odwiedzając naszą stronę radiowarszawa.pl.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: O, guziczek teraz zadziałał. W tymże rytmie miasta pędzimy dalej. No dobra, popędzimy, bo jest Krzysiu ze mną.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Krzysztof, co ty tam wykombinowałeś, że tutaj tak się wyrywasz do odpowiedzi? Powiedz mi, Krzysiu.
2: Co ja wykombinowałem, tak. to wykombinowałem, ale tutaj byśmy zagrali w jakieś kalambury.
1: No dobra, to spróbujmy. Radiowe kalambury, 30 sekund mamy, no.
2: Jeździ na torach.
1: Pociąg.
2: Dalej.
1: Wukatka. Drezyna. Dalej.
2: No na torach takich mniejszych troszkę.
1: Wąskotorówka. Tramwaj.
2: Tramwaj.
1: No o,
2: koniec
1: wow,
2: prac. I tych utrudnień związanych z tramwajami na w Alei Niepodległości.
1: O, co ty gadasz? Już można to, normalnie?
2: Tak? Już można normalnie. Po ludzkiemu tramwaje.
1: A to ja cię zagnę teraz. A wiesz, że inną szerokość torów mają tramwaje w Poznaniu i w Łodzi wobec tych w Warszawie na przykład?
2: No.
1: Kurczę, wiedział.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: To ja jeszcze szybko koreczki od siebie dorzucę. Dokładnie sytuacja drogowa. Do Starej Miłosty do Pruszkowa dojedziemy w 35 minut i w 34 minuty odpowiednio z centrum Warszawy. Najdłużej będziemy jechać do Piaseczna, do Błonia, tam 50 i 55 minut. Wszystkie inne kierunki od Konstancina po Łomianki, od Jabłonnej po Kabaty, od Otwocka po Marki i Nadarzyn. To mniej więcej czas orientacyjny od 49 do 50 minut.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Na co dzień, proszę Państwa, widzimy ich za kierownicą czy nastawnikiem. Oprócz tego, że dowożą nas do szkoły czy pracy, to zdarzyło im się uratować życie i zapewnić bezpieczeństwo pasażerom. Bohaterowie warszawskiego transportu publicznego zostali gdzieś wyróżnieni przez władze miasta. Na gali był nasz reporter Wojciech Dudkowski.
2: Pomoc osobie chorej, kryzysie emocjonalnym, zagubionemu dziecku czy pasażerom w niebezpieczeństwie. To częste zdarzenia podczas służby pracowników komunikacji miejskiej w Warszawie. W Centrum Kreatywności Targowa odbyła się 9. edycja gali Osobowość Warszawskiego Transportu Publicznego. Jedno z wyróżnień odebrała kierowniczka pociągu szybkiej kolei miejskiej Małgorzata Sulej. Zajęła się dzieckiem, które odłączyło się od rodziców.
3: To było bardzo dla dziecka stresujące, bo nie mogłam nabyć z nią kontaktu, no ale jakoś pomalutku ją uspokoiłam. Pozostała bez mamy, bardzo płakała, nie chciała w ogóle wsiąść do mojego pociągu. Wsiadła pomalutku, ze swoim dyspozytorem nawiązałam kontakt, że jest taka sytuacja, czy on nie ma żadnej informacji, że dziecko zostało samo na peronie, powiedział, że nie. Zaraz era Facebooka, na Messengera znalazłam mamę, nawiązałyśmy kontakt, no i dziecko zawiozłam do stacji końcowej, gdzie mama przyjechała z policją i odebrała dziecko.
2: Bohaterem warszawskiego transportu publicznego został również Artur Dąbrowski, motorniczy tramwaju, który podczas przejazdu uratował życie osobie w kryzysie psychicznym.
4: Podczas porannego przejazdu przez moc północy zauważyłem kobietę dziwnie zachowującą się. No i trzeba było zatrzymać wóz i ratować życie. Okazało się, że kobieta chciała popełnić samobójstwo. Na szczęście udało się, koledzy również pomogli, więc kobieta została przy życiu. I dla mnie ważne było to, że trzeba komuś pomóc, a czy będzie jakaś nagroda, czy nie, to było zupełnie dla mnie nieistotne. Najważniejsze, żeby uratować w tym momencie daną osobę.
2: Kolejne wyróżnienie odebrał również Rafał Wójcik, który ratował zarówno swoich pasażerów, jak i kierowcę samochodu.
5: Należało ewakuować tramwaj, ponieważ dwóch nastolatków, którzy zostali także obywatelsko zatrzymani, byli zagrożeniem dla pasażerów mojego tramwaju. Na szczęście nikomu absolutnie nic się nie stało. Ci, którzy mieli ponieść konsekwencje, te konsekwencje ponieśli. Drugą sytuacją było zatrzymanie samochodu, który był widocznie po kolizji i jak się okazało, po ręcznym zatrzymaniu tego samochodu kierowcą był 70-letni człowiek, który w tym momencie przechodził udar i wymagał natychmiastowej pomocy.
2: Wysoka jakość i dobre oceny transportu publicznego w Warszawie to zasługa pracowników, podkreśla dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Katarzyna Strzegowska.
6: Bez Was nasi pasażerowie, nasi mieszkańcy tak wspaniale nie ocenialiby naszej komunikacji, tak bezpiecznie nie byli dostarczani w odpowiednie miejsca, gdzie chcą się przemieścić. Wasze zachowanie, Wasza codzienna praca absolutnie zasługuje na codzienne podziękowanie.
2: Według najnowszego barometru warszawskiego średnia ocen pasażerów w skali od 1 do 10 to 7,62. Najlepiej oceniana jest informacja pasażerska, najniżej duża liczba osób w pojazdach. Wojciech Dudkowski, Radio Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Dobiega końca godzina 16, za chwilę wyjedziemy w godzinę 17, czyli w drugą godzinę naszego spotkania w rytmie miasta, w której będziemy m.in. mówili o tym, że cykl z burmistrzem Ursynowa ruszył. Cykl spotkań oczywiście z burmistrzem Ursynowa, był u nas burmistrz Karczewa. Przypominam jeszcze raz, do 21.59 mieszkańcy Karczewa mogą swoje projekty do budżetu obywatelskiego składać. Reszta już informacji po informacjach, bo już za chwilę wiadomości Radia Warszawa.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Czym jest prawda?
4: To pytanie Poncjusza Piłata odbija się echem w duszy człowieka XXI wieku.
3: Czy można mimo niesprzyjających okoliczności przybliżyć się do prawdy o Bogu, o Kościele, o człowieku?
4: Do wspólnego poszukiwania prawdy zapraszamy Państwa w nowym programie Poznacie Prawdę.
3: W Radiu Warszawa na 106,2 FM oraz na kanale YouTube Radia Warszawa.
4: Premiera w każdą środę o godzinie 20. Zapraszają
3: Weronika Ostrowska
4: i Kacper Kowalczyk.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: Drodzy słuchacze, studio w radiu to nie tylko techniczne pomieszczenie, którego charakterystycznymi elementami są mikrofon i czerwona lampka. To serce radia, z którego docieramy z Ewangelią do tysięcy słuchaczy. Zapraszam do wsparcia zbiórki na remont naszego radia. Chcemy tworzyć nasze programy w miejscu estetycznym, nowoczesnym i przyjaznym, zarówno dla pracowników, jak i dla naszych gości. Dziękujemy za wsparcie. Kacper Kowalczyk.
6: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
2: Po reklamie.
1: Radio Warszawa 106,2 FM, minęła godzina 17.
7: Dobiega końca proces w sprawie głośnych zabójstw bezdomnych przy Grzybowskiej w Warszawie. Atak na pociąg linii Kijów-Warszawa pokazuje desperację Putina, mówi szef NATO. Powiemy też o aktywnych mieszkańcach Karczewa. To już ostatnie chwile na zgłaszanie projektów w ramach budżetu obywatelskiego. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik, zapraszam. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie dobiega końca proces w sprawie głośnych zabójstw bezdomnych w pustostanie przy Grzybowskiej na Woli. W 2024 roku odnaleziono tam ciała czterech osób. Oskarżony o podwójne zabójstwo Andrii S. dopiero dziś złożył wyjaśnienia w sprawie śmierci Romana Z. Obrońca Andrija S. chce, aby biegły ocenił, czy ciosy były zadane już po śmierci mężczyzny. Dziś wyjaśnienia złożył też drugi z oskarżonych, Ion B., który nie przyznaje się do zabójstwa. Twierdził, że wiedział o sprzeczce Andrija S. z ofiarą. Przyznał też, że pomógł wynieść ciało Romana Z. na strych.
8: Teraz bardzo, bardzo proszę, Wysoki Sąd, teraz moje życie w waszych rękach. Bardzo proszę, nie łamajcie moje życie. Nie chcę tak żyć. Rodzina tam, a ja w więzieniu.
7: Zbrodnie ujrzały światło dzienne, gdy na policję zgłosiła się jedna z mieszkających w pustostanie kobiet, która poinformowała, że w budynku znajdują się zwłoki. Śledczy odkryli cztery ciała. Proces dotyczy dwóch zabójstw. Według śledczych Romana Z. mieli zabić Andrii S. oraz Ion B. Andrii S. miał też zabić Bartosza P. Kolejny termin rozprawy wyznaczono na 16 listopada. Oskarżonym grozi dożywocie.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Atak na pociąg na Ukrainie pokazuje, jak zdesperowany stał się Władimir Putin, powiedział sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Dodał, że Rosja działa coraz bardziej lekkomyślnie, kontynuując swoją wojnę przeciwko Ukrainie. Sekretarz generalny NATO podkreślił również, że sojusz ma wszelkie możliwości odpowiedzi na rosyjską agresję hybrydową. Rosyjski dron uderzył w niedzielę w lokomotywę w pobliżu stacji Jagodyn, około 2 kilometrów od granicy z Polską. Tą samą trasą podróżowali wcześniej były premier Wielkiej Brytanii, Boris Johnson, oraz europejscy urzędnicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oceniła, że Rosja próbuje w ten sposób odstraszyć państwa Zachodu od wspierania Ukrainy.
0: To się dzieje lokalnie.
7: Prawie 1 000 000 złotych dla mieszkańców gminy Karczew. Sami zdecydują, na co zostaną wydane. Dziś do 22:00 można zgłaszać projekty, mówił w audycji w Rytmie Miasta burmistrz Karczewa Michał Rudzki.
9: W ramach tego oddajemy około 1 000 000 złotych ludziom, mieszkańcom, do podziału. Niech wybiorą jakiś projekt, na który im zależy, który jest dla nich ważny, istotny i mogą to w zasadzie zrealizować, jeśli oczywiście się postarają, no bo rzecz jasna, budżet obywatelski, trzeba pochodzić, pozbierać podpisy. To nie jest takie proste, jak ja to mówię, trzeba wstać z kanapy, a to już nie jest takie proste czasami.
7: Projekty mogą dotyczyć różnych dziedzin życia miasta. Po weryfikacji głosowanie rozpocznie się 1 października i potrwa 16 dni.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
1: No jeszcze jesteśmy w 19 stopniach Celsjusza, ale to też już końcóweczka, bo od godziny 20 temperatura spadnie do stopni 16. A o 5 rano będzie tych stopni 12, przelotne zachmurzenie gdzieś się pojawi, natomiast o 8 rano już pierwsze deszcze, które będą nam towarzyszyć do godziny 14. Jutro maksymalnie stopni 19, aczkolwiek odczuwalna będzie troszeczkę inna temperatura, no z uwagi na ten deszcz.
10: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Zaczynamy drugą godzinę w rytmie miasta z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Michał Opaciński, pozdrawiam serdecznie tych, którzy tutaj ze mną jeszcze wytrzymują i witam tych, którzy być może dopiero teraz włączyli swoje radioodbiorniki, tablety, fablety, komputery i inne różne urządzenia, dzięki którym jesteśmy słyszalni. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich naszych radiosłuchaczy, wszystkich tych, którzy są ze 106,2 FM. Już za chwilę zajrzymy na Ursynów i zobaczymy, co w trawie piszczy.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Niebawem ruszy kolejny cykl spotkań burmistrza Ursynowa Roberta Kępy z mieszkańcami dzielnicy. Więcej o inicjatywie w materiale Damiana Kowalskiego.
2: W najbliższych dniach mieszkańcy

0: lub sugestii do wykonania na przykład jakichś inwestycji. Zapraszam wszystkich mieszkańców do rozmowy o sprawach ważnych dla dzielnicy, dla społeczności.
1: Inicjatywa została zapoczątkowana ponad dekadę temu. W Urzędzie Dzielnicy podkreślają, że na spotkania można przychodzić z nawet pozornie błahymi sprawami, mówi burmistrz Ursynowa Robert Kępa.
2: Mieszkańcy przychodzą zarówno z sprawami, nazwijmy to, drobnymi, dotyczącymi, nie wiem, jakiejś kwestii dotyczącej chodnika, jak i ze sprawami, które dotyczą dużych inwestycji, jak największa inwestycja najbliższych lat, czyli budowa siedziby Ursynoteki, czyli naszej biblioteki publicznej tutaj na Ursynowie. Spotkania mają różnego rodzaju temperaturę.
1: W tym roku spotkania odbędą się przy stacji metra Ursynów i Natolin oraz w sąsiedztwie dzielnicowego ośrodka kultury. Z pewnością nie zabraknie tematów darmowych wydarzeń i inicjatyw, które są dopiero w planach. Organizatorzy zachęcają do wcześniejszego przygotowania pytań i zagadnień.
2: Jak wyglądają spotkania, to trochę zależy od mieszkańców. W efekcie takich spotkań też zawsze powstają notatki, powstają informacje, które przekazujemy do poszczególnych wydziałów. One dotyczą zarówno chodników, jak i zieleni, ale też przykładowo wydarzeń kulturalnych.
1: Szczegółowy plan spotkań można znaleźć na stronie Urzędu Dzielnicy. Damian Kowalski, Radio Warszawa.
3: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
4: No proszę, jak ta sytuacja w Warszawie się zmienia dynamicznie. Korkometr pokazuje 6 dla miasta Warszawy w skali od 0 do 12. W Kabaty dojedziemy najszybciej i do Starej Miłosnej też najszybciej. Te dwa miejsca 36 i 38 minut. Do Błonia prawie godzina. Konstancin Piaseczno 51 minut. Tyle samo czasu spędzimy w aucie jadąc do Jabłonny. Łomianki Marki tutaj 40 minut. Na Darzyn, Otwock i Pruszków 45 minut.

0: Merci.
1: Radio Warszawa 106,2 FM.
2: Dobrze słuchać.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Proszę Państwa, informacja sprzed kilkunastu minut, dwie dokładnie, bo w tym samym czasie te informacje się pojawiły. Na ulicy Marynarskiej za Postępu na Mokotowie trzy pasy w kierunku Alei Wilanowskiej są zablokowane, czyli tak jakbyśmy jechali tam od lotniska w stronę Wilanowskiej. Wypadek motocyklisty na Marynarskiej za Postępu na Mokotowie. Trzy pasy w kierunku Alei Wilanowskiej są zablokowane za ulicą Postępu. Także tam jest masakra teraz Saigon i nie inaczej jest na Ursynowie, bo dachowanie pojazdu na ulicy Ciszewskiego na Ursynowie, ruch jest zablokowany na ulicy Ciszewskiego, więc tam ostrożnie, no i apelujemy wszyscy o rozwagę. Pogoda jest jaka jest, już tak serio mówiąc, no spać się trochę chce wszystkim generalnie, wszyscy jesteśmy tacy przymuleni, więc tym bardziej, dodatkowo wolniej, oczy dookoła głowy, ostrożnie, nie szarżować, lepiej wolniej, a dalej dojechać niż za szybko i potem właśnie o. Także uwaga na te dwa miejsca.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Z panem burmistrzem Karczewa rozmawialiśmy, z panem Michałem Rudzkim, o też był wątek meczu Mazur-Karczew-Polonia 2 Warszawa, czyli tak zwane rezerwy Polonii-Warszawa, to jest czwarta liga. Mazur wygrał na wyjeździe 1-0. Natomiast mało śmiesznie się robi, kiedy myślimy w ogóle o Polonii-Warszawa, bo nikt nie chce zmodernizować stadionu Polonii. Stołeczny ratusz zmienia plan, tak krzyczy do nas artykuł na warszawa-nasze-miasto.pl. Stadion ma przejść gruntowną modernizację. Inwestycja zakłada budowę centrum wsparcia sportu, hali widowiskowo-sportowej, a także nowego stadionu piłkarskiego, co naturalne. No bo już ta kamienna to legenda, ale no prawda tego. Natomiast projekt miał zostać zrealizowany w formule partnerstwa publicznego. Okazało się, że miastu nie udało się pozyskać partnera. Przykra jest to informacja. Odroczono sprawę, więc za rok dopiero gdzieś tam pojawi się temat na nowo, tak już mówiąc najbardziej ogólnie, tak? Bo tu nie mam czasu na takie szczegóły tej sytuacji. Natomiast jest to przykre. Ja wiem, że podobno Legia rządzi, znaczy nie podobno, tylko Legia, Legionia, prawda, i tak dalej. Ja trochę jestem apolityczny, no wiadomo, że jestem z Warszawy, więc jak patrząc na Ekstraklasę, kibicuję Legii, ale równie mocno kibicuję Polonii. Już była o krok gdzieś tam od awansu znowu do Ekstraklasy. Mam nadzieję, że ten awans być może pomoże, dlatego warto kciuki za Polonię trzymać. A dlaczego? Któż z nas, drodzy Państwo, ja pamiętam jeszcze czasy, jak były derby Warszawy w Ekstraklasie. Bardzo bym chciał, aby były znowu, bo Warszawa zasługuje na to, żeby mieć dwa fajne kluby w Ekstraklasie.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Kraków ma 3, a Londyn to ma w ogóle chyba 7, pół ligi chyba angielskiej w Londynie gra. No właśnie, a my mamy tylko jeden w Warszawie, więc fajnie, gdyby do Ekstraklasy Polonia weszła jednak. I ten stadion, żeby miała

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: To ja wiem, że jak się wchodzi na odpowiednie strony, to i są złe informacje, to ciągle się złe pojawiają, ale to jest ważna informacja dla kierowców, bo to znowu sprzed kilku minut informacja. Kierowca pojazdu dostawczego wjechał w wiadukt na ulicy Targowej. Jeden pas w kierunku Dworca Wileńskiego jest zablokowany. Kierowca pojazdu dostawczego wjechał w wiadukt na ulicy Targowej. Jeden pas w kierunku Wileńskiego jest zablokowany, więc tutaj się ładnie nam przykorkuje Praga również. Ostrożnie, no zdążyłem powiedzieć paręnaście, dziesiąt minut temu o ostrożności, to jakieś takie, no mówię, no chyba ta pogoda tak wpływa na wszystkich, oby tam się poważnego nic nie stało przy tych trzech sytuacjach, o których Państwu mówiłem. Korki na pewno się tworzą momentalnie przecież w takiej sytuacji. Korkometr pokazuje 6, a dlaczego mówię o korkometrze? Dlatego, że właśnie więcej informacji teraz na temat czasów przejazdów się pojawi.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Najszybciej z centrum Warszawy dojedziemy do Starej Miłosny w Kabaty i Pruszkowa. Czas no około pół godziny, tam plus minus 2-3 minuty mniej więcej. Do Błonia 57 minut, tu najdłużej. Jabłonna marki Łomianki, czyli północ i północny wschód. 44 minuty, 47 do Jabłonnej i Łomianki 37 minut. Otwock, Konstancin, Piaseczno. Tutaj w okolicach 40 minut, no znowu plus minus te 2-3 minuty. Do Nadarzyna 41 będziemy jechać ze ścisłego centrum Warszawy, lokalnie gdzieś korki, stłuczki, oby nie było oczywiście, ale mogą być, więc mogą się przytykać nieco te ulice, nasze kochane.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ja nie wiem, czy Państwo słyszeli, to było wczoraj wieczorem. To się działo w okolicach Dworca Centralnego, dokładnie linia średnicowa. Łoś na torach był, tak, w tunelu linii średnicowej, dokładnie, pojawił się łoś, wtargnął, jak to zostało powiedziane, do jednego z tuneli linii średnicowej. No oczywiście naturalnie, że wystąpiły utrudnienia w kursowaniu pociągów, 80 minut. Haha, ale śmieszne. Mało śmieszne to z perspektywy tego biednego łosia, bo ja nie jestem jakimś psychofanem ekologii, ale jak najbardziej zwierzęta szanuję i uwielbiam, ale najbardziej zastanawiające jest, jak on tam wszedł, jak on się tam dostał, jak on się tam znalazł. No oczywiście został zabezpieczony, bezpiecznie wywieziony do lasu, wszystko jest tutaj okej, okay. Pan łoś ma się dobrze, ale no z drugiej strony, jak on tam wszedł, nie wiem, no już w linii średnicowej, na linii średnicowej różne rzeczy się działy, ale łosia to jeszcze nie grali, no przecież to jest ścisłe centrum Warszawy.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Dzień dobry, Wojtku.
2: Witam Cię, Michał.
1: Chciałem poinformować Państwa i Ciebie za pośrednictwem naszej rozgłośni radiowej Radio Warszawa 106,2 FM, że właśnie zepsułeś mi koncepcję na wejście. Miało być koncepcyjnie, ale...
2: Masz klawiaturę.
1: Ale zepsułeś mi, bo ja chciałem porozmawiać o grzybach.
2: Jadłem dzisiaj.
1: Tak, ja chciałem porozmawiać o grzybach, a ty przyszedłeś młody.
2: Tak, ja zawsze jestem młody. Młody i piękny, i wspaniały, i cudowny.
1: I skromny.
2: I skromny. Skromny przede wszystkim
1: tak.
2: Jestem.
1: Złoty, a skromny, proszę Państwa, bo cały Wojtek.
2: Jestem cudowny.
1: Muszą Państwo wiedzieć, że,
2: nie ma.
1: Że obywatela już jakby mniej.
2: Zapanowało mi okulary.
1: Wojtka jakby mniej, proszę Państwa.
2: Bo chudne.
1: Bo chudne,
2: trochę
1: tak.
2: Z góry, trochę z dołu.
1: Studio wymaga remontu, tak. Jak doskonale Państwo wią.
2: Dokładnie.
1: Wią, bo blisko, wiedzą daleko.
2: My też się remontujemy.
1: Tak.
2: Ile się tylko możemy remontować?
1: Wojtek powiedział mi poza anteną, proszę Państwa, to jest dowód na to, że media kłamią, bo że ogolił się, bo kurz mu w brodzie zalegał.
2: I nie tylko kurz. Co ja tam nie znalazłem, proszę Cię.
1: Tak?
2: Sprzed pół roku jakieś normalnie...
1: Ty, a mój rower widziałeś? Bo jak gdzieś zgubiłem...
2: Nie, ale dwie szprychy wyciągnąłem.
1: A to jest to, co mówię, że Cię kuje w szyję, tak?
2: Dokładnie,
1: że gardło Cię bolało
2: dokładnie.
1: Niby.
2: I kolarka nie dała rady trzymać, cały czas się rwała.
1: I to były te moje szprychy. Od koła. No tak
2: myślałem. Co się dzieje?
1: No bo jest taki gorący. Nie, no taka jest tu parno, tu duszno. Tu
2: ale coś kropiło dzisiaj, jak jechałem. Zatem jeszcze
1: kropiło jednak. Aha, czyli tak pogody można tam nie sprawdzać prognozy.
2: Można, ja
1: znaczy,
2: sprawdzę.
1: Nie wierzyć. Sprawdzać, ale
2: przez jedno
1: jak
2: oko.
1: Jak to było? To był taki myśliciel jeden z czasów słusznie minionych, że ufaj, ale sprawdzaj, tak?
2: Tak, dokładnie, dokładnie. Moja żona tak do dzieci zawsze
1: to
2: mówi.
1: Ja ci ufam, ale idę sprawdzić.
2: Domową? Tak, to pokaż.
1: No właśnie, to ja idę sprawdzić, czy pada. Do widzenia.
2: A ja zapraszam.
0: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Warszawa, stolica Polski, poniosła w II wojnie światowej niesamowite straty. Te straty, początek zniszczeń, rozpoczęły się we wrześniu 1939 roku, o czym będziemy rozmawiać z Michałem Gruszczyńskim w najnowszym kalejdoskopie historycznym. Marcin Pąk, zapraszam już dziś po godzinie 20.
0: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
2: Jesienno-zimowe wieczory to idealny czas na chwilę przyjemności. Dlatego Fabryka Cukiernicza Kopernik, najstarsza fabryka cukiernicza w Polsce, prezentuje swoje wyjątkowe zimowe hity. Odkryj bogactwo korzennych przypraw w zupełnie innych odsłonach. Nowe kompozycje, a w środku wciąż ten sam, legendarny smak Torunia zamknięty w pierniku. Połącz tradycję z nowoczesnością i rozgrzej zmysły. Sięgnij po pyszne nowości od Kopernika. Znajdziesz je w lokalnych sklepach.
0: Po reklamie.
3: Tu Radio Warszawa, 162 FM, minuta po 18.
4: Podsumowanie wiadomości lokalnych dnia. Michał Koźlik, zapraszam. Groźnie wyglądająca kolizja na przejeździe kolejowym w Podkowie Leśnej. Na niestrzeżonym przejeździe Podkowa Leśna Główna kierowca Mercedesa nie ustąpił pierwszeństwa i zderzył się z pociągiem Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Nikt nie odniósł obrażeń. Policja ustaliła, że samochodem kierował 36-letni mężczyzna. Zarówno on, jak i maszynista byli trzeźwi. Pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności w rejonie przejazdów kolejowo-drogowych, przypomina aspirant sztabowy Katarzyna Zych z Policji w Grodzisku Mazowieckim.
5: Policjanci przypominają kierowcom, że na przejeździe kolejowym nie ma miejsca na niecierpliwość, pośpiech czy brawurę. Przed każdym z nich należy zatrzymać się, dokładnie rozejrzeć i upewnić, że nie nadjeżdża pociąg. To on ma zawsze pierwszeństwo na przejeździe kolejowym. Pamiętajmy o tym.
4: Kierowca Mercedesa został ukarany mandatem w wysokości 1100 zł. Przed Sądem Okręgowym w Warszawie dobiega końca proces w sprawie głośnych zabójstw bezdomnych w pustostanie przy Grzybowskiej na Woli. W 2024 roku odnaleziono tam ciała 4 osób. Oskarżony o podwójne zabójstwo Andrii S. dopiero dziś złożył wyjaśnienia. Różniły się od tych z postępowania przygotowawczego. Wtedy przyznał się do zabójstwa, a teraz przeciwnie. Wyjaśnienia złożył też drugi z oskarżonych, Ion B., który też nie przyznaje się do winy. Zbrodnie ujrzały światło dzienne, gdy na policję zgłosiła się jedna z mieszkających w pustostanie kobiet, która poinformowała, że w budynku znajdują się zwłoki. Oskarżonym grozi dożywocie. Będą pytać i zgłaszać pomysły. Rusza cykl jesiennych spotkań u burmistrza Ursynowa Roberta Kępy z mieszkańcami dzielnicy. O szczegółach mówi Paweł Ciach z ursynowskiego ratusza.
6: Są to otwarte spotkania, które odbywają się w 3 kolejne środy września, czyli 16, 23 i 30 września, pomiędzy godziną 17 a 19. Jest to okazja do bezpośredniej rozmowy z burmistrzem, do zadawania pytań, do podzielenia się spostrzeżeniami, uwagami, przekazania próśb lub sugestii do wykonania na przykład jakichś inwestycji.
4: Pierwsze spotkanie odbędzie się przy stacji metra Ursynów.
6: Zapraszam wszystkich mieszkańców do rozmowy o sprawach ważnych dla dzielnicy, dla społeczności. Zachęcamy do przygotowania pytań, próśb, sugestii.
4: Szczegółowy plan spotkań można znaleźć na stronie Urzędu Dzielnicy Ursynów. Wzorowo wypełniali swoje obowiązki i pomagali ratować życie i zdrowie pasażerów. Pracownicy komunikacji miejskiej otrzymali dziś wyróżnienia Osobowość Warszawskiego Transportu Publicznego. Jedną z uhonorowanych jest kierowniczka pociągu szybkiej kolei miejskiej Małgorzata Sulej. Pomogła zagubionemu dziecku powrócić do rodziców.
7: To było bardzo dla dziecka stresujące, bo nie mogłam nabyć z nią kontaktu, no ale jakoś pomalutku ją uspokoiłam, pozostała bez mamy, bardzo płakała, nie chciała w ogóle wsiąść do mojego pociągu. Wsiadła pomalutku, ze swoim dyspozytorem nawiązałam kontakt, że jest taka sytuacja, czy ona nie ma żadnej informacji, że dziecko zostało samo na peronie, powiedział, że nie. Teraz era Facebooka, na Messengera znalazłam mamę, nawiązałyśmy kontakt, no i dziecko zawiozłam do stacji końcowej, gdzie mama przyjechała z policją i odebrała dziecko.
4: To pracownicy tworzą wysoką jakość komunikacji miejskiej w Warszawie, mówi dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Katarzyna Strzegowska.
8: Bez was nasi pasażerowie, nasi mieszkańcy tak wspaniale nie ocenialiby naszej komunikacji, tak bezpiecznie nie byli dostarczani w odpowiednie miejsca, gdzie chcą się przemieścić. Wasze zachowanie, wasza codzienna praca absolutnie zasługuje na codzienne podziękowanie.
4: Odważnym pracownikom gratulujemy. W tym tygodniu nie pojedziemy tramwajem przez Aleję Zieleniecką w Warszawie. Ma to związek z wymianą zwrotnic przy Rondzie Waszyngtona i w rejonie pętli Aleja Zieleniecka, mówi Witold Urbanowicz z tramwajów warszawskich.
9: Pracę zaplanowaliśmy na dwóch krańcach zamkniętego torowiska. Wymienimy dwie zwrotnice przy rondzie Waszyngtona oraz trzy w rejonie pętli Aleja Zieleniecka. Tramwaje nie będą kursować Aleją Zieleniecką między przystankami Aleja Zieleniecka i rondo Waszyngtona od 14 do 20 września.
4: Zmienionymi trasami jeżdżą tramwaje 7 i 22, a linia 25 jest czasowo zawieszona. Prawie 1 000 000 złotych dla mieszkańców gminy Karczew. Sami zdecydują, na co zostaną wydane pieniądze. Dziś do 22 można zgłaszać projekty, mówił w audycji W Rytmie Miasta burmistrz Karczewa Michał Rudzki.
10: W ramach tego oddajemy około 1 000 000 złotych ludziom, mieszkańcom, do podziału. Niech wybiorą jakiś projekt, na który im zależy, który jest dla nich ważny, istotny i mogą to w zasadzie zrealizować, jeśli oczywiście się postarają, no bo rzecz jasna, budżet obywatelski trzeba pochodzić, pozbierać podpisy. To nie jest takie proste, jak ja to mówię, trzeba wstać z kanapy, a to już nie jest takie proste czasami.
4: Po weryfikacji projektów głosowanie rozpocznie się 1 października i potrwa 16 dni. Legia Warszawa zremisowała wczoraj wieczorem z Widzewem Łódź i Łódź 1-1. Bramkę dla gospodarzy zdobył Rafał Augustyniak. Podział punktów nie może satysfakcjonować legionistów, mówił Radiu Warszawa Adam Godlewski z Polska Press.
11: Oba zespoły miały swoje sytuacje, oba zespoły miały lepsze i niestety gorsze momenty. Nie najbardziej zabrakło takiej walki do końca, jaką pamiętam z lat 90. w tym klasyku, gdzie były odwracane losy spotkań, szczególnie przy Łazienkowskiej. Ten ostatni kwadrans był taki bezbarwny.
4: W najbliższą niedzielę legioniści zagrają na wyjeździe z Jagiellonią Białystok.
12: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
3: Dziewiętnaście stopni w Warszawie, i w Sulejówku, i w Ząbkach, i w Łominie, i w Radzyminie, i w Kuligowie, i w Serocku, a także w Nasielsku i w Cieńszej. Tyle. Jeśli chodzi o jakieś niższe temperatury, to w okolicach jedynie mrozy i kałuszyn 18. Ciśnienie powolutku do góry 1000, prawie 8 hektopaskali. Zbliża się opad deszczu, jak zapowiadają synoptycy, gdzieniegdzie już w Warszawie. Pokropiła w okolicach nawet całkiem intensywnie.
13: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
14: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
3: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa na 106,2 FM. Wojciech Dąbrowski, witam serdecznie i zapraszam. Smash Mouth już za chwilę w utworze All Star. To chyba najsłynniejszy utwór, przynajmniej w Polsce najbardziej znany, ale będzie także duet Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny, to jeśli chodzi o muzykę, ale będzie także dobre słowo. Będą także informacje, które mam nadzieję Państwu pomogą w poruszaniu się po stolicy.

0: Pas, to jest dobre słowo, pasuje do tego, co, o czym teraz będę mówił, bowiem są takie pasy w Warszawie, zwłaszcza te wyasfaltowane, które są zakorkowane ciasno, na wylotówkach ze stolicy na Konstancin, na Jabłonną i na Nadarzyn. Wylotówka na Piaseczną, czyli Puławska, także zakorkowana ciasno na Połczyńskiej, czyli standard w kierunku Błonia. Przez Wolej Bemowo, w drugą stronę także ruch wzmożony, choć gigantyczny korków dziś w Warszawie nie ma. Aleja Krakowska korkuje się w stronę Nadarzyna, a jeśli chodzi o Solidarności, to w kierunku Marek i także S8 w kierunku Marek, czyli do Marek wszystkich są jechać. Ciasno także już w tym momencie na Dźwigowej, tu niezależnie od tego, w którą stronę idziemy, przypominam o remontach. Remonty także przy Dworcu Zachodnim, zatem Alei Jerozolimskiej, ale także i ulica Bitwy Warszawskiej ciągle zakorkowana. Utrudnienia napotkamy na Grójeckiej, na Banacha. Jak już Banacha i Grójecką dojedziemy do Wawelskiej, no to jadąc w kierunku trasy Łazienkowskiej, także ruch powolutko.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46 46.

0: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa, 23 minuty po godzinie 18, no to dobre słowo już teraz.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 14. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty 167 i 168. Rodzina i ludzie młodzi, społeczne warunki, nadziei. Dla ludzi młodych niestabilność zatrudnienia jest szczególnie dramatyczna. Jak przypominają biskupi Stanów Zjednoczonych Ameryki, praca nie jest jedynie źródłem dochodu, lecz decydującą przestrzenią, której kształtuje się tożsamość, nawiązują się przyjaźnie i więzi, uczy się konkretnych odpowiedzialności i rozeznaje się własne powołanie. Gdy dostęp do pracy jest utrudniony przez wysokie bezrobocie, niewystarczające systemy kształcenia albo bariery strukturalne, wielu młodych ludzi widzi zablokowaną drogę własnej realizacji ludzkiej i zawodowej. Konieczność wielokrotnej zmiany zawodu w ciągu życia domaga się dróg stałego dokształcania i przekwalifikowania, które uzdolnią nowe pokolenia do podejmowania z kompetencją i autonomią ryzyka związanego ze zmiennym i często nieprzewidywalnym kontekstem gospodarczym. Stąd wynika szczególna odpowiedzialność publiczna. Państwo ma obowiązek wspierać działalność przedsiębiorstw przez tworzenie warunków sprzyjających zatrudnieniu, wspierać pracę tam, gdzie jej brakuje, a także bronić jej w czasach kryzysu, ponieważ to właśnie praca jest dobrem podstawowym dla rodzin i dla społeczeństwa. W sposób szczególny w okresie głębokich przemian technologicznych potrzebna jest polityczna kreatywność na rzecz pracy, stawiająca w centrum rodzinę i nowe pokolenia, jeśli nie chcemy, aby postęp ekonomiczny przełożył się na nowe formy niepewności i wykluczenia.

0: 36 minut po godzinie 18.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Anna Jurksztolt śpiewała o Supermanie. To są prawdziwi supermenowie, trzeba przyznać. W Pałacu Kultury i Nauki odbyły się Mistrzostwa Polski prawdziwych supermenów, czyli strażaków. W biegu po schodach, to już 8 Mistrzostwa Polski, Wieżowiec 2026 odbyły się w Pałacu Kultury i Nauki. Organizatorem są Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie i Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, a współorganizatorem Komenda Główna. To niezwykły bieg po schodach. Dwuosobowa rota strażacka musi w jak najkrótszym czasie pokonać drogę na 30 piętro Pałacu Kultury i Nauki. Pokonać, nie wjechać windą. A przypomnę, że strażacy nie biegną w krótkich spodenkach i butach sportowych, tylko są ubrani w ubranie specjalne zgodne z normą N469. Wiecie, jak to wygląda. Buty strażackie, hełm, aparat ochronny układu oddechowego, maskę i butlę powietrzną. Ja przypominam, że to wszystko swoje waży. Tak sobie myślę, że jakbym wszedł na pierwsze piętro, to już byłby cud. 7 minut 35 sekund to najlepsze kobiety, 7 minut najszybsi mężczyźni, 4 minuty 58. 4 minuty, a kobiety 7 minut. W 30 piętro w takim stroju naprawdę trzeba być wielkim supermanem i superwoman.

Ależ to było energetyczne. Nie wstydź się mówić, że kochasz. Piotr Rubik, Zofia Nowakowska między innymi, ale teraz energetyki jeszcze więcej. Będzie Macy Gray, będzie także Czesław Niemen. Tak na uspokojenie przed 19:00.

0: Za minutę 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Halo Warszawo, wstawaj, zanim Pałac Kultury ziewnie po raz trzeci.
3: Tu poranek z Radiem Warszawa. Jesteśmy z wami szybciej niż metro na M2.
2: Pogoda? Sprawdzona. Korki? Znamy wszystkie, nawet te, które jeszcze nie powstały.
3: A wiadomości? Tak świeże, że warszawskie piekarnie pytają nas o przepis.
2: Poranek z Radiem Warszawa.
3: Budzimy stolice i okolice.
2: Od 7 do 10, od poniedziałku do piątku. Zapraszają
3: Weronika Ostrowska
2: i Jarek Wydra.
3: Dobrze słuchać, poleca nawet Syrenka Warszawska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
5: Myślisz o przyszłości?
6: Jasne, dlatego oszczędzam w pracowniczych planach kapitałowych.
5: A co cię do tego przekonało?
6: To, że nie oszczędzam sam. Do moich wpłat w PPK dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej.
5: Brzmi nieźle. A te pieniądze są naprawdę twoje?
6: Tak, to moje prywatne środki, jak na rachunku bankowym. Mam do nich stały dostęp. Są dziedziczone, a do tego pracują na moją przyszłość.
5: Chyba też to sprawdzę i zapiszę się do PPK.
6: Już 4,5 miliona osób oszczędza w pracowniczych planach kapitałowych. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak skutecznie oszczędzać na swoją przyszłość.
7: Wiesz co?
8: Słucham.
7: To studio od 10 lat nie było wyremontowane. Ono jest takie nienowoczesne.
8: Technologicznie sporo już jest do nadrobienia. Tu nie trzeba nic już mówić, tylko trzeba działać.
7: No dobra, no to co?
8: Ja myślę, że dołączamy do wszystkich pozostałych pracowników radia z prośbą o wsparcie na remont studia.
7: Zwracamy się więc z prośbą o wsparcie finansowe. Elżbieta Stawińska,
8: Marcin Wnuszyński,
7: autorzy audycji Złością
8: czy Miłością.
9: Wesprzyj zbiórkę na remont studia Radia Warszawa przez stronę www.radiowarszawa.com.pl.
1: O reklamie.
0: Minuta po godzinie 19.
10: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
11: Ojciec Święty złożył wizytę w Bibliotece Watykańskiej. Leon XIV podjął decyzję o rozbudowie Watykańskiego Archiwum i Biblioteki. Kościół we Francji przygotowuje się do wizyty Ojca Świętego, a zarazem przeżywa nowennę przed 180. rocznicą objawienia w La Salette. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV złożył wizytę w Bibliotece Watykańskiej, zainaugurował tam wystawę Woda, katastrofa i cud. Przemówienie rozpoczął od osobistego zwierzenia, dziś bowiem obchodzi 71. urodziny, a jego mama, jak przyznał, była bibliotekarką. Fakt, że wizyta w Bibliotece Watykańskiej przypada właśnie dzisiaj, uznał za opatrznościowy zbieg okoliczności.
12: Leon XIV wyraził uznanie dla misji archiwum i biblioteki. Podkreślił, że służą one rozwojowi i upowszechnianiu kultury dla dobra Kościoła i ludzkości. Wskazał, że książki milczą i domagają się ciszy. Podsycają one zarazem w człowieku pragnienie i odwagę do poszukiwań.
13: Sant'Agostino è un emblema di questa dinamica.
12: Papież przywołał wyznania świętego Augustyna, w których święty wspomina, że w chwili kryzysu intelektualnego usłyszał głos dziecka śpiewającego weź i czytaj, weź i czytaj. Przeczytał więc list świętego Pawła do Rzymian i wówczas, jak napisał, jakby światło pewności zajaśniało w jego sercu, a wszelki mrok wątpliwości uleciał. Papież powiedział pracownikom biblioteki i archiwum, że udostępniając uczonym zasoby tych instytucji, pomagają Kościołowi i ludzkości dotrzeć do najgłębszych pragnień, bez których wszystko oddala się od żywego Boga, źródła prawdy i miłości.
11: Przy okazji dzisiejszej wizyty w Bibliotece Apostolskiej Leon XIV ogłosił decyzję o rozbudowie przestrzeni biblioteki i archiwum. Oznajmia to podpisany dziś przez papieża chirograf.
14: Decyzja Ojca Świętego ma odpowiedzieć na rosnące potrzeby obu instytucji. Bezpośrednim powodem rozbudowy jest znaczny wzrost zbiorów bibliograficznych i dokumentacji, przez co dotychczasowe przestrzenie obu instytucji stały się niewystarczające.
10: Wiadomości ze świata.
11: Kościół we Francji przygotowuje się do wizyty Leona XIV, a zarazem przeżywa nowennę z okazji 180. rocznicy objawienia w La Salette. Jak mówi kapelan tego sanktuarium, ksiądz Zbigniew Cybulski, przesłanie Maryi okazuje się szczególnie aktualne dzisiaj, kiedy coraz więcej Francuzów doświadcza duchowej pustki i odkrywa piękno katolickiej wiary.
15: Maryja Salet mówiła o potrzebie nawrócenia. Łączy wiarę z naszym życiem i mówi to w ten sposób do ludzi, którzy w tym czasie tutaj mieszkali, pokazując to poprzez uprawy, które się psują, poprzez ziemniaki, winogrona, orzechy, czyli dokładnie to, co ludzie tutaj uprawiali w tym czasie. Odstępstwo od wiary powoduje, że ta ciężka praca nie przynosi owoców. My potrzebujemy Bożego błogosławieństwa. I kiedy popatrzymy na dzisiejszy świat, to widzimy, że świat jest zagubiony. Świat, który odstawił Pana Boga, któremu wydaje się, że może żyć i funkcjonować bez Pana Boga, tęskni za Panem Bogiem. Dlatego też to orędzie jest aktualne choćby z tego powodu, że wzywa do nawrócenia.
11: 180. rocznica objawienia w La Salette przypada w przyszłą sobotę. Leon XIV będzie we Francji od 25 do 28 września.
10: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: No to sprawdźmy, co w pogodzie się zmieniło przez tą godzinę, o której teraz możemy powiedzieć, że już jest 6 po 19. 16,5 stopnia Celsjusza w Warszawie. Jeszcze raz sprawdzimy. 16,5. 16 rasznym i ząbki. 15 proszków, ołtarzów, błonie, baranów. 15 także Kamion, Kowiesy, Babsk i Białorawska. To jeśli chodzi o Mazowsze. Jeśli chodzi o wilgotność, urosła do 92%, a ciśnienie do góry 1008, równiutko na barometr w Warszawie. Cześć, i pół minuty po 19. Dobry wieczór, Wojciech Dąbrowski, witam i zapraszam. W tej godzinie m.in. reportaż Michała Koźlika, teologia, najlepsze studia na trudne czasy, z mikrofonem na Akademii Katolickiej w Warszawie. Zapraszam bardzo serdecznie. Oczywiście po godzinie 19 także będzie dużo dobrej muzyki. Będzie m.in. Gibson Brothers, a teraz grupa TGD, ale nie sama.

prosto ze słonecznej Martiniki, Gibson Brothers, choć to chyba Francuzi, jeśli chodzi o pochodzenie. Także bardzo, bardzo swego czasu popularne trio. No i chyba najpopularniejszy utwór, czyli Kuba i Gibson Brothers w Radiu Warszawa na 106.2 FM. 14 minut po godzinie 19.00.

0: 21 minut po godzinie 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: 106,2 FM. Warszawa już niedługo rowerem ma stać, bowiem Zarząd Dróg Miejskich szuka wykonawcy kolejnej drogi dla rowerów od ulicy Nowolipki do Placu Bankowego. Plac Bankowy także w końcu przejdzie modernizację. To przede wszystkim kluczowy fragment rowerowej trasy północ-południe biegnącej przez ścisłe centrum. Razem z nią powstanie także przejście dla pieszych w osi Ogrodu Krasińskich. No i także na zmianach mają zyskać kierowcy, ma być zdecydowanie łatwiej tamtędy przy Ogrodzie Krasińskich jechać. No rzeczywiście jest tam troszeczkę to wszystko skomplikowane, no ale przede wszystkim dla rowerzystów ma być zdecydowanie łatwiej. No i jeśli pogoda będzie dopisywała, no to rowerem można przecież jeździć nawet zimą. Sam jestem tego niezbitym dowodem, bo także zimą wielokrotnie jeździłem. Da się.

0: cieszę.
1: Co za numer?
0: Co ciekawe?
1: Czary mary.
0: Czary mary.

Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. To była Małgorzata Ostrowska, już za chwilę Spiller i Sophie Ellis Baxter i Simple Red. Te trzy osoby na pewno usłyszymy w dwóch piosenkach. A potem już zapraszam do wysłuchania reportażu Michała Koźlika.

0: Simple Red i Stars na 106.2 FM na naszym, przepraszam, radiowym zegarze. Dokładnie 19.40. Zapraszam na reportaż.
1: Dla ludzi z zewnątrz widok wychodzących z uczelni radosnych studentów teologii to powód do zastanowienia. Co takiego jest w studiowaniu na tym kierunku na Akademii Katolickiej w Warszawie, że daje tyle pokoju, radości i pogody ducha?
2: To jest bardzo radosne poznawanie Pana Boga i też zgłębianie swojej własnej wiary.
1: Opowiadają ci, którzy są tu na co dzień.
3: Zawilińska Klaudia.
4: Artur Szymański.
5: Siostra Lucja Sabi ze Zgromadzenia Sióstr Męki Pana Naszego Jezusa Chrystusa, czyli pasjonistki.
2: Rozwijanie się przede wszystkim, to, że ja zaczynam myśleć, zaczynam rozumowo też podchodzić do mojej wiary.
4: Pogłębienie relacji z Bogiem. Bardzo tutaj zapraszają do czytania Pisma Świętego, więc też poznajemy, bo mamy bardzo dużo biblistyki. I na pewno, jeżeli chodzi o teologię moralną, zadawanie sobie pytań w życiu codziennym, tak po prostu, jako menadżer, czy jako ojciec, czy jako syn, dlaczego to robię? Z czego to wynika? Takie poznanie wewnętrzne siebie.
6: Bardzo dużo biorę do swojej osobistej relacji z Panem Jezusem. Za niedługo składam moje śluby zakonne, pierwsze, więc jest to dla mnie tak bardzo umacniające też na mojej drodze wiary.
4: Tu jest filozofia. Jak ktoś ma trochę taki analityczny umysł, to bardzo fajnie może sobie poukładać różne rzeczy i poodpowiadać na pytania eschatologiczne albo pytania takie etyczne.
5: Uważam, że każda siostra zakonna powinna studiować teologię.
1: Swoje studia na Akademii Katolickiej w Warszawie podsumowują także absolwenci.
7: Dudkowska Beata, Małgorzata Pajkowska. W dzisiejszych tak trudnych czasach jest to bardzo dobry wybór teologia. Pogłębić chociażby swoją wiarę. Od września najprawdopodobniej podejmę pracę w szkole. Będę uczyć religii.
8: To był jedyny słuszny kierunek, jaki mogłam skończyć. Jest to powiązane z pasją. Słowo Boże, Jezus. To jest to, w czym jestem od zawsze. Mam zupełnie pracę niezwiązaną z teologią.
1: Na Akademii Katolickiej w Warszawie spotykają się bardzo różne drogi. Jedni przychodzą tu na kilka lat, inni tylko na chwilę. Ale wielu z nich łączy jedno – codzienne życie, które toczy się równolegle do studiowania.
4: Mam własną działalność, więc robię kursy, głównie się zajmuję robieniem szkoleń i kursów. Jak to godzę? To jest wyzwanie, ale daje to takie spełnienie, że nie stoję w miejscu.
1: Dla osób, które pracują i nie mogą pozwolić sobie na klasyczny tryb studiowania, uczelnia proponuje rozwiązanie, które w ostatnich latach zyskuje coraz większą popularność. Jednym z jego uczestników jest znany ewangelizator Marcin Zieliński.
9: Bardzo cieszę się z tego, że mogłem podjąć studia teologiczne na Akademii Katolickiej właśnie w systemie blended learning. Niektórzy prowadzą dynamiczny tryb życia, tak jak ja, zmieniając miejsce z tygodnia na tydzień. Dlatego propozycja studiowania w systemie blended learning, mam wrażenie, że wychodzi bardzo naprzeciw stylowi życia wielu ludzi. Bardzo cieszę się z tego, że te studia właśnie kończę.
1: Ale to nie jest studiowanie z doskoku. Za tym modelem stoi konkretna struktura, wymagania i sposób pracy, który łączy samodzielność i prowadzenie przez wykładowców.
10: Ksiądz Andrzej Tulej, jestem dyrektorem zaocznych, niestacjonarnych studiów w systemie blended learning. Ten system polega na tym, że studenci mają obowiązek uczestniczenia 3 razy w roku, od poniedziałku do piątku, koniec września, stycznia i maja w zajęciach, gdzie w takiej jakby syntezie, pigułce mają przekazywane podstawowe treści. Druga część materiału jest im w różnej formie przekazywana przez internet. Są to jednolite, pełne studia 6-letnie magisterskie. To jest taki system zjazdowy. To nie są studia online. Bardzo zwracamy uwagę na te zjazdy. Wszyscy się zjeżdżają, spotykają, ludzie się poznają ze sobą. Mamy codzienną Eucharystię i to wszystko tworzy jakąś piękną całość. Zapewniamy tą ortodoksję. Tutaj nie przedstawiamy jakichś teorii wątpliwych, nie wymyślamy jakichś nowych rzeczy, tylko przekazujemy naukę Kościoła taka, jaka ona jest, w sposób możliwie przystępny i atrakcyjny.
1: Akademia Katolicka w Warszawie to jednak nie tylko pełne studia teologiczne, to także propozycje dla tych, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę i wiarę, ale mają o wiele mniej czasu. Jedną z nich jest 2-letni kurs biblijny, Szkoła Biblijna Collegium Joanneum, prowadzona przez siostrę doktor habilitowaną Judytę Pudełko, profesor Akademii Katolickiej w Warszawie.
11: Szkoła Biblijna jest to kurs, który przybliża Pismo Święte. Na ten kurs poświęcamy aż 2 lata. Zajęcia są w jedną sobotę w miesiącu, od godziny 9.30 do 17.00. Wiek nie ogranicza, to jest taki kurs właśnie dla własnej formacji, a zatem od młodych pracujących po emerytów. I ludzie też pracują. pracujący w bardzo różnych zawodach. Są wprowadzenia, czym jest Pismo Święte, jak powstawało, co to znaczy, że jest natchnione, czym jest kanon, też świat biblijny, od tej strony też geograficznej, archeologicznej. I potem oczywiście przechodzimy do już poszczególnych części Starego Testamentu. Drugi rok zajmuje się Nowym Testamentem. To jest ten kurs podstawowy, żeby dać taki bardzo przystępny przekaz, ale to nie wszystko, bo mamy taki kurs, który nazywamy trzecim rokiem, albo go nazywamy monografami, wykłady monograficzne. Zajmujemy się na przykład jedną księgą, albo wybranym tekstem, albo jakimś tematem przekrojowym. Jest bardzo ważne też kryterium doboru wykładowców. Są to bibliści, którzy nie tylko posiadają wiedzę, ale którzy również dobrze mówią. Są to w pierwszym rzędzie nasi wykładowcy Akademii Katolickiej, ale też wykładowcy i UKSW w Warszawie, i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Śląskiego. To jest też ten cel tej naszej formacji biblijnej, aby słuchaczy naszych zapalić i do poznawania Biblii, ale też, żeby oni potem z czasem dzielili się z innymi, czyli właśnie różnego rodzaju grupy parafialne, kręgi biblijne, aby w Kościele wzrastała poprawna znajomość Pisma Świętego.
1: Na Akademii Katolickiej w Warszawie działa też dwuletnia Warszawska Szkoła Liturgiczna. O swoim doświadczeniu uczestnictwa w tym kursie opowiada Małgorzata Rapsztyn.
3: To forma dwuletniego kursu. Mamy zjazdy raz na miesiąc. Skupiamy się na teologii liturgii, na tym, co oznaczają te znaki, gesty, symbole, które wykonujemy. W mistyce liturgii myślę, że jest znacznie więcej niż o samych takich kwestiach praktyczno-technicznych. To jest bardzo przydatna wiedza. Tak naprawdę istotą przeżywania liturgii jest rozumienie, co się robi. Aktywne uczestnictwo zakłada uczestnictwo fizyczne, klękanie, wstawanie itd., ale też mentalne, intelektualne i to, że rozumiemy, w czym uczestniczymy.
1: Do kogo konkretnie skierowana jest ta propozycja? Mówi kierownik Instytutu Liturgicznego Akademii Katolickiej w Warszawie, ksiądz dr Mateusz Kielarski.
12: Oferta otwarta dla tych wszystkich, którzy są zaangażowani, czy chcą jeszcze mocniej zaangażować się w przeżywanie i doświadczenie liturgii w czasie mszy świętej, czy w czasie uczestniczenia w sakramentach. Jak rozumieć, w jakich znakach uczestniczymy, co one oznaczają, jak się kształtowały w historii liturgii te poszczególne obrzędy, jak dzisiaj ta liturgia powinna być celebrowana, jak powinniśmy w niej faktycznie owocnie uczestniczyć.
1: Na Akademii Katolickiej w Warszawie są też studia z muzyki kościelnej, które przygotowują do posługi organistów i kantorów. Studiami kieruje ksiądz dr Piotr Marcisz.
13: Edukacja muzyczna z muzyką kościelną na Akademii Katolickiej w Warszawie. To jest kierunek studiów licencjackich, trzyletnich, bezpłatnych. Wszystko to, co związane jest z muzyką kościelną, czyli wykształcenie dobrego organisty, dobrego kantora, śpiewaka, kogoś, kto będzie potrafił dobrze zaanimować muzykę podczas liturgii. Trzyletnie bezpłatne studia licencjackie zakończone tytułem zawodowym licencjata sztuk muzycznych. Są to studia wyjątkowe, dość kameralne, ale bardzo stawiające na wysokie kompetencje praktyczne, z dużą ilością zajęć indywidualnych.
1: Ale te wszystkie propozycje wciąż nie wyczerpują tego, czym jest Akademia Katolicka w Warszawie. O jej szerokiej ofercie mówi rektor uczelni, ksiądz profesor doktor habilitowany Krzysztof Pawlina.
14: Prowadzimy studia, które są do magisterium, prowadzimy studia, które są do doktoratu, ale też jest gama propozycji, która przygotowuje przez 2 czy 3 lata do posługi w duszpasterstwie. Najważniejsza jest teologia i takie kierunki, które są promieniowaniem od teologii. Sakrum i kultura, kierunek, który jest połączony z Akademią Sztuk Pięknych, gdzie próbujemy przygotować ludzi do kreowania architektury, do tworzenia piękna. Drugi taki kierunek jest duszpasterstwo rodzin. Przygotowujemy rodziny do pomocy innym rodzinom w kryzysie, czy też są liderzy, którzy prowadzą swoje firmy i przychodzą tutaj na 2-letnie studia podyplomowe po to, by się nauczyć odpowiedzialności etycznej w prowadzeniu biznesu. Mamy szkołę duszpasterzy młodzieży, duchowość dla Warszawy. Raz w miesiącu dajemy wykłady na pograniczu duchowości i psychologii. Ale jeśli ktoś jeszcze głębiej chce pójść w duchowość, to mamy Akademię Duchowości. To jest studium 2-letnie. W nowym roku otwieramy polonijną szkołę biblijną, a więc dla Polaków mieszkających w 4 państwach. To jest Anglia, Francja, Belgia i Niemcy. Debaty na uczelniach świeckich, pro tempore dialog nauk, organizujemy we współpracy z uczelniami warszawskimi dyskusje interdyscyplinarne, które dają jakby taką możliwość pokazania innego okna w tej rzeczywistości sekularyzowanej, że teologia wnosi coś, co jest nowym oddechem.
1: Akademia Katolicka w Warszawie próbuje odpowiedzieć na pytania, które wcale nie są abstrakcyjne. Może właśnie dlatego tak wielu studentów mówi nie tylko o wiedzy, ale o zmianie spojrzenia i o głębokim pokoju. Zakończenie roku na Akademii Katolickiej w Warszawie to czas wdzięczności za miesiące intensywnej nauki i czas podsumowań. Ale to nie jest tylko zamknięcie kolejnego rozdziału. Ksiądz rektor nie mówi żegnajcie, mówi do dzieła.
15: Niech ta ofensywa dobroci, którą doświadczacie tutaj, zostanie zaniesiona do waszej parafii. Tylu ludzi żyje i nie wie, po co żyje. A więc jeśli macie w sobie poczucie, żeście tutaj coś znaleźli ze smaku życia, to proszę to rozpowiadać.
1: Michał Koźlik, Radio Warszawa.

0: jest wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa. Za niecałe 2 minuty, godzina 19.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Serdecznie zapraszamy w sobotę 19 września o godzinie 10.30 do Sanktuarium Ojca Pio na warszawskim Gocławiu na kolejny już 9 dzień seniora i chorego. W programie msza święta z sakramentem namaszczenia chorych, ale także wspólny posiłek i porady medyczne, pielęgniarskie i będziemy też mogli skorzystać z dobrej lektury. Zaprasza diecezjalny duszpasterz służby zdrowia, ksiądz Arkadiusz Zawistowski.
1: Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie nadawcy.
3: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam już jutro o godzinie 20. Randa Ombach.
4: Najważniejsze tematy, nie tylko lokalne.
5: O pogodzie, o korkach i wydarzeniach w stolicy i okolicy.
4: Poczuj z nami rytm miasta. Od poniedziałku do piątku od 16 do 18.
5: Michał Opaciński,
4: Bartłomiej Graczak.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
6: Studiować czy nie studiować? Oczywiście, że studiować. Najlepiej na Akademii Katolickiej w Warszawie. W ofercie m.in. unikatowy kierunek edukacji muzycznej z muzyką kościelną. A przede wszystkim dogodne terminy zajęć z teologii, katechetyki, sztuki, przywództwa duchowego. Zapraszamy na warsztaty małżeńskie i rodzinne, wykłady biblijne, liturgiczne i wiele innych. Super niskie czesne. Więcej informacji na stronie akademiakatolicka.pl. Spotkajmy się w październiku.
1: Po reklamie.
0: Minęła już godzina 20.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody są Poddębice Gorące Źródła.
0: I jeszcze kilka słów o pogodzie. Najpierw sprawdźmy, co na chwilę obecną. Na termometrach stołecznych mamy 16 stopni, tyle samo w okolicach. No może chłodniej na wschód, Soluj, Wokolesiny, Glinianka 15, 16. No w nas w Raszynie i w Piasecznie. Jeśli chodzi o ciśnienie, to cały czas do góry, już 1008,5 hektopaskala, w tym hektopaskali w tym momencie. A jeśli chodzi o dzisiejszą noc i temperaturę oraz opady deszczu, czy są spodziewane? Tak, jutro o poranku, w nocy najchłodniej 12, jutro w ciągu dnia nawet 20 i może pokropić.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody były Poddębice Gorące Źródła.
9: Kalejdoskop historyczny. Zaprasza Marcin Bąk.
10: Witam Państwa serdecznie. Kolejny kalejdoskop historyczny i kolejne spojrzenie w przeszłość. A moim i Państwa gościem jest doskonale znany stałym słuchaczom kalejdoskopu historycznego Michał Gruszczyński z Muzeum
11: Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Rakowiecka 37.
10: Najdłuższa ulica w Warszawie, kto wie czy nie w Polsce. Najdłuższa, przypomnijmy, dlatego, że łatwo było tam wejść, a bardzo trudno było opuścić tę ulicę. Niektórym zajmowało to długie lata. No jak Państwo doskonale się domyślacie, jeśli jest w studiu wraz z nami Michał Gruszczyński, to będziemy rozmawiać o historii Warszawy. Zanim jednak przejdziemy do tego tematu, to pragnę podziękować wszystkim z Państwa, którzy wspierają nas, czy to na platformie Patronite, czy inne formy wsparcia. Jest nam ono bardzo potrzebne. Tworzymy audycje, pracujemy dla Państwa i dzięki Państwu. No i pragnąłbym zachęcić do dalszego wspierania Radia Warszawa. Wrzesień to jest miesiąc w historii Polski obfitujący w różne daty. Na ogół są to daty, co tu dużo mówić, smutne, tragiczne, pierwszy dzień września to jest początek katastrofy. Ja ośmielam się użyć takiego określenia.
11: Jednej z dwóch największych katastrof naszej historii.
10: Które dotknęły nasze państwo, nasz naród i naszą kochaną stolicę Warszawę. Michała pozwoliłem sobie zaprosić dzisiaj do rozmowy, żebyśmy przyjrzeli się temu, co działo się w Warszawie od początku, od 1 września 1939 roku do końca tych zmagań. Zmagań zwanych przez Niemców spacerkiem przez Polskę, bo tak to propagandowo nazywali, przez nas wojną obronną Polski. W której to wojnie obronnej Polski Warszawa odegrała pewną rolę, nawet dość znaczną, symboliczną. Chociaż jeżeli weźmiemy jakiekolwiek opracowanie, to na samym początku znajdujemy taką informację, że w ogóle nie była przewidziana do obrony, prawda?
11: Tak, ze strony Polski w ogóle. Zresztą można powiedzieć, że Warszawa, jak i cały plan wojny z Niemcami był odbiciem I wojny światowej. Że będzie ten sam scenariusz, że właściwie walki będą gdzie indziej. I, proszę Państwa, my sobie nie zdajemy sprawy, ale Warszawa, tak jak było powiedziane, nie była właściwie już od sprzed I wojny światowej możliwości jej obronne znikały. Tu chodzi, że kiedy Warszawa jeszcze za cara Mikołaja II zaczęła się powoli powiększać, zaczęto rozbierać ten pierścień fortec.
10: Nawet dwa pierścienie, tak. Bo Warszawa, i to widać jeszcze gdzieniegdzie resztki fortów, tych carskich fortów,
11: tak,
10: dzisiaj w Warszawie.
11: Czy Mokotów, czy Bemowo jeszcze możemy zobaczyć te resztki, to jest też ciekawa rzecz. Zaczęto to rozbierać. I inna rzecz w planach, większość artylerii przeciwpowietrznej, czyli przeciwko lotnictwu, około 30-50% poszła na wschód. Także następuje coś dziwnego w tych planach. Właściwie flanka zachodnia dla Niemców jest otwarta. I znów kolejna rzecz, bo my też jesteśmy, kiedy mówimy o Warszawie, o możliwości jej obrony, przepraszam, tak narzucam już z góry jakby to wyobrażenie, mamy wygląd Polski w granicach po 45 roku. Ale sięgnijmy do map z lat międzywojnia i co się okazuje? Warszawa do granicy z Niemcami, z Prusami Wschodnimi miała około 100 kilometrów. Dla bombowców to było 20 minut. I Polacy zlekceważyli obronę Warszawy, ale dla niemieckiej armii to był jeden z głównych celów. Z kilku powodów. Przede wszystkim propagandowy, zajęcie stolicy. Drugie, to co nieraz żeśmy tu z szanownym panem redaktorem Marcinem wspominali, to był węzeł komunikacyjny. Droga rzeczna, bo Wisła, jeden z największy port rzeczny w Polsce, droga kolejowa, no i wszystkie główne drogi lądowe. Wszystkie drogi krzyżowały się w Warszawie.
10: Tak, to widać na tych mapach, zwłaszcza, tak jak powiedziałeś, Michale, te mapy przedwojenne, to wyjątkowo mocno uwypuklają. Właśnie tak jak taka róża, tak, w środku Polski, linie dróg, linie kolei i właśnie Wisła, wtedy wciąż jeszcze ważny szlak komunikacyjny. Dzisiaj to jest tylko wspomnienie. Po tym, jaką Wisła była ważną drogą komunikacyjną, to się wszystko przecina w Warszawie. No i wokół Warszawy zaciskają się kleszcze. Ten atak na Warszawę trwa właściwie już od początku wojny.
11: Atak lotniczy, to już się zaczął już nad ranem. Zresztą wspomina o tym, proszę przeczytać wspomnienia naszego plauta kochanego Warszawy, Stefana Wiecheckiego-Wiecha, 5/10, kiedy on mówi, że właściwie wojna go zastała w pracy. On siedział wieczorem, kończył, jak on to mówił, jakieś tam te swoje wiechy, czyli artykuł. Redaktor poganiał go, żeby on to kończył. W pewnym momencie za telefon, po trzecim telefonie, on mówi: już podpis, kropka, przecinek, kończę. On mówi: słuchaj, wojna się zaczęła. Niemcy zbombardowali Warszawę, Grodno, Tczew. Wieluń jeszcze wspomniał, właśnie, bo Wieluń został pierwszy zaatakowany. I on w tym momencie wspomina, że kiedy wracał do domu taksówką, Warszawa w ogóle nie przypominała.
10: Czyli nad ranem, bo to nad było ranem. Nad ranem.
11: Pamiętajmy, 4:45 to jest czas berliński, a czas warszawski to jest 5:45. Czyli to jest na krótko przed zakończeniem ciszy nocnej. Polska znajduje się w stanie niewypowiedzianej wojny z niemiecką III Rzeszą.
10: W kafe pod Minogą jest ta sytuacja, oczywiście w sposób literacki przez Wiecha ubrana, bo akcja kafe pod Minogą rozpoczyna się jeszcze przed wybuchem wojny. Pada tam znamienna fraza: Warszawa mocno w gaz uderza, znakiem tego wojna murowana. I też pojawia się wątek redaktora, który coś załatwia, jest wieziony przez
11: Maniusia Kitajca.
10: Tak, przez Maniusia Kitajca. I ten nastrój takiego oczekiwania na wojnę wiech umieścił w swojej literackiej, świetnej skądinąd powieści satyrycznej. I to tak rzeczywiście wyglądało, że ludzie czuli, że coś się zbliża?
11: Wiedzieli, że będzie wojna, ale mamy tak. Myśleli, że się rozejdzie po kościach, no bo jednak liczono na sojusz z Francją, z Wielką Brytanią, które, no, zwłaszcza Wielka Brytania była potęgą, ale niestety tylko morską. Natomiast Francja, pomna strat swoich w czasie ówczesnej Wielkiej Wojny, czyli coś, co później nazywaliśmy I Wojną Światową, wolała siedzieć jednak za linią Maginota. Także chyba do świadomości sobie nie dopuszczano, że tak naprawdę to jest spychanie wojny na Polskę, bo Hitler bardziej chciał Francję zaatakować niż Polskę. Tak naprawdę relacje polsko-niemieckie do lutego roku 1939 roku są nawet niezłe. Wiele państw alianckich traktuje Polskę jako potencjalnego sojusznika III Rzeszy.
10: I potem to się gwałtownie odwraca.
11: Zwłaszcza Hitler po zajęciu Czech i Moraw przez Hitlera. No, podobno powodem takiej jakby zerwania tych relacji przyjacielskich był spór o Słowację, bo Polska, niestety, władze polskie poczuły w sobie chęć mocarstwowość i chciały Słowację zagarnąć.
10: Powiedziałeś, Michale, o mocarstwowości. W propagandzie przedwojennej funkcjonowało to określenie siódme mocarstwo, czy siódma potęga militarna świata. Znaczna część ludzi, w tym także warszawiaków, brała to chyba na serio.
11: No, jeśli cały czas obserwowano demonstracje. Warto zapamiętać, że dzisiaj to się mówi o podniesieniu budżetu państwa do 5% na wysiłek obronny, a wtedy około 30% szło. No to każdy się spodziewał, że to będzie armia, które, no znów cytując Wiecha, że dostaną w kuchni, aż się będzie kurzyć. No niestety okazało się, że armia owszem była liczna, bo liczyła łącznie 1 000 000 żołnierzy, ale technologicznie ona była zacofana. Modernizacja armii zaczęła się dopiero rok po śmierci Piłsudskiego, w roku 1936. I to może wiele osób teraz zaboli, ale idiotyczna wypowiedź ministra spraw zagranicznych Becka o honorze państwa, pamiętajmy...
10: To jest maj 1939
11: tak,
10: roku.
11: Państwo nie ma honoru, państwo ma interesy. Honor ma mężczyzna, kobieta ma cześć. I to jest krótkie podsumowanie. Sprowokowała Niemcy to, że Niemcy już w ogóle już nie szli na żadne umowy. I po prostu postanowili Polskę zniszczyć. Dogadali się z drugim wrogiem Polski, z Sowietami, i to już był podpisany wyrok.
10: Ale Polacy wtedy jeszcze, warszawiacy wtedy jeszcze, o tych wszystkich straszliwych mechanizmach, w których tryby myśmy się dostali, jeszcze nie zdawali sobie chyba sprawy. Gdy mówisz o budżecie, tutaj warto dodać dwa słowa, te 30% budżetu. Rzeczywiście niewyobrażalna dla nas w tej chwili suma, czy odsetek, ułamek ogólnego budżetu. Zdawać by się mogło, że ta armia rzeczywiście powinna być armią świetną i ona w pewnych zakresach była świetną. Natomiast duża część tego budżetu to był tak zwany budżet wegetatywny. On szedł na podtrzymanie tego, co było. Na przykład nasza kawaleria, nie tylko zresztą kawaleria, bo cała logistyka była oparta na koniach. Zakup koni, utrzymanie koni, to były ogromne kwoty, które szły, no właśnie, na utrzymanie stanu, który istnieje, a nie na modernizację, której po prostu zabrakło. Będziemy tą rozmowę kontynuować za chwilę.

0: Rozmawiamy dzisiaj w Kalejdoskopie Historycznym. Przypominam, z naszym gościem Michałem Gruszczyńskim, warszawianistą, miłośnikiem historii naszej kochanej Warszawy, o Warszawie we wrześniu 1939 roku, o tym, jak stolica Polski stała się celem od pierwszych chwil, od pierwszych minut dla III Rzeszy. Niemniej w początkowym okresie ten entuzjazm, to wsparcie dla naszej armii, dla naszego lotnictwa było chyba bardzo duże. Jeżeli się czyta gazety z tamtego okresu, to zdaje się, że Polacy, warszawiacy wierzyli, że tą wojnę uda się wygrać.
1: No tak, propaganda była, ale tu można powiedzieć, że blefowano, a Niemcy zagrali porządnie kartą, powiedzieli sprawdzamy i okazało się, że nie było czym przebić. Rozmawialiśmy przed chwilą o wsparciu armii, tym wegetatywnym. Okazało się, że w ogóle nie było wsparcia nowoczesnych technologii. Jakby w ogóle zlekceważono wojnę domową w Hiszpanii, która się skończyła w marcu, przepraszam, dokładnie 1 kwietnia 1939 roku i Niemcy wzięły w niej czynny udział. Italia wzięła, Sowieci może wspierali technologicznie, ale przecież można było obserwować, co się dzieje, że coraz ważniejszą rolę odgrywają dwie formacje. Czołgi, broń pancerna i lotnictwo. Tu mamy lekceważenie ciągle. No owszem, w 1939 roku mieliśmy najszybsze lotnictwo świata, o tym trzeba pamiętać. Samoloty inżyniera Zygmunta Puławskiego osiągały około prędkość 360 na godzinę, ale 10 lat później w technologii to jest olbrzymi skok. Te samoloty już były przestarzałe. Te samoloty myśliwskie, które wówczas były najszybsze, one mogły być samolotami zwiadowczymi. Samoloty myśliwskie niemieckie przekraczały prędkość nawet 500 km na godzinę. Więc i jedną rzecz jeszcze, o czym będziemy może wspomnimy, to łączność na polu bitwy. Coś, co już było ważne już w pierwszej wojnie światowej.
0: To było ważne tak naprawdę od zawsze. Jaka ta łączność była, czy za pomocą sygnałów flagowych, czy innych. Łączność jest tak naprawdę systemem nerwowym każdej armii.
1: Ale w ogóle też każdej firmy. No to jest nieważne, czy firma militarna, czy cywilna, świecka, czy kościelna. Przepływ informacji jest bardzo ważny. Nawet dzisiaj jest informacja, choćby nawet wahnięcia na giełdzie też są bardzo ważne. Też to zlekceważono. W związku z tym my mamy tak naprawdę armię, może uzbrojoną już w nowocześnie, bardziej nowoczesny sprzęt niż była to
0: parę lat temu,
1: w 20 roku, wojna z Bolszewią, ale w porównaniu z Niemcami to już jest armia przestarzała. Owszem, pojawiają się nowe typy umundurowania, nowy typ hełmów, pojawia się broń przeciwpancerna, karabin UR, który jest legendą, ale
0: wszystkiego
1: jest za mało
0: i za późno.
1: I za późno.
0: Niestety. Jak to wygląda w Warszawie w pierwszych dniach? Warszawa jest stolicą nie tylko władz cywilnych, ale także siedzibą wodza naczelnego, marszałka Rydza-Śmigłego, ale tylko do 6 września. Później następuje ewakuacja. Jak warszawiacy odbierają te szybkie postępy wojsk niemieckich i tą sytuację z ewakuacją władz?
1: Pamiętajmy, że cały czas jest ten optymizm, bo kiedy 1 września rozpoczął się atak niemiecko-słowacki na Polskę, bo zapominamy cały czas o tym państwie, jakim była Słowacja, dwa dni później, w niedzielę, 3 września, najpierw o godzinie 11:15 Republika Francuska, a parę godzin później Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej wypowiedziały wojnę Niemcom, mamy euforię na ulicach. Idą olbrzymie manifestacje poparcia dla aliantów pod 3 ambasadami. O tym, czy musimy pamiętać, że idą pod placówkami francuską, brytyjską, ale także czeską, czechosłowacką, bo się okazało, że Federacja Czesko-Słowacka powołuje legion złożony z Czechów i Słowaków, którzy mają walczyć po stronie Polski. W związku z tym jest jakby niedopuszczanie, że choroba, ale po stronie Niemców może być oni mogą mieć jednak przewagę. Bo jednak idą naprzód, ale tu mamy tą euforię. Zresztą bardzo długo, przez pierwsze dwa, trzy dni pierwszej wojny, Niemcy ponoszą jednak straty. Co prawda przełamują tą pierwszą linię obrony, ale to jednak ponoszą większe straty niż się spodziewali. No i wielu się spodziewa, jak to zwykle, Polacy w czasie epidemii są najlepszymi lekarzami, w czasie wojny są najlepszymi strategami i to też wszyscy mówili, że im bardziej się Niemcy rozciągną, im idą szybciej do przodu,
0: tym gorzej dla nich.
1: No okazało się, że Niemcy mieli wbrew pozorom bardzo dobre zaopatrzenie, bardzo dobre komunikacje. No i zapomnieliśmy cały czas, fenomenalna łączność. No i jeszcze jedno, coś czego my nie mieliśmy. Mniejszość niemiecka, która tu współpracuje z Niemcami, gdzie wskazuje im
0: doskonałe rozpoznanie
1: terenu.

0: I jeszcze jedno. To jest niestety minus traktatu wersalskiego, ale to jest też robota Wielkiej Brytanii, która nakazywała mniejszości narodowe chronić na terenie państw nowo powstałych zaraz po I wojnie światowej. I ta mniejszość niemiecka u nas się stanie no tą przysłowiową piątą kolumną, która nie tylko będzie wskazywać armii niemieckiej, gdzie iść, ale będzie także dokonywać mordów, czy robić działania dywersyjne, czy przez podkładanie bomb na dworcach, pod szkołami, czy wręcz później uzbrojona, bo broń będzie przemycona, będzie mordować swoich polskich sąsiadów, o czym się nie wspomina nigdy. Tak zwana samobrona, Selbstschutz. Stąd mamy właśnie masakrę na Pomorzu. O tym też należy pamiętać, że tu jest skoordynowane, to jest z jednej strony, a druga rzecz, mniejszość ukraińska, wspierana przez Abwerę, także na tyłach Wojska Polskiego robi robotę dywersyjną. To jest rejon Lwowa, to jest rejon Stanisławowa i innych terenów w województwach południowo-wschodnich.
1: Te wszystkie problemy, z którymi Polska borykała się przez 20 lat, eksplodują ze zdwojoną siłą nagle. No nie jest to czas dla Polski dobry. Te postępy armii niemieckiej, nowoczesnej, działającej według zupełnie już innych doktryn, której główną siłą jest motor tak naprawdę wyposażony w gąsienicę i pancerz. Te postępy są tak duże, że nieco ponad tydzień pierwsze oddziały niemieckie stają u bram Warszawy. To jest chyba szok dla Warszawy.
0: Szok, ale chciałbym jeszcze wtrącić. To nie to, że to uderzenie niemieckie, Blitzkrieg był zaskoczeniem, że nikt tego wcześniej nie robił. Robił. Tak wyglądała ostatnia ofensywa zwycięska państw alianckich w czasie I wojny światowej. Uderzenie lotnictwa, artylerii i dopiero potem idzie piechota wsparta bronią pancerną. I rzeczywiście Niemcy, którzy już 5 czy 6 już te czołówki znajdują się w okolicach Warszawy, no to Niemcy już zaczynają, można powiedzieć, w Berlinie z szampana chłodzić, że za chwilę zostanie zajęta stolica. Miasto, które w ogóle nie jest przygotowane do obrony. I atak ma nastąpić od dwóch dzielnic. Od Woli, bo w tym momencie zawsze było strategią. To było już za powstania listopadowego, będzie, szanowni państwo, w 20 roku, w 39 i niestety także 5 lat później, w czasie powstania warszawskiego. Proszę popatrzeć.
1: Wola
0: i Ochota.
1: Kluczowa.
0: To mamy dwie główne dzielnice kluczowe do serca miasta. Mhm.
1: Czyli w drugim tygodniu wojny Niemcy już są w gotowości do tego, żeby od strony Woli i od strony Ochoty zająć Warszawę.
0: Tak, idzie uderzenie pancerne i wszystko na to wskazuje, to byłby też zaskoczenie, to byłby ewenement w historii konfliktów, żeby zająć wielkie miasto, bo Warszawa była wielkim miastem.
1: Przypomnijmy, ponad milion mieszkańców wtedy liczyła.
0: 1 300 000, mimo że była chyba dwukrotnie mniejsza niż obecnie.
1: Ogromne zagęszczenie mieszkańców.
0: Tak, ale pamiętajmy, że Niemcy sobie wybrali uderzenie od ulicy Górczewskiej, jeśli chodzi o, no to jest moja dzielnica, gdzie się bardzo długo wychowywałem, że Górczewska była dosyć szeroką ulicą i tam mogli użyć wojsk pancernych i dlatego właśnie idzie uderzenie i jako, że nie ma żadnych fortów, gdzie można było się bronić. Jedyna pamiątka, przez którą, jak następowało uderzenie od strony ulicy Górczewskiej, no to pamiętajmy, dzisiejsza ulica Lazurowa, ona została wybudowana jako ten łącznik między fortami rosyjskimi, przez inżynierów carskich jeszcze. I wydawało się, że uderzenie z marszu i miasto zostanie zajęte. I w tym momencie mamy improwizowana obrona, bo to jest improwizowana obrona, zarówno wojsk...
1: No w tym jesteśmy mistrzami, w prowizorce.
0: Tak.
1: Ale ciężko oprzeć na tym jakieś długofalowe plany.
0: Ale to było zaskoczenie i to jest, przyznam się, chciałbym, żeby powstał dobry film. Obrona, bo to jest, szanowni państwo, to jest zwycięstwo nasze. 8-9 września to jest nasze zwycięstwo. Niemcy wchodząc od strony Woli ponoszą straty. Między innymi, co się okazywało, żeby zatamować uderzenie wojsk pancernych, z fabryki terpentyny zaczęto wysuwać beczki. One miały utrudnić, spowolnić marsz. Okazywało się, że czołgi, które zaczęły wjeżdżać, powodują eksplozję tych beczek. Obrona z dachów kamienic, z balkonów. Niemcy ponoszą olbrzymie straty. Uważa się, że Niemcy stracili przez uderzenie w ogóle na Warszawę w tym marszu 120 czołgów, z tego 60 bezpowrotnie.
1: Czyli spalone, wypalone, nie nadające się
0: do ponownego
1: naprawy.
0: Użytku. Reszta jakoś tam pokancerowana, ale się wycofują. Dostają się do niewoli. No i to także podnosi morale. Miasto się obroniło.

0: Kalejdoskop historyczny.
1: W kalejdoskopie historycznym, przypominam, rozmawiamy z Michałem Gruszczyńskim o Warszawie we wrześniu 1939 roku, o tym, jak Warszawa się broniła. Ten pierwszy atak niemiecki, 8-9 września, gdy Niemcy swoimi czołówkami pancernymi próbowali zająć Warszawę błyskawicznie z marszu, się nie udał. Polacy po raz kolejny pokazali, że są mistrzami prowizorki. Kto właściwie bronił Warszawy? Bo wcześniej mówiliśmy o tym, że Warszawa w ogóle nie znajdowała się w planie obronnym Polski jako miasto do obrony. Kto bronił Warszawy w tym momencie?
2: Mamy wycofujące się jednostki polskie, które wycofują się zarówno, jest to Armia Pomorze, która weźmie też udział w późniejszej bitwie nad Bzurą, największej bitwie polskiej w całej historii, jak i do 1941 roku, największej bitwy II wojny światowej, i armii z Wielkopolski, idących wszystkich jednostek. One mają bronić, ale także to nie jest prawdą, że miasto nie przeczuwało, że coś się stanie, bo wspomniałeś, zacytowałeś Wiecha, że Warszawa mocno w gaz uderza, znakiem tego wojna murowana, że się szykuje niezły smród. Ale od 27 sierpnia prezydent, komisaryczny prezydent Warszawy, bo tak powinniśmy mówić, Stefan Starzyński, wydaje zakaz sprzedaży alkoholu. A wszyscy urzędnicy są postawieni w stan tak zwanego czuwania. Czyli mają obserwować, co się dzieje, i w każdej chwili mogą być wezwani do pracy albo ewakuowani gdzie indziej. Czyli mamy znów improwizację. Z jednej strony wojsko, z drugiej strony cywile. Jeszcze jedno. Prezydent Stefan Starzyński był oficerem w stopniu majora. Czyli to nie był człowiek, który nie wiedział, na czym polega rzemiosło wojskowe. I tu się zaczyna właśnie tworzyć. Wokół Warszawy mamy też lotnictwo. Tak, słynne brygady pościgowe, eskadry pościgowe 111 i 112. Dlaczego one nie zostały zniszczone? Niemcom się nie udało we wrześniu to, co udało im się fenomenalnie w czerwcu 1941, kiedy właściwie 600 samolotów sowieckich pierwszego dnia w czasie akcji Barbarossa, operacji Barbarossa, zostało rozwalone na lotniskach. Polacy wiedzieli, co się dzieje, i lotniska zostały opustoszone. Na lotniskach polowych, przykryte słomą, gdzieś w cieniu drzew, stały nasze samoloty. Podobnie się dzieje także w parkach miejskich, jak i wokół miasta. Kryje się, znów zapomniana, jednak cichy bohater września 1939, nasza broń pancerna. Przecież między innymi czy w Ogrodzie Saskim, czy na Mokotowie. I tak wygląda. Mamy się dostosować do obrony.
1: Znałem jako mały chłopiec człowieka, który był kierowcą czołgu 7TP.
2: Właśnie, 7-tonowy polski.
1: Tak, małego, lekkiego czołgu, ale zupełnie sprawnego, dobrze radzącego sobie wtedy, w 1939 roku, który wchodził w skład tego batalionu pancernego w Warszawie i brał udział w tych walkach wokół Warszawy, w takich trochę kmicicowskich wypadach.
2: Tak, ale pamiętajmy, że zarówno i te czołgi 7-tonowe polskie, jak i jeszcze bardziej śmieszne, że Niemcy początkowo wyśmiewali to, nazywali to karaluchami,
1: karakami. Czyli tankietki.
2: Tankietki, TKS-y. Okazywało się, że te TKS-y, zwłaszcza te, które były uzbrojone w broń przeciwpancerną, opowodowały olbrzymie straty i zamieszania na liniach komunikacyjnych niemieckiej broni pancernej. No, to jest też materiał na film. Mhm. I przypomnienie, no w każdym razie nasze wojska pancerne, no mają godnych, można powiedzieć, przodków. Mhm. I mamy zarówno ciekawa rzecz, można powiedzieć, Wawrzyszew, mamy uderzenie 8 i 9 września, i to jest uderzenie, miało iść w stronę Palmir właściwie, i wszystko szło po myśli, i nagle się pojawiły niespodziewanie posiłki niemieckie. To było zaskoczenie dla obu stron.
1: Taki bój spotkaniowy.
2: Tak, i Polacy musieli się wycofać. To jest takie starcie. Potem mieliśmy Okęcie, Załucki, także nieudane, bo co się okazało? Miało wyjść uderzenie z Ochoty, które miało odciągnąć część uderzeń niemieckich. Niestety uderzenie nie poszło, Polacy ponieśli straty. No i trzecie, z kolei później, gdzie ja się przeprowadziłem z Woli na tak zwaną Wolę Daleką, uderzenie w Blizny i Jelonki. To jest bój nierozstrzygnięty, ale tu bym chciał zwrócić na jedną uwagę. Dowódcą strony polskiej był ostatni dowódca Armii Krajowej, Leopold Okulicki. Czyli tu mamy znów kolejną rzecz i prośbę do historyków lokalnych, nawet nie tylko miasta, ale dzielnice. Pochylmy się nad tym miejscem, zobaczmy, jak szło uderzenie, jak wyglądały może kierunki wycofywania się, gdzie no niestety stali nasi jeńcy. To jest taka prośba do państwa, bo narzekamy, że nic się nie dzieje, że my nie znamy naszej historii, ale historię odtwarzamy my wszyscy.
1: Jest możliwa do odtworzenia. Od pewnego momentu Warszawa walczy już w całkowitym okrążeniu. Jak wtedy wygląda sytuacja w tych ostatnich dniach obrony Warszawy?
2: No, używając języka potocznego, wszystkie ręce na pokład. Pamiętajmy, że Niemcy, uderzając na całą Polskę, co potem będzie też odbicie w Warszawie, lekceważą wszelkie konwencje międzynarodowe. Pamiętajmy, że według postanowień międzynarodowych szpitale muszą być oznaczone. Budynki cywilne, nie przedstawiające żadnej wartości militarnej, czy muzea, posiadające jakąś wartość kulturalną, mają być nietykalne, tylko mają być dobrze oznaczone. I przykładem był, jeśli chodzi o szpital, nasz przykład na szpital na Solcu, że on był nieruszany przez samoloty niemieckie, dopóki na dachu nie wymalowano na białym polu Czerwonego Krzyża. Jak tylko wymalowano, tam poszły pierwsze bomby. Niemcy bardzo często też, proszę popatrzeć kiedyś, kiedy będziecie Państwo studiować zdjęcia niemieckich nalotów na Warszawę. Okazało się, że Niemcy bardzo lubili celować w okrągłe budynki na planie rotundy, traktowali to jako cele. Czyli tu mamy niszczenie wszelkich zabytków. Pamiętny jest ten nalot z 25 września, słynny lany poniedziałek, czarny poniedziałek, różnie to się mówi.
1: To też jest doskonały przyczynek do analizy polskiego humoru. Anglicy śmieją się z rzeczy absurdalnych, Niemcy śmieją się z rzeczy obrzydliwych, a Polacy śmieją się z rzeczy strasznych. No to było coś strasznego przecież, nazwę lany poniedziałek.
2: Tak, i bardzo długo symbolem zniszczenia lotniczego w czasie II wojny światowej było Coventry angielskie. Nawet powstał rzeczownik, czasownik w języku niemieckim, Coventryven, czyli zniszczyć coś. Tylko że na Coventry poszło 700 samolotów, a na Warszawę około między 1200 a 1300. Nawet z samolotów transportowych zrzucano bomby szuflami. No, miasto było zniszczone i co było głównym celem ataku? Wodociągi, szpitale. To właśnie spowodowało...
1: Czyli wywołać klęskę humanitarną. Mhm.
2: Tak, i zwłaszcza, że tak naprawdę Warszawa znalazła się w otoczeniu po 17 września. To jest w ogóle straszne.
1: Znamienna data.
2: Tak, w ogóle znamienna data z dwóch powodów. Raz, bo co spowodowało, że po 9 września Niemcy nagle odstąpili od ataku na miasto? No, wspomniana bitwa nad Bzurą, która Niemców odciągnęła, i to było takie zaskoczenie, że, przepraszam bardzo, ale Niemcy pogłupieli w pewnym momencie, co się dzieje. Jednak później, kiedy Niemcy odciągnęli swoje jednostki, zarówno z Pomorza, jak i spod Warszawy, no, armia generała Kutrzeby została rozbita, a w międzyczasie miasto zostało otoczone. Rozpoczął się huraganowy ostrzał artyleryjski, jak i lotniczy. 17 września... Atak Sowietów na Polskę, ktoś może powiedzieć, no ale do Sowietów było sporo. No ale część jednostek, które mogły przyjść miastu z pomocą, albo które mogły być odsunięte na zaplecze, żeby uderzyć potem na Niemcy, nagle nie było wiadomo, co z nimi zrobić. Czy rzucić ich przeciwko Sowietom, czy przeciwko Niemcom? No i niszczenie miasta, no niszczenie tej całej infrastruktury cywilnej.
1: Właśnie, gdy mówisz o niszczeniu miasta, my o zniszczeniach Warszawy najczęściej wspominamy w kontekście powstania warszawskiego i tego, co było po powstaniu, czyli sierpień, wrzesień, październik roku 1944. Ja zawsze staram się powtarzać, że Warszawa, ta przedwojenna, która właściwie zniknęła poza nielicznymi resztkami, które się ostały, była niszczona w kilku etapach. I tym pierwszym etapem był właśnie wrzesień 1939 roku. Te straty były naprawdę duże. Znaczna część kamienic, obiektów całkiem sporych została już wtedy zniszczona. Choćby Zamek Królewski, tak, uległ spaleniu. Także wspominając wrzesień 1939 roku oraz niezapowiedzianą wizytę przedstawicieli narodu, poetów, filozofów, artystów, tak? Pamiętajmy o tym, że niszczenie naszej kochanej stolicy, naszej Warszawy zaczęło się właśnie wtedy, a dokończyli filozofowie po powstaniu warszawskim w roku 1944. Michale, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą wizytę w Kalejdoskopie Historycznym. Michał Gruszczyńskim był moim i Państwa gościem.
2: Dziękuję bardzo, życzę dobrej nocy i do usłyszenia.
1: I ja również, żegnając się z Państwem, mówię do usłyszenia.
0: Kalejdoskop historyczny.

0: Zakładając, godzina 21 już teraz w Radiu Warszawa na 106,2 FM, przystanek parafia.
1: Przystanek parafia.
2: Przedłużeniem tych misji będzie wielka uroczystość zakończenia jubileuszu 400 lat istnienia parafii, którą będzie sprawował tę mszę świętą ksiądz arcybiskup Adrian Galbas w czwartek 14 krzyża. To odpust parafialny, święto podwyższenia Krzyża Świętego. Te uroczystości rozpoczną się o 17.30, misterium Sen Krzyża, a później 18.30 msza święta, uroczysta z zespołem Mazowsze, które nam zaśpiewa, więc warto przyjść i posłuchać. I podczas tej uroczystości też taki materialny znak chcemy, mam nadzieję, że się uda, to znaczy poświęcić ostatni, czwarty dzwon, którego do tej pory brakowało na naszej dzwonnicy i udało nam się go w końcu dzięki życzliwości ludzi.
3: Ile brakowało tego dzwonu przez ile lat?
2: Od powstania. Wprawne ucho usłyszało, że jednak te dzwony nie biły pełnym akordem i trzeba było uzupełnić właśnie ten czwarty, najmniejszy.
3: Najmniejszy,
2: a jednak
3: najbardziej...
2: Jak on
3: się nazywał?
2: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, ponieważ będzie się nazywał Michał Archanioł.
3: Mocno.
2: Ponieważ rzeczywiście według podania, według tradycji to był najmniejszy z aniołów, kiedy szatan się buntował, a wszyscy patrzyli, to ten najmniejszy mówi, któż jak Bóg, prawda? I stanął pierwszy po stronie światłości, dlatego Bóg uczynił go największym. No właśnie, Pan Bóg wybiera to, co pokorne, nie? Pokorne, ale oddane.
3: Dziś 14 dzień września, tak więc święto podwyższenia Krzyża Świętego. Wraz z księdzem proboszczem zapraszam właśnie na te uroczystości do Bazyliki Świętego Krzyża. Mszy świętej będzie przewodniczyć ksiądz arcybiskup Adrian Galbas. I właśnie ta parafia, 400 lat tej parafii, jest bohaterką audycji w tym tygodniu, a finał jej już w niedzielę o godzinie 20. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Zapraszam.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Czym jest prawda?
2: To pytanie Poncjusza Piłata odbija się echem w duszy człowieka XXI wieku.
1: Czy można mimo niesprzyjających okoliczności przybliżyć się do prawdy o Bogu, o Kościele, o człowieku?
2: Do wspólnego poszukiwania prawdy zapraszamy Państwa w nowym programie Poznacie Prawdę.
1: W Radiu Warszawa na 106,2 FM oraz na kanale YouTube Radia Warszawa.
2: Premiera w każdą środę o godzinie 20. Zapraszają
1: Weronika Ostrowska
2: i Kacper Kowalczyk.
3: Idealny moment na kawę. Jedni mówią, że od razu po wstaniu, inni piją do śniadania. Jeszcze inni w biegu, ale są też tacy, którzy bez względu na przyzwyczajenia najbardziej lubią pić kawę w dobrym towarzystwie. Zapraszam, żebyśmy pili ją wspólnie. Kawa na wynos od poniedziałku do piątku od 10 do 14. Zofia Kozurewska. Czekam z kawą.
0: Ogłoszenie nadawcy.
4: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. W katedrze warszawsko-praskiej świętego Floriana i świętego Michała Archanioła biskup Romuald Kamiński przewodniczył mszy świętej z udziałem kapelanów strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Eucharystia była częścią tegorocznych rekolekcji skierowanych do kapłanów, które do 16 września trwają w Niewokalanowie. W homilii ordynariusz diecezji warszawsko-praskiej zwracał uwagę na postawę kapłanów wobec wiernych.
5: My jesteśmy szczególnie postawieni na drogach innych ludzi. To nie jest droga dla nas samych tylko od rana do wieczora musi być świadomość ogromnej troski, jaką trzeba z siebie zrodzić niejako do tego, aby ogarnąć tych wszystkich, za których biorę odpowiedzialność.
4: Patrząc na świat z perspektywy historii, możemy zauważyć, że zawsze jest potrzeba głoszenia dobrej nowiny, dodał hierarcha.
5: Ten codzienny trud poprzez modlitwę, poprzez dobre słowo, poprzez przyjęte cierpienie, poprzez pielęgnowanie w sercu takiej serdecznej troski o każdego człowieka, niech wypełnia naszą codzienną posługę.
4: Biskup Romuald Kamiński nawiązał także do postaci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, jego postawy i żarliwej wiary przekazywanej wiernym. 14 września bowiem przypada 79. rocznica urodzin kapłana, którego współcześni księża mogą stawiać sobie za wzór posługi i życia.
6: To są wiadomości z życia Kościoła.
4: W Kościele w Polsce rozpoczął się 16. tydzień wychowania. Jego hasłem są słowa wychowanie i formacja we wspólnocie wiary. Rozpoczęcie tego dnia poprzedził list konferencji Episkopatu Polski, w którym biskupi zachęcają w nim do odnowy katechezy parafialnej, która nie jest powtórzeniem szkolnej lekcji religii. Szczegóły zna Kacper Kowalczyk.
7: Choć religia w szkole pozostaje niezwykle cenna i nieodzowna dla rozwoju dziecka i poznawania Boga, katecheza w parafii ma inny cel i inną formę. Piszą polscy biskupi i podkreślają, że opiera się ona na spotkaniach w małych grupach, gdzie można porozmawiać szczerze, bez maski. Powołując się na kościół we Francji, który cieszy się znaczącym wzrostem osób, które proszą o chrzest, zauważają, że sekularyzacja nie jest wyrokiem, ale wezwaniem, by zacząć budować wspólnoty, w których Jezus naprawdę jest pośród nas. Polski episkopat zwrócił uwagę na fakt, że stajemy dziś przed fundamentalnym pytaniem o przyszłość naszych wspólnot. Odpowiedź na nie wymaga konkretnych działań, które pozwolą nam przejść od modelu administrowania parafią do odważnej ewangelizacji, piszą polscy biskupi. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
4: Polska Federacja Ruchów Obrony Życia apeluje do rodziców i nauczycieli o uważne przyjrzenie się treściom nowej edukacji zdrowotnej, a w przypadku nieobowiązkowych zajęć edukacja zdrowotna, zdrowie seksualne, o korzystanie z prawa do rezygnacji, jeśli przekazywane treści pozostają w sprzeczności z przekonaniami rodziny. Federacja podkreśla jednocześnie, że nie kwestionuje potrzeby edukacji zdrowotnej, ale sprzeciwia się sprowadzeniu seksualności do autonomii, indywidualnych wyborów i ograniczania ryzyka. W opublikowanym 14 września apelu Polska Federacja Ruchów Obrony Życia zwraca uwagę, że zmiana ta dotyczy nie tylko organizacji nauczania, ale również sposobu rozumienia ludzkiej seksualności, małżeństwa, rodziny i odpowiedzialności za nowe życie. Przypomnijmy, że od 1 września bieżącego roku edukacja zdrowotna stała się przedmiotem obowiązkowym, natomiast treści dotyczące zdrowia seksualnego zostały wyodrębnione w zajęciach nieobowiązkowych.

0: Dzisiejsze Słowo Boże z liturgii prowadzi nas w sam środek doświadczenia znużenia, rozczarowania, zniecierpliwienia, a nawet buntu. Takie doświadczenie stało się udziałem Izraelitów podczas wędrówki do ziemi obiecanej przez pustynię. Zbuntowali się przeciwko Bogu i Jego wiernemu słudze Mojżeszowi. Głośno narzekając, żałowali, że pozwolili się wyprowadzić z Egiptu. Po cóż wyprowadziliście nas z Egiptu? Nie mamy tu chleba ani wody. Nie chcemy mizernego pokarmu. Kryzys Izraelitów nie był jednak jedynie konsekwencją trudnych warunków życia. Sięgał znacznie głębiej. Przestali ufać, że droga, którą wyznacza i którą prowadzi ich Bóg, ma sens i prowadzi ku życiu. Ich zniechęcenie stało się kryzysem relacji z Bogiem, wycofaniem zaufania temu, który dotąd ich prowadził. W tych okolicznościach nieprzypadkowo pojawiły się węże o palącym jacie. Ich ogromna ilość była czymś nadzwyczajnym, bo dopuszczonym przez Boga. Ukąszenia węży przeniosły wielu ludziom cierpienie i śmierć. Bóg jednak nie pozostawił swojego ludu bez pomocy i nadziei. Dał znak. Kazał Mojżeszowi umieścić na wysokim palu miedzianego węża. Ci, którzy spojrzeli na niego z wiarą, znajdowali ocalenie. W dzisiejsze święto podwyższenia Krzyża Świętego słyszymy zapewnienie Chrystusa Pana przekazane przez Ewangelistę Jana. Potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego. To Jego wywyższenie dokonało się na krzyżu, a potem w zmartwychwstaniu. Bardzo niezwykłym wizerunkiem owego wywyższenia zarazem na krzyżu, jak i w zmartwychwstaniu stał się wizerunek przekazany przez siostrę Faustynę Kowalską, obraz Jezusa Miłosiernego. Przekazała ona nieco później, iż w pewnej chwili powiedział jej Jezus: spojrzenie moje z tego obrazu jest takie jako spojrzenie z krzyża. Było to spojrzenie skierowane na dół, na tych, którzy są pod krzyżem. A z ukrzyżowanego wychodziły promienie z niewidocznego na obrazie serca, blady, oznaczający wodę, usprawiedliwienie, dokonujące się w chrzcie i w sakramencie pokuty, a czerwony krew Jezusa, która jest życiem dusz i udziela życie przez pozostałe sakramenty. Siostra Faustyna i błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko zaznaczyli również, że postać Jezusa, którego widziała i opisywała, była jednocześnie związana i z Jego ukrzyżowaniem, jak i z Jego przyjściem do apostołów wieczerników w dniu zmartwychwstania. Na jednym wizerunku jest Jezus ukrzyżowany i zmartwychwstały. Co dla mnie może oznaczać zaproszenie do tego, aby spoglądać na Tego, którego Bóg wywyższył? By łączyć się i komunikować z Nim. Co znaczy, co może oznaczać, wymieniać coś z Nim spojrzeniem, wracać do zaufania? Do czego zaprasza mnie miłosierny Pan? Na co oczekuje przesłanie zawarte w wileńskim oryginale obrazu Jezusa Miłosiernego? Matko Boża, nasza Pani Królowo, jest wśród nas w tej wspólnocie wielu prezbiterów odpowiedzialnych w Polsce za formację współbraci, za stałą formację prezbiterów. Chcemy zatem wspólnie prosić Cię dziś z tego miejsca szczególnie o dary Boże potrzebne dla całego duchowieństwa, zwłaszcza dla papieża Leona, prymasa Polski, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, dla wszystkich biskupów, arcybiskupa Wacława, prezbiterów i diakonów. Prosimy za dykasterię do spraw duchowieństwa Stolicy Apostolskiej oraz za zespół do spraw przygotowania wskazań dla formacji stałej i posługi prezbiterów w Polsce z biskupem Damianem Brylem na czele. Nasza Matko, zawierzamy Ci sekcję stałej formacji kapłańskiej, która działa przy Komisji Episkopatu do spraw duchowieństwa i przeżywa tutaj doroczne spotkanie. Natchnij nas i prowadź ku ewangelicznej odnowie życia, formacji i posługi.
1: Bardzo serdecznie dziękujemy księdzu Tomaszowi, który jest przewodniczącym sekcji stałej formacji kapłańskiej przy Komisji Episkopatu do spraw duchowieństwa. Powierzamy Tobie, Maryjo, wszystkich kapłanów, szczególnie troskę o nowe powołania do służby Bożej w Kościele. Prosimy szczególnie za parafią pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Idzikowie, gdzie w diecezji świdnickiej w sposób szczególny jesteś tam z tą wspólnotą obecna. Polecamy Tobie wspólnotę parafii pod wezwaniem świętego Marcina w Opatowie. Ta wspólnota podejmie czuwanie przed Twoim wizerunkiem. Chcemy modlić się dzisiaj wraz z pielgrzymami z diecezji pelplińskiej, prosząc szczególnie także o wszelkie potrzebne łaski dla parafii Słupkody. Polecamy parafię pod wezwaniem świętego Andrzeja Boboli w Małęczynicach w diecezji radomskiej. Modlimy się razem ze wspólnotą parafialną z Gostynia błogosławionego Edmunda Bojanowskiego z archidiecezji poznańskiej. Są z nami pielgrzymi ze Zgorzelca, z diecezji legnickiej, a także z parafii świętego Mikołaja, z Grudziądza, z diecezji toruńskiej, a także pielgrzymi, którzy przybyli do nas z terytoriów zamorskich Francji, wyspa Reunion na Oceanie Indyjskim. Tych wszystkich, którzy nawiedzili dzisiaj Twoje, Mario, sanktuarium, szczególnie wielu pielgrzymów ze Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Powierzamy tych wszystkich, którzy przystąpili dzisiaj do sakramentu pokuty i pojednania, mogli doświadczyć Bożego miłosierdzia, przebaczenia, odpuszczenia grzechów. Modlimy się za tych, którzy szukają Twojego oblicza, Maryjo, tej szczególnej obecności, którzy są na progu wiary. Modlimy się za tych, którym obiecaliśmy naszą modlitwę i którzy za nas się modlą. Te intencje, wszystkie zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej, powierzamy Tobie media katolickie, szczególnie prosząc o wszelkie potrzebne łaski dla Radia Jasna Góra, Radia Fiat. I we wszystkich, Maryjo, tych intencjach wypowiedzianych i niewypowiedzianych tajemnicą zwiastowania, Twojego zwiastowania, módlmy się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my opuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta

0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, w intencjach pokoju na świecie pod Twoją obronę. Dziecko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przyjmij. Racz nas zawsze wybawić, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas powiedzmy, Synem swoim nas powiedzmy.
2: Księdza arcybiskupa prosimy o błogosławieństwo.
3: Dziękując dzisiaj za 71 lat życia papieża Leona XIV, chcielibyśmy zaczerpnąć z jego nauczania następujące słowa. Chrześcijanin idzie na Eucharystię nie z powinności, ale bo chce zaczerpnąć ze źródła życia Bożego, bo tylko wtedy może stać się świadkiem obecności Boga w świecie.

Zakończyliśmy transmisję Apelu Jasnogórskiego. My byliśmy w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. To Radio Warszawa. Już za chwilę na naszej antenie Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Maciej Jaszczołt o 21:30. Natomiast gorąco zapraszam do modlitwy Różańcem Świętym. Dwa numery telefonów będą do Państwa dyspozycji. Proszę dzwonić, wspólnie modlić razem z nami. 512 700 444, 512 700 555.

Ewangelii świętego Jana. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował,

0: rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.
1: Ewangelia, która każe nam spojrzeć na Matkę Bożą pod krzyżem. Symeon zapowiada Maryi, że jej życie będzie związane nie tylko z jej synem, ale też z cierpieniem. Jezus jest znakiem, któremu będą się sprzeciwiać. Znak, czyli miejsce, w którym objawia się Bóg. Problem jest w tym, że człowiek często odrzuca Boga, kiedy Bóg nie spełnia jego oczekiwań. Wielu chciało Mesjasza takiego zwycięskiego, silnego, politycznego, a zobaczyli i nie rozpoznali Mesjasza jako cierpiącego sługę. Maryja też nie jest zachowana od bólu. Miecz przeniknie jej duszę. Nie ciało, jej duszę. To będzie cierpienie matki patrzącej na odrzucenie syna, na cierpienie syna, na ukrzyżowanie, na śmierć. Symeon mówi już o tym na początku Ewangelii. Od pierwszych chwil Jezusa, maleńkiego Jezusa w kołysce, krzyż jest obecny w historii Jezusa. I Betlejem, i Golgota należą do jednej opowieści, do historii zbawienia człowieka.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, minęła godzina 21.30. Zapraszam do modlitwy Różańcem Świętym. Dwa numery telefonów są do Państwa dyspozycji, już teraz zapraszam. 512-700-444, 512-700-555. Dziś modlimy się o opiekę Matki Najświętszej, Boże Błogosławieństwo i prowadzenie dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, zaksięży, dyrektorów Mariusza Wydziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, o błogosławieństwo Boże dla powołanych, o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się, abyśmy uczyli się żyć w nowej relacji ze stworzeniem, chroniąc je w duchu sprawiedliwości oraz abyśmy w kontemplowaniu stworzenia odnajdywali drogę ku życiu bardziej harmonijnemu i pełnemu wdzięczności. Panie Jezu, napełnij moje serce miłością i empatią. Naucz mnie tak kochać bliźnich, jak Ty ich kochasz i ich być bardziej wrażliwym na ich potrzeby. Módlimy się o bezpieczny i szczęśliwy wyjazd. O to prosi słuchaczka. O zdrowie i potrzebne łaski, dary Ducha Świętego dla Reginy i Tadeusza, Bogumiły i Włodzimierza, Ewy, Łukasza, Tomasza, Anety, Grzegorza, Beaty z rodzinami. O łaskę zdrowia, opiekę Maryi dla Pani Krystyny w dniu urodzin. O łaski Boże dla jej męża i wnuczki Julki. O dar nieba dla świętej pamięci Kasi, świętej pamięci Mariusza. O łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Czesi. O łaski Boże dla jej córki Małgorzaty i wnuczki Mai. O łaskę zdrowia, opiekę Bożą. Dar Ducha Świętego dla Teresy i Adama, modli się rodzina. O miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha. O potrzebne łaski, opiekę Maryi dla nich. O potrzebne łaski, opiekę Matki Najświętszej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny. O dar nieba dla świętej pamięci córki Beaty. O cud uzdrowienia, trafną terapię. Potrzebne siły dla Krzysztofa, Cezarego i Krystyny, o światło Ducha Świętego dla lekarzy. O opiekę Matki Najświętszej dla Darka, o Boże prowadzenie, dobre wybory dla Kacpra, o dobrą pracę dla Lidii. O mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja, o miłość dla nich. O mądrość Ducha Świętego w podejmowaniu trudnych decyzji. O pokój serca dla Krysi, o łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siłę do walki z chorobą, dobre wyniki badań Magdy. O radość nieba dla świętej pamięci Bolesława Jakubika, Zygmunta Jóźwiaka oraz o pokój, dary dla najbliższych na nowy rok szkolny. Modlimy się przez wstawiennictwo świętej Rity i świętego Józefa o pracę dla syna. O to proszą rodzice Agnieszka, Monika. Modlimy się za Agnieszkę, Monikę, Oskara, Igora, Marzenę, o nawrócenie Kacpra, Antka, Karolinę, o uwolnienie z depresji dla Antka, Karoliny, o błogosławieństwo dla małżeństwa Joanny i Łukasza, o wyrwanie z wpływów złego dla Łukasza, o opiekę Maryi i zdrowie dla mamy, Jarka, Edyty. O potrzebne łaski dla Szczepana i jego rodziny, o chrzest święty dla Kuby, o dar Ducha Świętego dla Adama, o łaskę nieba dla mamy Stanisławy w 6. rocznicę śmierci, aby nieustający różaniec płynący z Gittschwaldu okazał się iskrą dla Polski i z Polski. O łaskę uzdrowienia Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siły do walki z chorobą, dobre wyniki badań Magdy, o powrót do zdrowia dla Wiktora Zbruk, o potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej, prowadzenie, dar Ducha Świętego w życiu małżeńskim dla Doroty i Waldka, Ani, Sławka, Darka i Justyny, Pawła i Magdy. Modlimy się o łaski Boże dla księdza Piotra i księdza Mateusza, o łaskę uzdrowienia Adama z depresji, o jedność w małżeństwach, o nawrócenie dla Macieja i Tomasza, sakrament małżeństwa dla Zuzanny i Marcina. Krystyna prosi o opiekę nad wnuczką Julcią, o łaski Boże dla Stanisława oraz całej rodziny. O radość życia wiecznego dla Kasi, o siłę i zdrowie dla Kasi oraz wszelkie łaski dla Olafa, o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla małżeństw Adama i Ani z córką Glorią oraz Pawła i Marceliny z córką Stefcią. Modlimy się o wyjście z domu Emilii, Piotra. Prosimy także jak zwykle za dzieci poczęte, a nienarodzone. Zapraszam zatem do modlitwy 512-700-444, 512-700-555. Te dwa numery są do Państwa dyspozycji. Rozpocznijmy zatem Różaniec Święty w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia z martwych wstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pierwsza tajemnica, zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie. Zanim weźmiemy się do jakiegoś dzieła, upewnijmy się, czy jest wolą Bożą, żeby to czynić. Jeśli Pan Bóg zechce, będziemy nieustraszeni, przezwyciężymy przeszkody i pokonamy tysiące trudności, które spotkamy na tej drodze. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam w Radiu Warszawa?
1: Magdalena, Zofia Adrenna i Małgorzata.
0: Zapraszam, pomódlmy się.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Dziękuję bardzo Zosiu, Małgorzato, Magdaleno i Adrianno za wspólną modlitwę. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem, szczęść Boże.
0: Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. 512 700 444 512 700 555. Druga tajemnica. Nawiedzenie świętej Elżbiety. O Bogu myślał tak, jak uczy tego wiara. O człowieku, jak wymaga miłość. A wobec siebie bądź tak pokorny, jak wymaga skromność. O Bogu mów z szacunkiem. O bliźnim tak, jakbyś chciał, żeby o tobie mówiono. O sobie samym mów albo ze skromnością, albo wcale. Pani Marzena jest razem z nami. Szczęść Boże, witam.
3: Szczęść Boże.
0: I zapraszam do modlitwy.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać Pani Marzeno za wspólną modlitwę.
3: Bóg zapłać z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555. Tajemnica trzecia. Narodzenie Pana Jezusa. Nie zazdrośćmy pasterzom, którzy udali się do żłobka w Betlejem i zobaczyli go dopiero co narodzonego. Szczęśliwi pasterze, mówimy, a jednak nie mamy im czego zazdrościć, ponieważ to samo szczęście jest także naszym udziałem. Ten sam Jezus, którego odwiedzili pasterze w jego stajence, znajduje się tutaj, w tabernakulum. I nie ma milszej rzeczy, jaką możemy dla Niego uczynić, jak często przychodzić do Niego w odwiedziny. Modli się z nami Pani Agnieszka. Szczęść Boże, Pani Agnieszko, witam.
4: Szczęść Boże.
0: I zapraszam.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Panie Agnieszko, Bóg zapłaci.
4: Dziękuję za wspólną modlitwę.
0: Pozdrawiam z Panem Bogiem. Do usłyszenia. 512-700-444 512-700-555 Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Tajemnica czwarta. Słowo Boże nazywamy światłem, ponieważ ono oświeca człowieka i kieruje nim w wierze, w działaniu i w miłości. Jest ono światłem, bo jeśli się je głosi, rozciąga jasność Bożej łaski w sercach słuchaczy i daje im poznać prawdę wiary. Z nami jest Pani Grażyna. Szczęść Boże, witam.
5: Szczęść Boże.
0: I zapraszam Pani Grażynę.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Grażyno, za wspólną modlitwę.
5: Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, spokojnej nocy, do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555 dwa numery są do Państwa dyspozycji. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej. W każdym młodym człowieku, nawet tym najgorszym, jest jakieś miejsce wrażliwe na dobro. Pierwszym i zasadniczym obowiązkiem wychowawcy jest właśnie odkrycie tego miejsca, tej wrażliwej strony jego serca, aby ją następnie wykorzystać do pracy wychowawczej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam oczywiście już jutro o stałej porze. Modlimy się różańcem świętym. A już za chwilę Grzegorz Kozłowski i Szkoła Rut. A to był wieczór w dobrej atmosferze, za który dziękuję. Wojciech Dąbrowski. Samych radości życzę. Do usłyszenia. Do jutra.

0: Szkoła RUT. Radiowy Uniwersytet Teologiczny. Zaprasza Grzegorz Kozłowski.
1: Dobry wieczór, drodzy słuchacze Radia Warszawa. Spotykamy się ponownie w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym. A dziś Państwa i moim gościem jest ojciec Łukasz Andrzejewski, prowincjał pasjonistów. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Ojcze Łukaszu, spotykamy się dzisiaj w pięknym dniu, myślę, dla pasjonistów, których charyzmatem jest pasja Jezusa i wszystko to, co przeżywał w tym kulminacyjnym momencie swojego ziemskiego życia przed zmartwychwstaniem jeszcze. A dzisiejszy dzień jakoś szczególnie, myślę, nastraja do tego, żeby lepiej poznać wasz charyzmat, to czym dla was jest przeżywanie męki, ze względu na to, że dziś w Kościele liturgicznie mamy święto podwyższenia krzyża. To może tak na początek, czym jest krzyż dla ojca Łukasza?
2: Bardzo trudne pytanie. Myślę, że każdy z nas inaczej by na nie odpowiedział. Dla mnie osobiście krzyż jest doświadczeniem Bożej miłości. Pomimo trudu, który on ze sobą wnosi, nie tylko w życie Pana Jezusa, ale w życie każdego człowieka, bo my też bierzemy swój krzyż na swoje ramiona, ale jest zawsze dowodem Bożej miłości.
1: Czy trzeba było tyle cierpieć Jezusowi? Tej pasji było potrzeba aż tyle?
2: Święty Tomasz od Zakwinu odpowiada, że nie. Ale Bóg tak chciał. Bóg wybrał taką drogę dania wszystkiego. Bóg sobie w męce pańskiej nie zostawia niczego. Oddaje absolutnie wszystko i przyjmuje absolutnie wszystko. To, czego i my doświadczamy w naszym życiu. Każdy rodzaj cierpienia w męce Chrystusa jest widoczny i jest obecny. Bo widzimy tam nie tylko cierpienie fizyczne. Chociaż najczęściej, kiedy rozważamy drogę krzyżową, kiedy uczestniczymy w gorzkich żalach, to rzeczywiście ten aspekt cierpienia fizycznego wysuwa się na pierwszy plan. Ale kiedy wsłuchamy się w narrację ewangelistów opowiadającą o męce pańskiej, to zobaczymy tam też wiele elementów cierpienia, którego doświadczamy bardzo często w naszym życiu. Osamotnienia, opuszczenia, wyśmiania, wykpienia, czyli tego wszystkiego, co tak naprawdę i nam towarzyszy. Więc widzimy, że Bóg, człowiek, przyjmuje na siebie wszystko to, co także nas potrafi boleć i uwierać. My często cierpienie chcemy odrzucać, a On je przyjmuje.
1: Dlaczego taka droga? Czemu aż tak trudne zadanie? Czy to dla nas trudne zadanie, czy może źle o nim myślę?
2: Bardzo często spoglądamy na krzyż, na doświadczenie męki pańskiej jako coś zupełnie negatywnego. I takie spojrzenie negatywne często prowadzi nas do takiego spojrzenia na rzeczywistość męki pańskiej jako coś, co chcemy, o czym chcemy zapomnieć. I to jest to zgorszenie krzyża, o którym pisze chociażby święty Paweł Apostoł. Ale z drugiej strony w tym krzyżu jest też mądrość i piękno. I ono objawia się w całkowitej miłości Boga do człowieka. Bo Bóg, nie zostawiając sobie niczego, tak naprawdę wybiera nas. To znaczy, wszystko to, co czyni, czyni ze względu na nas. I nie dlatego, że jesteśmy chodzącymi ideałami, nie dlatego, że jesteśmy chodzącymi świętymi, bo nie jesteśmy, ale właśnie dlatego, że kocha nas pomimo naszych wad i słabości i bardzo w nas wierzy. Wierzy, że tą ofiarę Chrystusowego krzyża będziemy potrafili przyjąć i ona stanie się dla nas ofiarą zbawienia.
1: Chciałbym, żeby ksiądz może podzielił się z nami swoim doświadczeniem. Myślę tutaj o doświadczeniu życia zakonnego. Jak to jest z tym umieraniem dla świata? Bo to też część krzyża.
2: Myślę, że nie tylko w życiu zakonnym. W każdym życiu umieramy w jakiś sposób dla świata. Znowu nawiążę do Pawła Apostoła, który wielokrotnie mówi o tym, że nie można żyć i Duchem Bożym, i Duchem Świata. Więc to umieranie dla świata jest wpisane w życie chrześcijanina już od momentu chrztu. Śluby, które składamy czy w zgromadzeniu pasjonistów, czy w innych zakonach, są pogłębieniem tej rzeczywistości, bardziej radykalnym pójściem tą drogą, ale nie są nową drogą. Także każdy chrześcijanin jest w jakiś sposób zaproszony do tego, aby umierać dla świata, czyli dla tego wszystkiego, co nie jest Bogiem i co nas od Pana Boga oddziela. No bo ja wiem, że Polska ma specyficzne podejście i polska mentalność ma specyficzne podejście do tej rzeczywistości. Nawet wypracowaliśmy takie piękne powiedzenie: i Panu Bogu świeczkę, i diabłu ogarek. Ale myślę, że wszyscy czujemy, że tak się nie da. Że nie da się służyć, jak zresztą znowu biblijnie, nie da się służyć Panu Bogu i mamonie. Albo wybiera się jedno, albo drugie. I w naszym życiu też potrzebujemy takiego odrzucenia tego wszystkiego, co świat nam proponuje, co wydaje się często atrakcyjne, ciekawe, potrzebne, ale nie wnosi w nasze życie żadnego dobra. W życiu zakonnym to jest tylko pogłębione, bo rzeczywiście przez śluby, które składamy, w naszym przypadku akurat są to 4 śluby, ale przez te 3 pierwsze śluby właściwie wszystkim zakonom, czyli czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, zdajemy się całkowicie na Pana Boga. To znaczy Jego stawiamy w swoim życiu na pierwszym miejscu. I znowu bardzo łatwo jest spojrzeć na to negatywnie. Z czegoś rezygnuję, coś zostawiam. Ale tak naprawdę warto spojrzeć na to od strony pozytywnej. Ja coś wybieram, bo to nie jest rezygnacja dla rezygnacji, to nie jest sztuka dla sztuki.
1: Samoumartwienie.
2: To nie jest samoumartwienie, dokładnie. To jest wybór Boga ponad wszystko. I to jest dokładnie to, o czym w swoim doświadczeniu, opisując swoje doświadczenie, mówi nasz założyciel święty Paweł od Krzyża. On jako bardzo młody człowiek, 20-paroletni, robi wielki krok w stronę Pana Boga. To znaczy pod wpływem doświadczenia, które miał, pod wpływem kazania, które usłyszał, chce całkowicie przemienić swoje życie. Chce całkowicie oddać swoje życie Bogu. Więc jego rezygnacja, jego porzucenie świata, to nie jest rezygnacja z czegoś, ale to jest wybór kogoś.
1: Tak teraz myślę o tym też fragmencie, który właściwie podaje nam święty Paweł, że jesteśmy zanurzeni niejako w śmierć właśnie, w chrzcie. Jak ojciec to rozumie? Czym jest właśnie to zanurzenie w śmierci? Czy właśnie w tym wszystkim, co jest jakby niebogiem, co nas właśnie od Boga oddziela? Czym jest ta śmierć?
2: Tak, to było właśnie to radykalne wybranie Jezusa Chrystusa w swoim życiu, czyli odrzucenie wszystkiego, co sprzeciwiało się życiu wiarą na co dzień. I chrześcijanie bardzo mocno to podkreślali, zwłaszcza w pierwszych wiekach, sam rytuał chrztu, sposób jego udzielania, to było przejście przez wodę, przez sadzawkę chrzcielną, do której wchodziło się z jednej strony, wychodziło się z drugiej strony właśnie, to było przejście przez śmierć, w taki symboliczny sposób, po czym otrzymywało się coś, co zostało w rytuale chrztu do dzisiaj, chociaż raczej przypomina już trochę karykaturę tego obrzędu, a mianowicie białą szatę. Białą szatę, czyli ubranie, które się przyjmowało jako tego, które należy od tego momentu do Chrystusa. Więc rzeczywiście tak, my ciągle na nowo musimy umierać. I dlaczego to umieranie jest ważne? Dlaczego my to tak podkreślamy? Dlatego, że jeżeli w moim życiu moje ja, mój egoizm, moje pragnienia, moje pomysły są na pierwszym miejscu, no to zostaje bardzo mało miejsca na to, żeby w jakikolwiek sposób odpowiedzieć na miłość Bożą. Bo Pan Bóg swoją miłość pokazuje nie dlatego, żebyśmy ją podziwiali, ale żebyśmy ją naśladowali. To jest Boże zaproszenie do tego, żeby tą miłością żyć. No i jeżeli ja kocham głównie siebie i siebie stawiam na pierwszym miejscu, no to bardzo trudno kochać bliźniego.
1: Przeżywamy też rok świętego Franciszka i tutaj pobrzmiewają mi trochę te słowa a propos śmierci, o której mówimy, gdzie on nazywał ją swoją siostrą. Jak ojciec to rozumie? W sensie takim, jak chrześcijaństwo przebija tę pewną barierę tajemniczości, jaką niesie za sobą właśnie sam fakt tego, że odchodzimy. Bo na dobrą sprawę, myśląc tak logicznie, tak przynajmniej ja o tym myślę, subiektywnie może, ale tak mi się to wydaje, rodzimy się i w sumie już od momentu narodzin tak naprawdę jesteśmy w procesie umierania. Gdzieś zmierzamy w kierunku tego dnia, który jest tym naszym ostatnim, a jednocześnie my, umierający, mamy tych wszystkich, którzy nas poprzedzili jako tych żyjących. Jak ojciec myśli tutaj właśnie w tym kontekście o tej śmierci, ale właśnie w tym kontekście, żeby na przykład Franciszek nazywał ją siostrą? Czy aż tak daleko możemy myśleć o tej rzeczywistości dzięki temu, co przyniósł Chrystus?
2: No na pewno, dlatego że śmierć dla chrześcijanina nie jest końcem. To jest właśnie perspektywa, którą śmierć Chrystusa zmieniła, a dokładnie jego zmartwychwstanie. Bo to jest otworzenie perspektywy, która wcześniej gdzieś tam się jawiła, ale była abstrakcyjna. Natomiast to właśnie zmartwychwstanie Chrystusa, pokonanie śmierci staje się dla nas źródłem nadziei. My jako chrześcijanie nie jesteśmy tymi, którzy na śmierć patrzą jako na koniec wszystkiego. I nasze życie, kariera, majątek, który zgromadziliśmy, wszystko w tym momencie się kończy. Nie, no dobro, które zrobiliśmy na ziemi, za nami jakoś podąża i tak naprawdę to właśnie z tego dobra zdamy przed Panem Bogiem rachunek. I to dobro jest tym, co pociąga nas dalej, prowadzi nas do Boga. Więc my chrześcijanie patrzymy na rzeczywistość, rzeczywistość, w której jesteśmy z nadzieją. Także na rzeczywistość, która dla wszystkich nas jest trudna, bo święty Franciszek nazywał śmierć swoją siostrą, to prawda, ale kiedy ta siostrzyczka po niego przyszła, to się trochę jednak bał. I my też się często boimy śmierci, bo ruszamy w nieznane, nie wiemy, co tam będzie. Wszystko to, co znamy, wszystko to, do czego się przyzwyczailiśmy, wszystko to, co potrafimy opisać, jest tutaj. Tam ruszamy w nieznane, musimy się już powierzyć Panu Bogu całkowicie. Zaufać Jemu nie troszeczkę, tak jak często robimy na ziemi, tylko absolutnie. I to jest wielki tak naprawdę test naszej wiary, naszego zaufania Panu Bogu. Ale rzeczywiście tak, perspektywa śmierci z jednej strony potrafi być przerażająca, bo jest związana z nieznanym, ale z drugiej strony jest związana z wielką nadzieją i wypełnieniem Bożej obietnicy, że Chrystus, który pierwszy powstał z martwych, jest tym, który także nas do swojego zmartwychwstania zaprasza i udziela nam tej łaski, abyśmy razem z Nim mogli zmartwychwstać.

0: Dookoła Rut.
1: Wielu świętych także kontemplowało samą śmierć jako taką, jako była to jedna z form ich medytacji również nad tym, czym ona rzeczywiście jest, bo jest w niej coś takiego bardzo sprowadzającego na ziemię. Bardzo często przynajmniej myślę o sobie, że jest wiele różnych rzeczy, o których się myśli, jakichś wyobrażeń albo jakichś planów, zamiarów. No i one wszystkie gdzieś tak prowadzą nas, prawda, do takich kierunków, które mówią o tym, że no jeszcze wiele można, jeszcze wiele się uda, jeszcze jest wiele czasu. Ale ta perspektywa takiej refleksji nad śmiercią, myślę, że też jest formą właśnie jakiegoś przeżywania jakiejś duchowości, która sprowadza nas właśnie do tego realnego świata, do którego Bóg tak naprawdę nas zaprasza i ukazywał nam to też swoim życiem.
2: No, już od w zasadzie średniowiecza na pewno, ale myślę, że nawet ośmieliłbym się powiedzieć, że trochę wcześniej od starożytności ta maksyma memento mori, czyli pamiętaj o śmierci, była obecna w życiu chrześcijan. Znowu nie jako coś absolutnie negatywnego, bo tak się zaczęło o tym myśleć później, to już nowożytność. Spojrzenie na rzeczywistość przemijania było tak naprawdę i jest i powinno być dla człowieka sprowadzeniem nas na ziemię i nauczeniem nas pokory w spojrzeniu na rzeczywistość i tak naprawdę wybierania tego, co wartościowe. Dlaczego to hasło memento mori często towarzyszyło właśnie zakonnikom? Dlaczego wielu świętych jest malowanych gdzieś z czaszką, która leży na biurku? To nawet nie tylko oni sami medytowali, ale często też w ramach

0: dążymy do nieba. I to spojrzenie właśnie na przemijanie jest wielkim tego przypomnieniem, jest takim dzwonkiem, który nam ma uświadomić tak naprawdę, dokąd prowadzi nasze życie i co otwiera przed nami perspektywa wiary.
1: Wymienił ojciec przed momentem trzy właśnie te konkretne aspekty, które jakoś odznaczają życie zakonne, te rady ewangeliczne, ale wspomniał o czterech. Jestem bardzo ciekawy tego czwartego elementu, który jakoś szczególnie wyróżnia właśnie pasjonistów. Może przybliżmy naszym słuchaczom w ogóle, jak w ogóle w takim życiu zakonnym przeżywa się rady ewangeliczne. Czym one są? Czy są utrudnieniem, czy są oparciem? Czy są wzmocnieniem, czy są czymś, co jest pewnym trudem w drodze? I czym jest ten tajemniczy czwarty element?
0: Dla nas pasjonistów wrzesień i właśnie okolice święta Podwyższenia Krzyża Świętego to czas, kiedy świętujemy właśnie śluby. Wczoraj w Rawie Mazowieckiej w niedzielę dwóch naszych współbraci złożyło śluby wieczyste. W zeszłym tygodniu jeden ze współbraci złożył śluby wieczyste na Ukrainie. Młodzi współbracia będący w formacji odnawiają swoje śluby, składają pierwsze śluby. Obchodzimy rocznicę ślubów, bo najczęściej wybieramy właśnie tę datę. 14 września, 15 września. Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej, która też jest patronką naszego zgromadzenia, jako moment, w którym chcemy poświęcić się Panu Bogu poprzez profesję rad ewangelicznych, czyli poprzez wejście na drogę radykalnego naśladowania Chrystusa w ubóstwie, w posłuszeństwie i w czystości. A my, pasjoniści, ponieważ nasz charyzmat jest bardzo mocno skoncentrowany na rozważaniu męki Chrystusa, mamy jeszcze czwarty ślub, który tak naprawdę, patrząc na sam tekst ślubu, który składamy, jest pierwszym, bo od niego zaczynamy. I w tym ślubie zobowiązujemy się do tego, że będziemy rozważać i głosić mękę Jezusa Chrystusa zawsze i wszędzie. Czyli są tam dwa elementy. Pierwszy to jest rozważanie. No bo jeżeli ktoś ma coś głosić, jeżeli ktoś ma czegoś nauczać, to najpierw sam musi tego doświadczyć. I nasz założyciel święty Paweł od Krzyża bardzo mocno podkreślał to, że kaznodzieje nie mają być teoretykami. Nie mają być tymi, którzy przychodzą, aby głosić jakąś naukę wyczytaną z książek. To ma być coś, czego oni sami doświadczają, dzielą się tym, co sami przeżyli. Także właśnie w kontekście doświadczenia męki Jezusa Chrystusa. Dlatego my sami codziennie podejmujemy wytrwałą medytację nad męką pańską. Staramy się spojrzeć na całe wydarzenie wcielenia, czyli na całe życie Pana Jezusa właśnie z tej perspektywy. Staramy się odkrywać głębię tego wydarzenia, ale przede wszystkim staramy się doświadczać miłości, którą to nam ukazuje. Nasz założyciel święty Paweł od Krzyża, znowu do niego nawiąże, miał takie powiedzenie, że męka Jezusa Chrystusa jest największym i najbardziej zdumiewającym dowodem Bożej miłości. I trudno się pod tym nie podpisać, bo myślę, że rzeczywiście dla każdego z nas, kto wytrwale wchodzi w rzeczywistość rozważania męki pańskiej, ona się taką rysuje. No i skoro coś dla nas jest tak ważne, skoro coś dla nas jest tak wielkim skarbem, to staramy się też tym dzielić z innymi. Czasem przez bardzo proste rzeczy, przez rozmowy, spotkania, posługę w konfesjonale, prace, które wykonujemy, apostolskie, katecheza, którą uczymy, ale także przez różne formy apostolatów właściwych naszemu zgromadzeniu, jakimi są rekolekcje, misje, okolicznościowe kazania.
1: Jaka była ojca droga do pasjonistów? Ta droga poszukiwania właściwej drogi dla siebie w powołaniu? I jak to się stało, że ojciec stał się jednym właśnie z tego zgromadzenia?
0: To była bardzo krótka droga, bo ja nie chciałem być ani księdzem, ani zakonnikiem i generalnie jakoś nawet specjalnie o tym nie myślałem. Ale jakoś tak przed maturą przyszedł taki pomysł, żeby pojechać i zobaczyć pasjonistów. Bo kiedy wybieraliśmy imiona do bierzmowania, losowaliśmy sobie świętych, to właśnie jeden z moich przyjaciół trafił na świętego Pawła od Krzyża. No i szukaliśmy jakichś informacji, kto to był. Na stronie, która opisywała Pawła od Krzyża, znaleźliśmy, że jest założycielem pasjonistów i tam też był opis habitu. I ja strasznie chciałem zobaczyć, jak ten habit wygląda, bo tam nie było żadnego obrazka. To jeszcze był czas, kiedy internet trochę był bardziej prosty niż dzisiaj i mniej kolorowy. I postanowiłem pojechać do Łodzi na rekolekcje powołaniowe, takie indywidualne, zobaczyć, co ci pasjoniści robią. Bo rzeczywiście postać świętego Pawła od Krzyża od początku mnie gdzieś zafascynowała. Sama jego droga, droga jego życia, taka też wielka zwyczajność. On był mistykiem, nazywany jest zresztą największym mistykiem XVIII wieku. Ale to nie było doświadczenie mistyczne, jakie często sobie wyobrażamy. Mistyczne w sensie cudownych

0: nadprzyrodzonych zjawisk, które towarzyszyły Pawłowi. Nie, to było doświadczenie bardzo trudne, doświadczenie ciemnej nocy przez wiele, wiele lat. Niektórzy mówią, że nawet przez 40 lat doświadczą ciemnej nocy wiary. Samo doświadczenie jego powołania, które właśnie przyszło od tak, niespodziewanie. On też miał przed sobą karierę, on miał przed sobą dostatnie i wygodne życie i w pewnym momencie przychodzi właśnie taka myśl, że jest coś ważniejszego w życiu niż tylko wygoda, niż tylko dostatek, niż tylko pieniądze, niż kariera, która się przed nim rysowała, i postanawia to wszystko porzucić i wybrać życie bardzo niepewne. Bo on nie wiedział, jakimi drogami Pan Bóg go poprowadzi. Był w momencie przywdziania zakonnego habitu, miał 26 lat i był świeckim człowiekiem. W wieku 18 tak naprawdę to był nikt. A jednak porwał się na to, żeby na ten głos Pana Boga odpowiedzieć bardzo radykalnie i bardzo konkretnie. Ale jednocześnie, tak jak powiedziałem, w bardzo taki prosty, zwyczajny sposób, dzień po dniu starając się odkrywać i wypełniać wolę Bożą.
1: Gdzie narodzili się pasjoniści?
0: Pasjoniści narodzili się w środkowych Włoszech, czyli w zasadzie można powiedzieć, że w państwie kościelnym wtedy jeszcze, na takim niewielkim półwyspie, który się nazywa Monte Argentario i leży mniej więcej w połowie drogi między Rzymem i Genuą. Jakieś 150 kilometrów na północ od Rzymu. Tam powstał pierwszy klasztor zgromadzenia i zostaliśmy założeni właśnie przez świętego Pawła od Krzyża, włoskiego mistyka XVIII wieku.
1: Czy wyglądało to tak jak u początków zgromadzeń pierwszych? Myślę tutaj na przykład o Benedykcie czy o świętym Antonii, takie czołowi przedstawiciele w ogóle życia takiego wspólnotowego. Czy to wyglądało tak, że właśnie wokół Pawła zaczęła gromadzić się pewna liczba uczniów, których on potem musiał jakoś zorganizować? Czy ten początek był bliźniaczy tym popularnym, czy to może wyglądało zgoła inaczej?
0: Nie, to wyglądało zupełnie inaczej, bo w zasadzie pierwszym towarzyszem Pawła i przez wiele, wiele lat jedynym towarzyszem Pawła był jego rodzony brat, Jan Chrzciciel Danej. Dlatego, że styl życia Pawła był tak radykalny i tak surowy, że mało kto nadążał za rytmem jego życia. Tym, który poszedł za Pawłem jako pierwszy, był właśnie Jan Chrzciciel. Później dołączył do nich jeszcze jeden z braci Danej, to była liczna rodzina, Antoni, ale on nie wytrzymał tego rytmu życia i Paweł doradził mu, żeby jednak opuścił zgromadzenie. Ta wspólnota tworzyła się w wielkich bólach przez prawie 20 lat. Przez prawie 20 lat Paweł bardzo, bardzo zmagał się z tym, że kandydaci, którzy przychodzili, którzy widzieli styl życia Pawła i Jana w pierwszej samotni, która powstała na Monte Argentario, po prostu wysiadali, po prostu nie dawali rady. Oprócz tego takie bardzo radykalne ubóstwo, wręcz spartańskie warunki, w których egzystowali, na pewno nie poprawiały tego, że młodzi ludzie, którzy rzeczywiście przychodzili, po krótkim czasie jednak rezygnowali z tej drogi i z tego stylu życia. Dopiero po kilkunastu latach pojawili się pierwsi kandydaci, troszkę starsi, często już mający pewne doświadczenie życia zakonnego, kapłańskiego, którzy przyjęli ten styl życia Pawła i oni stworzyli pierwszą wspólnotę pasjonistów. Zresztą z tej pierwszej wspólnoty pasjonistów wywodzi się wielu świętych i błogosławionych.

0: Dookoła Ród.
1: Czy dzisiaj pasjoniści również tak wyglądają, jeśli mówimy o tym radykalizmie? Jak to wygląda w dzisiejszych czasach w waszym zgromadzeniu? Czy to jest ten święty Paweł, czy...
2: To jest bardzo dobre i bardzo trudne pytanie. Wydaje mi się, że rzeczywiście ten duch radykalizmu nadal powinien nas ożywiać, aczkolwiek jak wszystkie dzieła po śmierci założyciela, po wielu przemianach, także kulturowych, które dzisiaj nam towarzyszą, czasami zaczynamy iść na skróty. Mhm. I to odważne. ciągle na nowo musimy sobie przypominać, że jednak jesteśmy wezwani do czegoś innego, że jesteśmy wezwani do dużej radykalności, przede wszystkim w wypełnianiu ślubów, które złożyliśmy. Bo też trzeba pamiętać, że po tych pierwszych latach trudności Paweł był bardzo jakby otwarty na wszelkie adaptacje. On bardzo chciał, żeby zgromadzenie się rozwijało, bardzo chciał, żeby zgromadzenie było też obecne w różnych kontekstach. Co prawda za jego czasów nie udało się otworzyć żadnej placówki misyjnej, ale wielkim pragnieniem założyciela już praktycznie od początku jego powołania, 1720 roku, była misja do Anglii. Anglii, która wtedy była krajem protestanckim, gdzie katolicyzm był prześladowany, gdzie nie można było publicznie sprawować Eucharystii. I Paweł w czasie rekolekcji, które stały się początkiem naszego zgromadzenia, zaczyna mieć właśnie taką intuicję, że to jest miejsce, do którego powinniśmy pójść. Ale zdawał sobie sprawę z tego, że no, trzeba będzie dokonać wielu adaptacji, wiele rzeczy zmienić w zgromadzeniu, żeby to mogło być możliwe. Chociaż sam Paweł tego nie doczekał. Jeden z jego następców, błogosławiony Dominik Barberi, rzeczywiście do Anglii się udał i zapoczątkował misję katolicką właśnie w tym kraju. Zresztą to on później przyjął do kościoła katolickiego świętego Johna Henry'ego Newmana.
1: No to też jest bardzo głośna postać ostatniego czasu.
2: Dokładnie tak.
1: Ze względu właśnie na to, że stał się doktorem kościoła ten, który wcześniej był anglikaninem, więc to dosłownie bliźniaczo wygląda z tą sytuacją, z którą spotykali się pasjoniści w tamtym momencie, bo to jest dosłownie ten sam zbieg trudności, które gdzieś się pojawiały, nie? Gdzie mamy kontrast między katolikami a anglikanami.
2: Tak, no życie i Newmana, i Dominika Barberiego, który udał się do Anglii nie znając języka angielskiego. Zresztą jako Włoch z północnej części Półwyspu Apenińskiego miał wielkie trudności z uczeniem się języka angielskiego. Nigdy go nie opanował dobrze. Zresztą krąży na jego temat mnóstwo anegdot. Jak kiedyś przyjechał do sióstr, zaczął konferencję od słów, że jeżeli chcesz być ogolony, musisz mieć twarz. Siostry były zdziwione, ale podobne słowa shave, save, no dla niego po prostu to było jedno i to samo. Okazało się, że chodziło mu o to, że musisz mieć wiarę, żeby być zbawionym. Ale to było wiele takich sytuacji, które sprawiały kłopoty właśnie Dominikowi w początkach misji. I pomimo tego, że to jego nauczanie było bardzo proste, że często właśnie te jego słowa były takie wręcz śmieszne i koślawe, to właśnie jego wybrał wielki uczony John Henry Newman, żeby właśnie on przyjął go do kościoła katolickiego. Rozpoznał w Dominiku Barberim jakąś pokrewną duszę.
1: Może widział, jak się modli?
2: Myślę, że tak, bo rzeczywiście bez wiary i takiej silnej relacji z Chrystusem, którą Dominik Barberi miał i z Matką Bożą Bolesną, bo był wielkim czcicielem Matki Bożej, ta misja nie miała prawa się udać. Nie miała prawa przynieść żadnych owoców, a przyniosła naprawdę wielkie owoce.
1: Czy możemy postawić hipotezę, że bez niego nie mielibyśmy ostatniego naszego doktora kościoła?
2: No, myślę, że to jednak za daleko idąca hipoteza. Pan Bóg zawsze znajdzie swój sposób działania i jeżeli jego opatrzność pragnie coś zrealizować, to zawsze znajdzie do tego odpowiednie środki, odpowiednich ludzi.
1: Wrócę do tego radykalizmu, którym odznaczał się święty Paweł od krzyża. Myślę, że warto też tutaj zwrócić uwagę, drodzy słuchacze, że chodzi tutaj nam nie o świętego Pawła, którego tytułujemy Pawłem od krzyża, tylko o rzeczywiście inną postać zupełnie. No i tak sobie myślę, księże, czy to jest też tak, że ten radykalizm, tak jak ojciec wspomniał o tym, on rzeczywiście potem gdzieś zmienia formę, tak jak choćby tutaj trzymanie się bardzo mocno wypełniania rad ewangelicznych, ale za przykład teraz tak na bieżąco, jak myślę, biorę też choćby karmelitów, którzy też uprzednio byli zakonem bardzo radykalnym i żyjącym w klauzurze, a tak pozostały w tym życiu dalej siostry, karmelitanki. I gdzieś są pewne takie schematy, że ta współczesność przynosi nam te łagodniejsze formy przeżywania tej duchowości, ale czy dziś jakoś świat nie poszukuje może dalej tego właśnie radykalniejszego sposobu życia? I tu myślę, do tego zmierzam, to o to chciałem zapytać, chociaż tak trochę okrętnie. Czy ktoś, kto do waszego zgromadzenia wstępuje, czy on chcąc żyć tak, jak żył święty Paweł, może?
2: Ja zawsze mówię, że drzwi do kaplicy i do kuchni są u nas zawsze otwarte, a jak ktoś z nich korzysta, no tutaj już, że tak powiem, jest odpowiedzialność każdego z nas osobiście. Nikomu nie zamykamy kaplicy przed nosem i ona jest otwarta 24 godziny na dobę i każdy może się modlić tyle, ile chce. Każdy z nas ma też swojego kierownika duchowego czy spowiednika, który też pomaga mu podjąć decyzję odnośnie właściwego doboru pokuty czy form pokuty, tak żeby one były także zdrowe. Ale jak najbardziej nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Więc jak najbardziej, jeżeli ktoś chce podążać taką drogą bardzo radykalnej właśnie pokuty, bo tu nie chodzi o radę ewangeliczną. Radę ewangeliczną one obowiązywały, obowiązują, będą obowiązywać, bo są ślubem. My tego nie ślubujemy człowiekowi, my to ślubujemy Panu Bogu. To jest mój świadomy wybór takiej konkretnej drogi i takiego konkretnego stylu życia, który został przez Kościół rozpoznany i zatwierdzony. Bo zarówno reguła, którą napisał święty Paweł od krzyża, później zresztą modyfikowana przez papieskie komisje, jak i współczesne konstytucje zostały przez Kościół zatwierdzone i my nimi żyjemy. Zresztą w samym akcie ślubowania jest to bardzo mocno podkreślone, że ślubujemy czystość, ubóstwo i posłuszeństwo według reguł i konstytucji. Czyli to, w jaki sposób tam jest opisane nasze życie, jest jakby podstawą. Ale jeżeli ktoś chce więcej i bardziej, jest ku temu bardzo wiele możliwości, bardzo wiele dróg. Ja jeszcze tutaj wrócę na chwilę do tej myśli, od której pan redaktor zaczął, że czasem te wspólnoty się trochę łagodnieją. No bo takie jest nasze życie. My z natury jako ludzie jesteśmy, powiedzmy sobie to szczerze, leniwi. I w życiu zakonnym też się potrafimy rozleniwiać i dlatego mamy i nasze kapituły na wszystkich szczeblach, domowe, prowincjalne, generalne. Mamy nasze okresowe dni skupienia, mamy rekolekcje. Tak jak dla człowieka świeckiego rekolekcje adwentowe, wielkopostne są momentem zatrzymania, refleksji i zebrania, właśnie rekolekcjo różnych myśli, też podjęcia trudu nawrócenia, tak i dla nas, dla zakonników. Ciągle są wezwaniem do tego, aby tą drogą radykalnego naśladowania Chrystusa Pana podążać. Oczywiście pewne elementy tego życia, które święty Paweł prowadził, mówiąc krótko, w dzisiejszym świecie byłyby dziwactwem. Stąd rezygnujemy z nich nie dlatego, że nie jesteśmy w stanie ich praktykować, bo pewnie gdyby ktoś chciał mieszkać w skansenie i chodzić prać nad rzekę, to też nikt by mu nie zabronił. Ale dzisiaj używamy pralek. Mieszkamy w Warszawie, tutaj w pięknych blokach, domkach czy w innych miejscach, a nie w chatach zbudowanych z bali czy z gliny.
1: Tak, to prawda.
2: Więc świat się zmienia, my też się zmieniamy. No, zakon to nie jest skansen i on musi się w jakiś sposób dostosowywać do warunków, w jakich żyjemy. W czasach świętego Pawła ubóstwo mogło być bardziej radykalne w takim stopniu, że rzeczywiście klasztory posiadały bardzo niewiele środków materialnych, pieniędzy. Utrzymywały się z kwesty, która polegała na zbieraniu produktów żywnościowych. Ale dzisiaj, w świecie, w którym żyjemy, musimy opłacać rachunki za prąd, za ogrzewanie, dzisiaj bardzo wysokie. No, bez jakichś sposobów zebrania tych środków po prostu nie bylibyśmy w stanie żyć.
1: Gdyby ojciec miał tak jakoś zebrać nauczanie świętego Pawła, może to najbardziej inspirujące ojca, które dziś dla naszych słuchaczy, dla mnie, byłoby czymś, co rzeczywiście warto podać jako taką strawę duchową. Przy czym warto byłoby się z jego nauczania zatrzymać? Na co on by wskazywał? Do czego by nas zachęcał?
2: kiedy mówię o świętym Pawle od Krzyża, oczywiście tam jest bardzo wiele elementów i wszystkie są wartościowe i ciekawe, ale dla mnie są, szczególnie dwa są ważne. Pierwsze to jest nawet nie tyle jakiś specjalny rys nauczania, nawet nie jakaś specjalna doktryna duchowa, którą Paweł ma, ale coś, co mnie osobiście ciągle na nowo urzeka, ciągle na nowo porusza, to jest sposób, w jaki święty Paweł od Krzyża mówi o Bogu. On bardzo często w swoich listach czy innych pismach, które nam zostawił, nazywa Boga moim największym dobrem. I to jest coś, co wynika z jego doświadczenia. I myślę, że każdy z nas, rzeczywiście rozważając Ewangelię, rozważając życie Pana Jezusa, rozważając to, czego Bóg przez Niego dla nas dokonał, powinien dorastać do tej umiejętności spojrzenia na Boga jako na moje największe dobro. Bo to jest też to, o czym mówiliśmy wcześniej. To otwiera tę perspektywę nie tylko tego, że ja chcę zbudować sobie raj na ziemi, tylko rzeczywiście dążę do Boga, który mnie stworzył i który powołuje mnie do wieczności. Wtedy, kiedy potrafię spojrzeć na Niego jako na naprawdę dobro, jako na naprawdę coś, czy kogoś, do kogo chcę pójść, kogo pragnę. I u Pawła od Krzyża to jest bardzo mocno widoczne. I to jest też widoczne wtedy, kiedy przeżywa najgłębsze mroki duchowej nocy, ciemnej nocy wiary. Paweł nigdy nie przestaje mówić o Bogu właśnie w ten sposób. A druga rzecz, to jest element, na który zwracają uwagę badacze duchowości, u Pawła niesamowicie mocno eksponowane, to jest pragnienie wypełnienia woli Bożej za wszelką cenę. Paweł jest nazywany przez ojca Willera, to był badacz duchowości z zakonu ojców jezuitów, mistykiem woli Bożej. I rzeczywiście to pragnienie, rozpoznanie i wypełnienia woli Bożej u Pawła jest na pierwszym miejscu, bo właśnie Paweł rozpoznaje w woli Bożej to, co dla niego jest dobrem dziś. I dlatego chce pełnić wolę Boga, nie swoją. Nie chce podążać za własnymi natchnieniami, pomysłami, rozwiązaniami, ale chce rzeczywiście wypełnić to, czego chce Bóg. Tak chce Bóg, tak chcę i ja, mówił święty Paweł od Krzyża.
1: Piękny patron, myślę, na dzisiejsze czasy, szczególnie w takich czasach zamętu, kiedy ciężko o sprecyzowanie, co jest rzeczywiście wolą Bożą gdzieś w tych naszych wszystkich obowiązkach, ale każde czasy mają swoje wyzwania i trudności, także nasze i te dzisiejsze. Dziękuję ojcze Łukaszu za to podzielenie się tą historią świętego Pawła, waszego doświadczenia charyzmatu, waszego zgromadzenia, tego jak przeżywacie Ewangelię dzisiaj i kim jesteście. Państwa i moim gościem był ojciec Łukasz Andrzejewski, prowincjał pasjonistów. Dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękuję również. Dobrego wieczoru.
0: Szkoła Rut.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Przyjdź do nas, Panie, bo ciemność zapada i blask słoneczny już niknie na niebie. Ty jesteś światłem, co nigdy nie gaśnie dla Twoich wiernych.
2: Twoja obecność niech dla nas się stanie bezpiecznym portem i pewnym schronieniem. Serca napełni pokojem i ciszą, najlepszy Ojcze.
1: Bądź przy nas także w ostatniej godzinie, gdy kształty rzeczy zacierać się poczną. Pochwyć za rękę i wprowadź do domu wiecznego trwania.
2: Boże i Stwórco wszystkiego, co żyje, niech dnie i noce naszego istnienia niosą Ci chwałę, wyznają i wielbią w jedynej Trójcy. Amen.
1: Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
2: i wielkiego miłosierdzia.
1: Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi.
2: Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie.
1: Ty jesteś moim Bogiem, Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie.
2: Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę.
1: Tyś bowiem, Panie, dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają.
2: Wysłuchaj, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby.
1: W dniu utrapienia wołam do Ciebie, ponieważ Ty mnie wysłuchasz.
2: Nie ma wśród bogów równego Tobie, Panie, ani Twemu dziełu inne nie dorówna.
1: Przyjdą wszystkie ludy przez Ciebie stworzone i Tobie, Panie, oddadzą pokłon. Będą sławiły Twe imię.
2: Bo Ty jesteś wielki i czynisz cuda. Tylko Ty jesteś Bogiem.
1: Naucz mnie, Panie, Twojej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Nakłoń me serce, by lękało się Twego imienia.
2: Będę Cię wielbił z całego serca, Panie mój i Boże. I na wieki będę sławił Twoje imię.
1: Bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie, a życie moje wyrwałeś z głębin otchłani.
2: Boże, pyszni przeciw mnie powstali i zgraja zuchwalców czyha na me życie, a nie mają oni względu na Ciebie.
1: Ale Tyś, Panie, Bogiem łaski i miłosierdzia, do gniewu nieskory, łagodny i bardzo wierny.
2: Wejrzyj na mnie i zmiłuj się nade mną, siły swej udziel słudze Twojemu. Ocal syna swojej służebnicy.
1: Daj mi znak dobroci, aby ujrzeli ze wstydem ci, którzy mnie nienawidzą, żeś Ty, Panie, mnie wspomógł i pocieszył.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ty jesteś, Panie, Bogiem łaski
2: i wielkiego miłosierdzia.
1: Bóg nas przeznaczył do osiągnięcia zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który umarł za nas, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, udziel nam pokrzepiającego spoczynku i spraw, aby ziarno naszej dzisiejszej pracy wydało plon w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

0: z Ewangelii świętego Jana. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.
1: Ewangelia, która każe nam spojrzeć na Matkę Bożą pod krzyżem. Symeon zapowiada Maryi, że jej życie będzie związane nie tylko z jej synem, ale też z cierpieniem. Jezus jest znakiem, któremu będą się sprzeciwiać. Znak, czyli miejsce, w którym objawia się Bóg. Problem jest w tym, że człowiek często odrzuca Boga, kiedy Bóg nie spełnia jego oczekiwań. Wielu chciało Mesjasza takiego zwycięskiego, silnego, politycznego, a zobaczyli i nie rozpoznali Mesjasza jako cierpiącego sługę. Maryja też nie jest zachowana od bólu. Miecz przeniknie jej duszę. Nie ciało, jej duszę. To będzie cierpienie matki patrzącej na odrzucenie syna, na cierpienie syna, na ukrzyżowanie, na śmierć. Symeon mówi już o tym na początku Ewangelii. Od pierwszych chwil Jezusa, maleńkiego Jezusa w kołysce, krzyż jest obecny w historii Jezusa. I Betlejem, i Golgota należą do jednej opowieści, do historii zbawienia człowieka.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Powtórka programu.
2: Jeszcze nie teraz. Program o tym, że życie w dojrzałym wieku może być piękne i pełne sensu. Zaprasza Mariusz Dorot.
3: Dobry wieczór. 21 września obchodzimy Światowy Dzień Choroby Alzheimera i pewnie właśnie tego dnia wiele razy usłyszymy między innymi o pamięci, o pierwszych objawach, o diagnozie, o tym jak rozpoznać chorobę. A dziś, szanowni państwo, mamy wyjątkowego gościa, eksperta. Jest z nami pan Zbigniew Tomczak, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór państwu.
3: Ekspert również zapraszany do ważnych komisji, ważnych ciał doradczych naszego rządu. Powiemy dzisiaj również o Krajowym Programie Działań wobec Chorób Otępiennych, gdzie pan Zbigniew również został zaproszony do pracy i dzieli się swoim doświadczeniem. Ale zacznijmy od początku, panie Zbigniewie. Pewnie przez lata spotykał pan osoby z chorobą Alzheimera i ich rodziny. Sam pan doświadczył też w swojej rodzinie takiej sytuacji. Kiedy rodzina po raz pierwszy trafia do stowarzyszenia? Z czym najczęściej przychodzi? Czy częściej jest to właśnie lęk, bezradność? Czy może potrzeba konkretnej informacji, co mamy teraz zrobić?
4: Wszystko razem, i lęk, i obawa, i brak informacji, brak edukacji, bo skąd miałaby być ta edukacja, jak wtedy, kiedy po raz pierwszy stykamy się z tą chorobą. Ja paręnaście lat temu, jak moja żona zachorowała, po raz pierwszy zetknąłem się z tą chorobą i trochę wcześniej przeszedłem na emeryturę, bo postanowiłem tak całościowo zająć się pomocą dla chorej żony. Wtedy niewiele wiedziałem, bo po prostu brak było informacji i takiej ogólnie dostępnej dla powiedzmy takiego przeciętnego Kowalskiego.
3: Dla opiekuna rodzinnego, jak dzisiaj mówimy.
4: Opiekuna rodzinnego. W tej chorobie opiekun rodzinny

0: dostęp do Stowarzyszenia Alzheimerowskiego. Zacząłem przychodzić do Stowarzyszenia Alzheimerowskiego, wypytywać się na konsultacje, później na grupy wsparcia. I to mi bardzo dużo dało, właśnie te grupy wsparcia, gdzie opiekunowie, bo rzadko na grupach wsparcia byli chorzy, bo przeważnie w warunkach polskich jest tak, że jak już zdiagnozujemy tę chorobę u chorego, to ta choroba już jest na drugim etapie, na takim bardziej zaawansowanym etapie.
1: Czyli jakby za późno trochę.
0: Tak, za późno. I wtedy cała komunikacja, cały dostęp do tego naszego chorego jest poprzez jego opiekuna. I ci opiekunowie, spotykając się na grupach wsparcia, wymieniali się informacjami. Ten opiekun, który miał osobę na bardziej zaawansowanym etapie, dzielił się informacjami z opiekunem, który miał tego chorego na wczesnym etapie choroby.
1: Czyli możemy powiedzieć, że już samo słowo Alzheimer w 2026 roku nie przeraża. Pojawia się moment ulgi, kiedy otrzymuje się diagnozę od lekarza i rodzina wtedy wie dzięki panu, dzięki stowarzyszeniu, co robić dalej. Możecie taką osobę już prowadzić za rękę.
0: Tak, jeśli do nas trafi, ale proszę zauważyć, że to jest kropla w morzu potrzeb. A gdzie taka pomoc, powiedziałbym, profesjonalna takich stowarzyszeń pacjenckich jest w miejscowościach poza Warszawą. W Polsce jest 20 kilka stowarzyszeń alzheimerowskich, które bardzo wydatnie pomagają właśnie w takich sytuacjach. Ale to, powtarzam, to jest kropla w morzu potrzeb. Najgorzej jest w małych miasteczkach, na terenach wiejskich, gdzie dochodzi do wykluczenia komunikacyjnego i taki chory czy rodzina z takim chorym ma dość duże takie logistyczne kłopoty, żeby dotrzeć do tej odpowiedniej pomocy.
1: A czego my, ludzie zdrowi, szczególnie nie rozumiemy w zachowaniu osoby z chorobą Alzheimera?
0: Takie osoby, i ja to też oczywiście przez to przeszedłem, bo nie rozumiałem na przykład, że osoba chora powtarza wiele pytań na ten sam temat w przeciągu na przykład 2-3 minut, pyta się o to samo, albo jest dosłownie 5 minut po obiedzie, a pyta się, kiedy będzie ten obiad. Również zmienia się u takich osób, zmieniają się emocje. Często taka osoba jest bardzo poddenerwowana, szczególnie wieczorem. Zadają różne pytania i to denerwuje opiekuna, który nie zna tej choroby.
1: Przecież to moja mama, mój ojciec, mój mąż, moja żona, a tak trudno się zachowuje. Taka złośliwość, taki upór. A tak naprawdę to wszystko wynika z choroby.
0: To wszystko wynika z choroby. To nie jest, jak często opiekunowie, którzy do nas przychodzą, mówią, no przecież mama to była chodząca dobroć, a teraz jest złośliwa, potrafi uderzyć. Więc właśnie następna sprawa to jest taka agresja. Agresja, ona się różnie objawia. Nieraz na samym początku choroby, nieraz w środkowym etapie choroby. Ona zanika wtedy, kiedy nasz chory już jest na tym trzecim, na

0: najbardziej zaawansowanym etapie choroby po prostu już nie ma wtedy siły na tę agresję.
1: Proszę przygotować coś do zapisania, kartka, długopis, bo podamy pod koniec naszej rozmowy bardzo ważne dane. Za chwilę do Państwa wrócimy i porozmawiamy o osobie, w której w historii choroby Alzheimera mówi się zdecydowanie za mało. O opiekunie. A naszym gościem jest pan Zbigniew Tomczak, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Za chwilę do Państwa wrócimy.

0: Jeszcze nie teraz.
1: Mariusz Dorot przed mikrofonem, a razem z nami jest pan Zbigniew Tomczak, prezes zarządu w Polskim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Warszawie, a także przewodniczący Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, członek rad programowych w różnych miejscach, na różnych szczeblach rządu, ekspert, a to między innymi dzięki trudnej, wymagającej, a ja bym nawet powiedział rycerskiej decyzji, kiedy podjął pan tę decyzję, że będzie pan towarzyszył swojej żonie w tym trudzie tej zmiany, gdzie domyślam się, że kiedy pojawiła się ta diagnoza u żony, że to jest choroba Alzheimera, to pan podjął tą decyzję, że chce pan towarzyszyć do końca waszej relacji, być opiekunem żony. Pan narażał się na to, na te trudne emocje, na to, że żona pana nie rozpoznawała, na to, że się pewnie pan denerwował, na to, że zadaje te same pytania, o czym przed chwilą pan mówił, że może gdzieś pojawiło się to poczucie winy w pana sercu. Jak pan to zmieścił w sobie?
2: Tak, moja żona nie żyje już 2 lata, a diagnoza została postawiona 18 lat temu. Czyli 16 lat wspólnie żyliśmy z chorobą.
1: Pod jednym dachem.
2: Pod jednym dachem z chorobą Alzheimera. No, szmat czasu. Poznałem wszystkie etapy tej choroby. Kiedy żona była zdenerwowana, kiedy zachowywała się dla mnie niezrozumiale. Ale z czasem mogłem interpretować właściwie wszystkie jej zachowania. No, nawet wtedy, kiedy już nie mogła nic mówić. Parę lat trwał taki etap, kiedy już straciła możliwość wysławiania się. Do komunikacji pozostały tylko oczy. Bo oczywiście oprócz samej choroby Alzheimera, która jest chorobą mózgu, to jednak ta choroba wpływa na cały organizm, na choroby, na inne choroby somatyczne. I to te inne choroby somatyczne są poważnym problemem dla opiekuna, bo trzeba oczywiście przy pomocy lekarzy, ale prosić o zdiagnozowanie tych innych chorób, które nasza chora ma. Oczywiście jest ogromne poczucie winy.
1: Powinienem być bardziej cierpliwy? Nie powinienem się denerwować?
2: To szczególnie dotyczyło właśnie tego wcześniejszego okresu. Później to już oczywiście można było jakoś tak samemu sobie wyregulować. Ta choroba to jest taka 24 godziny na
1: dobę. Bez przerwy.
2: Albo jest taki tytuł książki 36 godzin na dobę. Czyli te 36 godzin, ten tytuł, to doskonale odwzorowuje stan powiedzmy emocjonalny tego opiekuna, stan fizyczny tego opiekuna. No, również niebagatelną sprawą są finanse takiej rodziny. Bo niestety w warunkach polskich Teraz w tej chwili jest trochę lepiej, ale 10 lat temu nie było na przykład takiego doskonałego mechanizmu. Teraz jest taki dodatek wspierający. No jest on, jeśli ktoś otrzyma 100 punktów, to jest on powyżej 3000, także jest
1: tak sobie
2: bardzo dobry.
1: Próbuję to porównać do zwykłej pracy, gdzie po 8 godzinach wychodzimy sobie do domu, a taki opiekun, który towarzyszy osobie chorej otępiennie, często nie wychodzi z pracy nigdy, nie ma weekendu, nie ma urlopu. Czasem bywa tak, że nie ma nawet spokojnej nocy. Brak snu, samotność i to poczucie, że tak naprawdę poza mną, poza nim, nikt nie rozumie, jak naprawdę wygląda ich codzienność.
2: No właśnie, a propos tych nocy, o których pan wspomniał, należy o tym powiedzieć, bo często jest tak, że chory wstaje w środku nocy, zaczyna się ubierać i mówi, że wychodzi. Pakuje się, zabiera różne jeszcze rzeczy. To wiem od bardzo licznej grupy naszych opiekunów, którzy przychodzili do naszego stowarzyszenia. Również takie wychodzenie z domu pod hasłem idę do domu. Chociaż jesteśmy w domu, chory mówi idę do domu.
1: Idę do mamy.
2: Idę do mamy. Mhm. Często właśnie też wspomina mamę. Bo te zachowania takie, no pamięć o mamie to jest u każdego żywa, a trzeba pamiętać o tym, że ta pamięć odległa z lat dziecinnych jest najbardziej utrwalona, a najmniej utrwalona jest ta pamięć taka operacyjna, to co robiliśmy 5 minut temu,
1: tak.
2: czy jadłem obiad, czy piłem herbatę.
1: Czy chce pan też przez to powiedzieć, że czy może być tak, że człowiek przestaje rozumieć nasze słowa, ale nadal bardzo dobrze odczuwa, czy przy nim jesteśmy my spokojni, zdenerwowani, życzliwi albo niecierpliwi. On odczuwa ton naszego głosu, ważne są nasze gesty, dotyk, może muzyka, czy taka sama obecność?
2: Tak. Bardzo, bardzo dużą uwagę trzeba zwracać na to, żeby nie było nadmiernego hałasu. Te osoby są, a przynajmniej dużo z tych osób jest nadwrażliwych na hałas. Ja często bywając na jakichś warsztatach czy wykładach w domach opieki, zwracałem uwagę na to, żeby do tego pacjenta nie zwracać się głośno. Również, żeby zwracano się w sposób dający szacunek. Jeśli to jest osoba o imieniu Jan czy Andrzej, to panie Andrzeju, panie Janie, a nie tam Janek czy Andrzejku i tak dalej.
1: To bardzo praktyczne. Za chwilę, szanowni państwo, ostatnia część naszej rozmowy. Co ma zrobić rodzina, która właśnie usłyszała diagnozę? Gdzie zadzwonić? Gdzie szukać informacji? I co powinno się w Polsce zmienić, żeby choroba Alzheimera nie oznaczała samotnej walki całej rodziny? O tym już za chwilę z naszym gościem, a jest nim pan Zbigniew Tomczak, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Warszawie.

0: Jeszcze nie teraz.
1: Mariusz Dorot przed mikrofonem, razem z nami pan Zbigniew Tomczak, prezes zarządu w Polskim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Warszawie, przewodniczący Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. To teraz w tym miejscu dochodzimy do działalności Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Na jakie wsparcie mogą liczyć osoby, które doświadczają tej przestrzeni związanej z chorobami otępiennymi?
2: Nasza organizacja ma stronę internetową, którą chciałbym podać: www.alzheimer-waw.pl. Prowadzimy i tam na tej stronie internetowej są wszystkie informacje o naszym telefonie, który jest warszawski 22 622 11 22. Jaką główną pomoc dajemy opiekunom? Mamy dyżury wtorki, czwarki w godzinach 15-17. Nasze stowarzyszenie mieści się na Emily Plater w Warszawie, na Emily Plater 47, ale mamy również telefon zaufania, ten, który przed chwilą podałem, oraz komunikację przez maila. Te wszystkie sposoby komunikacji i pomocy są dla Państwa dostępne. W stowarzyszeniu prowadzimy porady i psychologiczne, i takie praktyczne. Co zrobić, kiedy rodzina dowiaduje się, że są problemy? Pierwsza sprawa, nawet przychodzą rodziny wtedy, kiedy nie ma jeszcze postawionej diagnozy.
1: Czyli nie czekamy na kryzys.
2: Tak, kiedy nie ma jeszcze, ale podejrzewają. Aha. I tutaj może być bardzo różnie, bo nieraz lekarze rodzinni trochę odkładają, mówiąc, że no, w babci wieku to wszystkim zdarza się zapominać.
1: Tak.
2: A to nie jest tak. Zwracam Państwu bardzo dużą uwagę. To nie jest tak, że oczywiście możemy nieraz coś zapomnieć, ale jeśli to zapominanie jest takie trwałe, że nie możemy sobie poprzez kojarzenia przypomnieć, to wtedy jest kłopot. I koniecznie trzeba poprzez lekarza rodzinnego uzyskać skierowanie do poradni neurologicznej. I jeśli tam dostaniemy porady, diagnozę, to również powtórnie zapraszamy do nas po to, żeby dowiedzieć się o chorobie, bo lekarze oczywiście postawią diagnozę, przepiszą leki i pacjent ma wyznaczoną następną wizytę za 8 miesięcy. No ale musi coś z tą chorobą tego naszego chorego zrobić. Musi się jej nauczyć. Mówiliśmy o różnych objawach, które nasz chory ma. I tę wiedzę można uzyskać właśnie od takich stowarzyszeń jak nasze stowarzyszenie. Jeden z panów, jak opiekun swojej żony, wrócił po diagnozie z wizyty lekarskiej, przyszedł do nas i mówi: i co ja mam teraz zrobić? Mam wizytę za 8 miesięcy i co ja mam ze swoją żoną zrobić? Ja zupełnie się nie orientuję w tej chorobie. Proszę mi pomóc, bo jestem zielony.
1: Dobrze, że jesteście. O to chodzi.
2: Dziękuję bardzo.
1: To w takim razie, czy w Polsce teraz coś się zmienia? Czy staje się coraz lepiej? jeśli chodzi o sytuację?
2: Tak, po wielu, wielu latach, bo myśmy od wielu lat walczyli o polski plan alzheimerowski na wzór takich planów w Europie. No, byliśmy na samej końcówce, jeśli chodzi o Unię Europejską i Europę w ogóle i na świecie wiele krajów już ma takie plany. Ten nasz plan nazywa się, ma trochę długą nazwę, Krajowy Program Działań wobec Chorób Otępiennych. Został on uruchomiony w grudniu ubiegłego roku, podpisany przez premiera Tuska i właśnie teraz został ten plan rozpisany na działania
1: i będzie kapał tak do samorządów.
2: I będzie kapał również do samorządów, bo...
1: Do lokalnych środowisk.
2: Bo ten plan dotyczy nie tylko sfery, która podlega Ministerstwu Zdrowia, czyli cały system ochrony zdrowia, ale również system wsparcia zaopiekowania chorego w miejscu zamieszkania.
1: Żeby to środowisko było przyjazne.
2: Tak jest. On musi sięgać do pomocy samorządowej, blisko miejsca zamieszkania, bo nie chcemy tego chorego oddawać, przepraszam za to słowo, umieszczać.
1: W instytucjach całodobowych.
2: W instytucjach całodobowych z różnych względów. Po pierwsze, jak choruje w Polsce 600 tysięcy, to nie wszyscy, przecież nie umieścimy wszystkich tych osób, a poza tym są to bardzo wysokie koszty rodzin. Bardzo często jest nie stać i wybierają model i słusznie, rodzinny, że będą się opiekować rodzinnie, ale skoro przejmują od struktur państwa pewne obowiązki, to muszą mieć również pewną pomoc z tych struktur państwowych i samorządowych, tę pomoc skierowaną do rodziny, w miejscu zamieszkania, tam gdzie chory z tym opiekunem czy z opiekunami przybywa. Także to jest taki cała logika tego krajowego programu działań wobec chorób potępiennych, o którym mówiłem. Chciałbym jeszcze nawiązać tutaj do kampanii naszego stowarzyszenia i stowarzyszenia i Fundacji dla Zdrowia Mózgu. Zrobiliśmy kampanię, ruszyliśmy akurat dzisiaj, panie redaktorze. Umieściliśmy te informacje na naszej stronie internetowej, także gorąco zapraszam do zapoznania się z naszą stroną internetową, bo pewno nie ma czasu, żeby omawiać szczegóły tej kampanii.
1: Za chwilę powtórzę stronę internetową, ale jeszcze na koniec chciałbym prosić pana o takie jedno zdanie. 21 września obchodzimy ten Światowy Dzień Choroby Alzheimera, ale wiadomo, że dla nas to każdy dzień może być takim dniem tej choroby, bo przyjdzie diagnoza. Gdyby tego dnia miał pan powiedzieć jedno zdanie osobie, która właśnie usłyszała taką diagnozę, jedno zdanie jej bliskiemu, który za chwilę stanie się opiekunem, to co chciałby pan im powiedzieć?
2: Chciałbym temu bliskiemu tej osoby powiedzieć, że jest to wyścig z czasem. Im wcześniej zdiagnozujemy tę chorobę, tym dla chorego jest lepiej i dla opiekuna jest lepiej. Bo ta zachowanie chorego wpływa na opiekuna i odwrotnie. Im opiekun musi dbać o siebie, bo im opiekun jest zdrowszy, opiekun musi być po prostu zdrowy. Bo jeśli opiekun zachoruje, no to mamy kłopot również z tym naszym podopiecznym. Także opiekun musi pamiętać, że jest na pierwszym miejscu tutaj.
1: W tym tandemie.
2: W tym tandemie.
1: Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan Zbigniew Tomczak, prezes zarządu w Polskim Stowarzyszeniu Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Warszawie, a także przewodniczący Obywatelskiego Parlamentu Seniorów. Stowarzyszenie, przypomnę, działa w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 47. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej alzheimer-waw.pl. Bardzo dziękuję za rozmowę. A nam wszystkim przypominam, że czasami najlepszą pomocą nie jest kolejna rada, tylko trzeba czasami najpierw zapytać się, jak mogę ci pomóc.
2: Ja również bardzo dziękuję i życzę potrzebującym dużo wytrwałości, ale jest to do pokonania.
1: Do usłyszenia.
0: Jeszcze nie teraz.
3: To była powtórka programu.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Gdańsk, 5 czerwca 1999 roku. Przemówienia powitalne wygłoszone na lotnisku Rębiechowo.
3: Świadectwo wojciechowego męczeństwa stało się zaczynem świętości, której wiernie służy od tysiąca lat Kościół na piastowskiej ziemi. Kościół nadal pragnie pełnić tę posługę, naśladując swego jedynego mistrza i pana. I dlatego wciąż dąży do odnowy, aby na jego obliczu rozpoznawalny był dla wszystkich pokoleń wizerunek Chrystusa. Chrystusa niezrównanego świadka Ojca samego. Świadka cierpliwej miłości i pokornej łagodności. Takiej odnowie służył Sobór Watykański II, który pod natchnieniem Ducha Świętego skierował Kościół na drogi, po jakich winien on kroczyć u kresu drugiego tysiąclecia, aby odwieczna tajemnica Boga, który jest miłością, została przeniesiona we współczesny świat.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z encykliki Ojca Świętego Leona XIV Magnifica Humanitas o trosce osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Rozdział 4. Strzec człowieczeństwa pośród przemian. Prawda, praca, wolność. Punkty 170 i 171. Strzec wolności przed uzależnieniem i utowarowieniem. Uzależnienia i kontrola społeczna. Po rozważeniu kwestii prawdy i wychowania, pracy i rodziny musimy teraz mówić o wpływie rewolucji cyfrowej na ludzką wolność, zastanawiając się, jak stawić czoła zarówno zagrożeniom dotykającym psychiki jednostki, jak i dramatycznym zjawiskom społecznym. Nie wolno lekceważyć subtelniejszych form uzależnienia związanych z cyfrową ekonomią uwagi, której platformy i usługi są projektowane tak, aby pochłaniać czas i uwagę użytkowników, wykorzystując ich wrażliwość i osłabiając wolność wewnętrzną. Gdy modele biznesowe rozwijają się dzięki ludzkiej słabości, osoba traktowana jest jako środek, a nie jako cel, a ci, którzy projektują lub finansują takie systemy, przyjmują na siebie odpowiedzialność moralną, od której nie mogą się uchylić. Należy pilnie wspierać taki sposób korzystania z technologii, który umacnia wolność wewnętrzną. Wychowanie do umiaru w korzystaniu z technologii cyfrowych, ochronę małoletnich oraz przeciwstawienie się modelom, które żerują na ludzkiej wrażliwości. Kolejnym zagrożeniem, mniej widocznym, ale nie mniej poważnym, jest kontrola społeczna, którą umożliwia masowe gromadzenie danych i stosowanie systemów algorytmicznych. Gdy każda aktywność, przemieszczanie się, zakupy, relacje, upodobania pozostawia ślady, rodzi się nowa postać władzy. Władza profilowania, przewidywania i ukierunkowywania zachowań, często bez pełnej świadomości samych zainteresowanych. Jeżeli dane te są wykorzystywane do podejmowania decyzji wpływających na konkretne możliwości życiowe, jak dostęp do kredytu, dobór pracowników, dostęp do usług, istnieje ryzyko naruszenia wolności i dyskryminowania osób najbardziej bezbronnych. Co więcej, kontrola nie dokonuje się jedynie poprzez wyraźne zakazy, lecz także przez samą architekturę rozpoznawalności. To, co zostaje wzmocnione albo uczynione nierozpoznawalnym, to, co bywa nagradzane albo karane, ostatecznie kształtuje opinie i wybory, rodząc konformizm i autocenzurę. Dlatego wolność w epoce cyfrowej nie jest jedynie sprawą wewnętrzną. Jest także kwestią publiczną, która domaga się jasnych reguł, przejrzystości, możliwości odwołania się i proporcjonalnych ograniczeń w stosowaniu inwazyjnych technologii, tak aby technika pozostawała w służbie osoby, a nie stawała się formą panowania nad sumieniami.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 6 września 2026 roku, piąta rocznica beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i 70-lecie jasnogórskich ślubów narodu w Instytucie Prymasowskim na warszawskiej Chorszczówce.
3: Człowiek, który prawdziwie kocha Boga i przekłada tę miłość w codziennych relacjach do drugiego człowieka, nigdy nie popełni błędu. Dlatego tak powiedziano, kiedy miłujesz, nie lękaj się, że możesz uczynić coś złego. To jest ponad bogactwem prawa. To jest wartość, która tak jest wielka, tak jest mocna, że potrafi bezpiecznie porządkować wszystkie sprawy, jakie człowiek przeżywa. A skoro mowa o tych relacjach budowanych na miłości, jest także potrzeba zrozumienia szacunku do drugiego człowieka. Jest potrzeba zrozumienia, że wielkość nasza zasadza się na jakości służby w stosunku do drugiego człowieka. Jest coś takiego w nas, że najczęściej mamy ten odruch taki wewnętrzny i zewnętrzny, że garniemy ku sobie i sami potem przyznajemy, że nie jest to piękne. Siebie stawiamy w centrum, a tak nie powinno być. Pan Jezus nauczał nas do tego, żebyśmy byli na służbie, całe nasze życie być na służbie.
1: Dobre słowo pasterzy.